0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Tak jak obiecywałem jakiś czas temu, będziemy się przyglądać Kościołowi tym razem poza Europą, w krajach egzotycznych. No i dzisiaj padło na Indie. Jak to mówią, subkontynent, mikrokontynent indyjski, rzeczywiście kawał historii bardzo egzotycznej, bardzo od nas odległej, ale też z chrześcijaństwem związany, jak wierzyć legendą, od samego początku, od czasów apostolskich. I ma Kościół katolicki w Indiach także swoje polskie akcenty. Jeden taki akcent, jeden taki bohater dzisiaj, myślę, pojawi się kilkakrotnie. Ojciec ksiądz Marian Żelazek. A moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, którego serdecznie witam w naszym studiu. Szczęść Boże.
2: Bardzo, szczęść Boże.
1: Ksiądz Kus, który jest przedstawicielem Zgromadzenia Księży Werbistów. Zanim zaczniemy mówić o samych Indiach, o świętej pamięci ojcu Żelazku, słów kilka warto by powiedzieć o samym Zgromadzeniu Księży Werbistów, bo ja najczęściej, do tej pory przynajmniej tak było w obrazach z historii Kościoła, że poświęcałem całą audycję jakiemuś zakonowi, jakiemuś instytutowi, zgromadzeniu. Natomiast dzisiaj mamy głównie mówić o tych Indiach, o tych misjach odległych, o chrześcijaństwie w Indiach. No ale nie sposób słów kilku nie powiedzieć o księżach werbistach. Ja przyznam, że jak pierwszy raz, ja, młody chłopak jeszcze, usłyszałem słowo, nazwę zgromadzenia księża werbiści, to jedyne, co mi się skojarzyło, to jakiś werbunek do wojska. Tak, werbowanie. Co oni robią? Werbują do wojska? Cóż to za dziwni księża werbiści są? Proszę księdza, skąd ta nazwa?
2: Od werbum dobry kierunek, natomiast interpretacja już jest bardzo błędna, dlatego że zgromadzenie wywodzi swoją nazwę z łacińskiej nazwy Societatis Verbum Divini. Verbum, czyli zgromadzenie Słowa Bożego. Popularnie w Polsce znane jako księża werbiści. I ta nazwa w zasadzie popularnie obowiązuje, czy nawet jest powszechnie używana w naszym środowisku. Gdy chodzi o zgromadzenie Słowa Bożego, to ono należy, biorąc pod uwagę historię innych zgromadzeń w Kościele, do młodych zgromadzeń. Ono wywodzi się z końca XIX wieku, kiedy powstawały całe szeregi zgromadzeń misyjnych.
1: Czyli na przykład pallotyni, tak?
2: Pallotyni, między innymi zgromadzenie księży ojców białych, księży Ducha Świętego, ojców Ducha Świętego. Te zgromadzenia, one głównie wywodziły się albo z Irlandii, z Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec. To są zgromadzenia, które zostały powołane głównie do pracy misyjnej.
1: Instytut Szenstacki, prawda? To jest też podobne zgromadzenie.
2: Dokładnie tak. Tym bardziej, że Zgromadzenie Słowa Bożego oryginalnie przez założyciela ojca Arnolda Jansena było zakładane, czy powstawało z zamiarem zgromadzenia księży diecezjalnych, czyli księży, którzy byliby gotowi włączyć się w pracę misyjną, głównie pracując w Chinach.
1: Czyli już ten mamy ten pierwszy
2: kontynent, ukierunkowanie na Azję, Chiny, potężny kontynent, niesamowicie duża ilość mieszkańców, a więc potencjalnie możliwość pozyskiwania dużej ilości wiernych do Kościoła.
1: Bo słabo zewangelizowany. Trzeba pamiętać, tak, że ten kawałek świata był wtedy, kiedy powstawali księża werbiści i te inne zgromadzenia, o których ksiądz wspomina, ale także jest do dzisiaj. Jednak słabo zewangelizowany. Jak gdzieś czytałem takie dane, że w tamtym obszarze świata, czyli mówimy Indie, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, czyli Indochiny, Chiny właściwe, kontynentalne, Mongolia, 3/4 mieszkańców tamtego obszaru, nie to, że nie jest chrześcijanami, nigdy nie słyszało o Jezusie Chrystusie. Nigdy nie słyszało, nawet nie zetknęło się z tą postacią, prawda? Czyli jakżeż wielki obszar do działania.
2: Indie, które na dzień dzisiejszy, o ile się nie mylę, te dane statystyczne szybko się zmieniają, liczy sobie 1,3 mld mieszkańców. Na tę populację przypada 3% chrześcijan. Katolików o ile się nie mylę, 1,0304.
1: Co jednak?
2: Na 100 mieszkańców przypada jeden katolik.
1: Ale co w tak wielkiej liczbie daje całkiem już niebłahą sumę, prawda? To są miliony ludzi. Tylko, że tak, rozproszone.
2: Chrześcijan, którzy są właśnie skupieni w Kerala, w Bombaju, to jest grupa ludzi, która no, rości sobie, nie pretensje, ale bym powiedział, szczyci się tym, że prawdopodobnie ich korzenie sięgają aż świętego Tomasza, bo legenda mówi, że święty Tomasz

0: aż dotarł, aż do...
1: O tym sobie za chwilkę powiemy, natomiast urwaliśmy nieco wątek księży werbistów. Jeszcze na moment, żebyśmy wyjaśnili. Czyli księża werbiści nie powstają tak jak zakony dawne, średniowieczne, typu franciszkanie, dominikanie, charakterystyczny habit, reguła, która bardzo ich wyróżnia, stają się dostrzegalni od razu, tak? W miastach średniowiecznych tych braci żebrzących widać od razu. Natomiast księża werbiści to są, no właśnie, księża, tak? Przede wszystkim księża diecezjalni.
0: Nazwa właśnie pochodzi tak, że my jako księża werbiści, chociaż przed samym założeniem, jeszcze potem oficjalnym, formalnym zgromadzenia, ojciec święty dzisiejszy Arnold Jansen uświadomił sobie, że jednak te struktury zakonne, czyli zgromadzenia zakonnego, w którym składamy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, bardziej nas jednoczą i będą pomocne w realizacji tego posłannictwa misyjnego, szczególnie w krajach misyjnych, szczególnie poza Europą, tak?
1: Czyli wprowadzenie pewnej dyscypliny większej niż to obowiązuje księży diecezjalnych, jednak jest korzystniejsze do takiej właśnie pracy.
0: Definitywnie, dlatego że przede wszystkim wyjeżdżając na misję, mamy zaplecze, mamy współbraci, którzy

0: większej niż to obowiązuje księży diecezjalnych, jednak jest korzystniejsze do takiej właśnie pracy?
1: Definitywnie, dlatego że no, przede wszystkim wyjeżdżając na misję mamy zaplecze, mamy współbraci, którzy

0: wspierają nas, wspomagają nas, a jednocześnie mamy od razu odnośnik po drugiej stronie kontynentu, gdzieś w krajach misyjnych, gdzie również spotykamy się jako we wspólnocie międzynarodowej, bez względu na to, skąd pochodzimy, jesteśmy werbistami i mamy to nawet w naszych konstytucjach, że pracujemy we wspólnotach międzynarodowych, tak?
1: Nie ma żadnych zewnętrznych znaków, które odróżniają księży werbistów od innych księży, prawda? Nie ma ani habitu, ani pelerynki jakiejś specjalnej.
0: Nosimy sutanny, tak jak księża diecezjalni noszą, z jednym wyjątkiem, że mamy ten pas, który charakteryzuje nas jako zakonników i nosimy go jako symbol złożonych ślubów zakonnych. I jeszcze warto dodać, że wewnętrzna strona tego pasu zakonnego jest w kolorze czerwonym.
1: Zdolność do poświęceń, do męczeństwa.
0: A szczególnie oddanie się Duchowi Świętemu. Ojciec Arnold Jansson zaraz na początku niesamowicie podkreślał tę konieczność związania naszej działalności z obecnością Ducha Świętego. Wyniósł to oczywiście z domu rodzinnego, gdzie jego ojciec był wielkim czcicielem Ducha Świętego. I wspierając misje katolickie i nas, werbistów pracy misyjnej, powołał dwa zgromadzenia żeńskie. Jedno zgromadzenie, które jest misyjne, siostry służebnice Ducha Świętego, a drugie kontemplacyjne, siostry służebnice Ducha Świętego odwieczystej adoracji. Wszystkie te trzy zgromadzenia są obecne w Polsce. Tak? I o ile my zajmujemy się głoszeniem Słowa Bożego, jak nasza nazwa zresztą wskazuje, o tyle siostry służebnice Ducha Świętego współpracują często razem z nami, a siostry służebnice Ducha Świętego, o wieczystej adoracji, wspierają nasze działania modlitwą na kolanach. Stąd u nich ta wieczysta adoracja, czyli całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu i one adorują i uwielbiają Boga, wypraszając potrzebne łaski dla zgromadzeń misyjnych, szczególnie naszych.
1: Jeszcze na moment się zatrzymam przy tych strojach, bo tak jak mówimy, ksiądz w sutannie, no to widzimy czarny strój, szata sięgająca do ziemi, ale na misjach często bywa dość upalnie. Czy również tam używacie czarnych sutan?
0: Nie, misjonarze z reguły używają stroju, który przede wszystkim musi być lekki, przewiewny i dostosowany do warunków klimatycznych, a więc gdy chodzi o warunki klimatyczne, takie jak panują w Azji, szczególnie w Indiach czy w Afryce, gdzie przez niemal 20 lat sam pracowałem, to ta sutanna jest bardziej podobna do alby, białej szaty, którą zakłada się w zasadzie głównie do czynności liturgicznych.

0: biegiem okoliczności nasze pierwsze domy, ze względu na to, że to zgromadzenie zostało powołane dla, można tak powiedzieć, werbowania czy przyjmowania księży diecezjalnych niemieckojęzycznych. I pierwsze domy werbistowskie w Polsce mamy na terenie byłych Niemiec, a więc na Śląsku oraz na Warmii, tak zwane Prusy Wschodnie. Więc nasze najstarsze domy to Nysa na Śląsku i Pieniężno na Warmii. O ile nasze domy liczą sobie ponad 90 lat, o tyle polska prowincja niedawno obchodziła 75 lat istnienia swego. A więc te pierwsze takie domy rzeczywiście one weszły w ręce polskie po wojnie, kiedy te ziemie wróciły do macierzy.
1: I polscy werbiści, polskojęzyczni, to jest tak naprawdę historia od II wojny światowej, z tego co rozumiem.
0: Powiem tak, trudno to tak rozgraniczać dokładnie jakąś konkretną datą, dlatego że z tych terenów, ze Śląska, z Warmii, z Kaszub, z Wielkopolski, już z tych rodzin niemieckojęzycznych, bo to były rodziny niemieckojęzyczne, tak, na tych terenach, już pierwsi wstępowali ojcowie. I wtedy oni studiowali najczęściej w Mydling, w domu świętego Gabriela pod Wiedniem. A ponieważ część z nich później już po przyłączeniu tych ziem do Polski, po II wojnie światowej, część pozostała w tamtych prowincjach niemieckiej, austriackiej, holenderskiej, a część po prostu pozostała na tych terenach i oni tworzą zrąb polskiej prowincji. Więc trudno mówić, trzeba by powiedzieć tak, wojna jest tym okresem, kiedy teoretycznie przychodzi nam mówić o prowincji polskiej.
1: A ilu jest werbistów w ogóle na świecie? To jest duże zgromadzenie?
0: Jest zgromadzenie, które przybliża się czasami do liczby 6000 członków. Pochodzących, o ile się nie mylę, w tej chwili kraje pochodzenia to jest co najmniej 65, bo w tylu prowincjach też pracujemy, tak? Ale w niektórych prowincjach mamy po 5 prowincji, w prowincji indyjskiej, o której chcemy też dzisiaj rozmawiać, mamy 4 prowincje i jedną regię administracyjną.
1: No i tak, i Indie, o których już ksiądz wspominał, że legenda wiąże chrześcijaństwo w Indiach ze świętym Tomaszem. Czyli wynikałoby z tego, że chrześcijanie indyjscy mają starszą metrykę niż chrześcijanie polscy. Tak? No tak. I to dużo starszą, od tysiącu lat.
0: Tak możemy o tym powiedzieć.
1: Powiedzmy tak? coś więcej o tej legendzie świętego Tomasza. To był jeden z apostołów, ten właśnie, który musiał organoleptycznie sprawdzać prawdziwość zmartwychwstania.
0: Zmartwychwstały jest tym, którego ukrzyżowano i którego przebito bok i ręce, tak. Powiem szczerze, na temat tej legendy za dużo nie wiem. Ona jest popularnie, takie wierzenia są i Indyjczycy rzeczywiście lubią o tym wspominać, że ich korzenie sięgają do czasów świętego Tomasza Apostoła. Natomiast jak to rzeczywiście było, tego i tak nie wiemy, ale
1: nie zachowały się żadne dokumenty historyczne losów świętego...
0: To jest legenda, tak.
1: Nie znamy tak naprawdę losów świętego Tomasza historycznych, więc jest to prawdopodobne, ale pozostaje to w sferze legendarium.
0: I wierzeń.
1: Tak,
0: i wierzeń.
1: Wiary. Hindusi, ci autentyczni mieszkańcy kontynentu indyjskiego, którzy wyznają religię chrześcijańską, bo tam wspominał ksiądz, że jest kilka odłamów chrześcijaństwa funkcjonujących w Indiach, oni się tym chlubią, tak? Czyli oni głęboko w to wierzą, że święty Tomasz 2000 lat temu dotarł do Indii i już zaczął tam nawracać, chrzcić pierwszych Hindusów.
0: To... No i też tradycyjnie, powiedzmy, przy chrzcie nadają chętnie chłopakom to imię Tomasz, nie?
1: Czyli jest ono popularne.
0: Bardzo popularne. Często można spotkać wśród naszych nawet współbraci pierwsze imię, które chrześcijańskie, które oni, czasami dwa imiona i trzy imiona używają, ale jest to imię Tomasz się pojawia, tak?
1: Wspominał ksiądz o tym, że ta społeczność chrześcijan w Indiach nie jest jakoś rozłożona proporcjonalnie, tylko że są pewne obszary. Jakbyśmy tak mogli coś więcej powiedzieć, te obszary tego najstarszego chrześcijaństwa indyjskiego. Gdzie to jest?
0: najstarsza nasza prowincja, gdy chodzi o naszych współbraci, to ona się w Indiach centralnych, ona się zakorzeniła, tam gdzie też kościół przybył, kościół katolicki przybył wraz z kolonizatorami, a więc Anglikami. Często właśnie

0: Tak było, że misjonarze podążali za tymi władzami politycznymi, czyli kolonizatorami, i usadawiali się tam, gdzie oni przebywali. Przede wszystkim była łatwość przemieszczania się z Europy, powiedzmy, do krajów trzeciego świata, no i później też łatwiejszy dostęp do pracy i do kontaktu z ludźmi, którzy mogli potencjalnie być członkami Kościoła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus, werbista. Rozmawiamy o Indiach, które są księdzu Waldemarowi znane także z własnego doświadczenia. Wspominaliśmy o tym, że poza tym legendarnym chrześcijaństwem, które rzekomo od 2000 lat funkcjonuje sobie gdzieś w Indiach od czasów, gdzie ponoć dotarł tam święty Tomasz, to ta powtórna niejako ewangelizacja kontynentu indyjskiego rozpoczęła się, XVIII i XIX wiek, kiedy Indie stały się tą perłą w koronie Imperium Brytyjskiego i wraz z kolonizacją, z administracją brytyjską, była możliwość wprowadzania tam także jakichś struktur kościoła. I tutaj od razu chciałbym zadać pytanie. Czy to nie jest tak, że dla Hindusów, mówimy tutaj zbiorczo Hindusi, a tam wiele narodów żyje na tym subkontynencie, ale dla tych rodzimych mieszkańców Indii, chrześcijaństwo trochę nie kojarzy się właśnie z tą obcą agresją, z kolonizatorami, z białymi, ale białymi przybywającymi jako ci ciemiężcy, jako ci panowie. Czy nie ma czegoś takiego?
0: Może nie jako ciemiężcy, ale jako potencjalni rywale, gdy chodzi o zdobywanie członków kościoła, czy też
1: wiernych,
0: nawracanie
1: wyznawców.
0: Właśnie osób tubylczych i Hindusów na wiarę katolicką, co rzeczywiście nie jest mile widziane i też w takich szczegółach, nawet niedawno właśnie wybuchnęło tymi prześladowaniami chrześcijan. Bo to polegało na tym, te prześladowania wybuchnęły i taką bardzo nieprzyjemną formę przybrały w roku 2008, kiedy zamordowano przywódcę maoistów wraz z jego czterema takimi poplecznikami. Stara metoda rzymska. Jedni zamordowali, a oskarżono kogo? Chrześcijan. I cała ta nienawiść, cała ta złość została wymierzona przeciwko chrześcijanom. No i to później zaczęło narastać i przerodziło się dosłownie w takie prześladowania krwawe, łącznie z mordowaniem ludzi, z paleniem ich domostw, kościołów, szkół, no i wyganianiem tych chrześcijan, rdzennych Indyjczyków z ich wiosek i rozpraszanie ich wspólnot.
1: No i tutaj kolejne pytanie, bo też, gdy czyta się czasem o chrześcijaństwie w Indiach, trzeba mieć pewne wyobrażenie o tym, że społeczeństwo indyjskie to nie jest tak jak polskie, czy angielskie, czy francuskie, gdzie idzie się do szkoły, jak się człowiek dobrze uczy, to zdobywa jakiś zawód, potem zostaje inżynierem, robi karierę. Tam jest ten system kastowy. Ja gdzieś czytałem, w tej chwili trudno mi powołać się na konkretne źródło, ale że chrześcijaństwo trafia przede wszystkim do niższych kast, do tych ludzi stojących tam stosunkowo nisko w drabinie społecznej, którzy nie mają żadnej szansy na awans, bo tradycja hinduska nie pozwala człowiekowi z niższej kasty na jakikolwiek awans. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście to chrześcijaństwo tam docierało zawsze do tych ubogich i nisko stojących?
0: Widzi pan, taka jest rzeczywistość naszego kościoła. Kościół zawsze stał po stronie ubogich, bronił ich praw i w miarę możliwości oczywiście starał się ich wspomagać z wyzwolenia się ich z tej nędzy, powiedziałbym, nie tylko ekonomicznej, ale i społecznej, i wypromowania ich na taki poziom, który byłby, co dzisiaj się bardzo mówi, powszechnie określa się mianem godności człowieka.
1: No ale rdzeni... spotyka się to z, właśnie z niechęcią tych klas.
0: Zaraz panu wytłumaczę, skąd to się bierze. Te najniższe klasy, te kasty najniżej uposażone czy usytuowane w społeczeństwie indyjskim, one jednocześnie zawsze były pozbawione też i edukacji. A ponieważ były pozbawione i nadal są pozbawione edukacji, a więc one jednocześnie nie znajdą nigdy takiego zatrudnienia w tym społeczeństwie, które by mogło zapewnić im godziwy byt. A więc wykonują najbardziej takie, powiedziałbym, prace, które są pogardzane przez innych. To są społeczności całe, bym powiedział, całe wioski, całe plemiona, które określa się mianem untouchables, czyli nietykalni. Nie dlatego, że no, nie powinniśmy się spotykać na pewnym poziomie ze względu na jakieś kulturowe uwarunkowania, ale ze względu na to, że oni wykonywali brudne prace.
1: Śmierdzące
0: dirty
1: jakieś.
0: Job, tak. Jak oni to mówią, tak? I tym, takimi ludźmi każdy pogardza. Z nimi się nikt nie będzie spotykał, nikt nie będzie dla nich czegokolwiek robił, nie będzie też w jakikolwiek tam sposób się przejmował ich losem. Tym bardziej, że los, który spotyka człowieka na ziemi, i tak jest przypisany przez Bogu, więc tu nie ma nad czym dyskutować według filozofii.
1: No właśnie.
0: To jest po prostu przypisane, tak jest, i najlepszą opcją na tę sytuację jest pogodzić się z tym.
1: Tutaj koniec, dotykamy do podstawowej myśli, która przenika chyba cały kontynent, subkontynent indyjski, czyli prawo karmiczne, tak? To, że istnieją kasty, no po prostu tak jest zbudowany świat. Jeżeli urodziłeś się w kaście wojowników, to twoim zadaniem jest być wojownikiem i umrzeć w kaście wojowników.
0: Bronić tej kasty i bronić praw i przywilejów tej kasty. Tak?
1: Jeśli
0: za wszelką cenę.
1: Urodziłeś się w kaście tych właśnie niedotykalnych, najniższych, parias, tak? Też się chyba tak nazywa.
0: Pariasi, alibasi. No.
1: Twoim zadaniem jest wykonywać te najniższe prace i umrzeć w tej kaście, bo tak jest skonstruowany
0: świat.
1: I nie buntować się, bo to byłoby buntowanie się przeciwko porządkowi, tak, porządkowi tego świata. No i tutaj trochę trudno się dziwić w tym momencie tradycyjnemu społeczeństwu indyjskiemu, że wchodzi jakieś chrześcijaństwo, które w gruncie rzeczy chce to wszystko wywalić. Nie w sensie rewolucji, tak, krwawej, ale rewolucji mentalnej, bo przecież chrześcijaństwo mówi wprost, nie ma żadnych kast. Nie ma, tak? Wszyscy są przed Bogiem na dokładnie takiej samej płaszczyźnie.
0: No, problem kościoła dzisiejszego w Indiach, szczególnie w tych regionach, gdzie kościół jest prześladowany, a do takich należy stan Orysa, w którym ja przebywałem dwukrotnie, no, jest oskarżany o to, że tych tak zwanych untouchables, czyli nietykalnych, wyzwala z ich biedy, nędzy i w ten sposób pozbawia tych bogatszych, z wyższych kast taniej siły roboczej. Pracy, którą jeśli oni nie będą jej wykonywali, to nikt inny jej nie wykona. Bo jeśli już, no to trzeba będzie za to dobrze zapłacić, a za to nikt nie chce płacić. Tym bardziej, jeżeli mają możliwość korzystania z tych usług praktycznie za kilka drobnych groszy, nie?
1: Ponieważ ci z wyższych kast nie mogą się skalać pewnymi
0: Dokładnie.
1: Czynnościami.
0: To jest też uwarunkowane właśnie religijnie.
1: Gdy mówimy o tych ludziach, którzy w hierarchii społeczeństwa indyjskiego stoją dość nisko, nie sposób nie wspomnieć także o chorych na trąd. Ta choroba zdaje się dość silnie, wciąż występuje w tamtym rejonie świata. No i tutaj na scenę historii wkracza postać naszego dzisiejszego bohatera, czyli księdza Mariana Żelazka. Słów kilka może powiedzmy o nim, skąd on się tam w tych Indiach wziął, kim w ogóle był.
0: Ojciec Marian Żelazek urodził się przed wojną, to musimy o tym pamiętać. Urodził się w 1918 roku i pochodzi, jak o sobie sam mówił, był chłopcem poznańskim. Chłopiec z Poznania, tak o sobie zawsze mówi. Skąd ojciec pochodzi, gdzie się urodzi, jestem chłopcem z Poznania. I wstąpił do zgromadzenia Słowa Bożego jeszcze przed wojną, do niższego seminarium, ale w 1940 roku już został wywieziony do obozu w Dachau. I 5 lat spędził w obozie Dachau. Został wyświęcony po wojnie w 1948 roku I wtedy chciał koniecznie wyjechać do Chin. Ale ze względu na sytuację polityczną, jaka panowała już w Chinach zaraz po wojnie w

0: jest pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła.
1: Także, czyli bardzo popularny w Indiach święty.
0: Tomasz Apostoł właśnie tutaj nam się znowu pojawia. No i pracował w tej Indiach, w tej prowincji centralnej przez 25 lat. W różnym charakterze. Najczęściej jako nauczyciel, jako duszpasterz. Cokolwiek zresztą przełożeni mu wyznaczyli, a wówczas było tam najwięcej współbraci oczywiście z Holandii, z Niemiec była grupa, Amerykanów była grupa. Wtedy, kiedy na innych kontynentach, szczególnie w Afryce, w Indonezji, w Nowej Gwinei, wszystkich niemieckich współbraci deportowano albo ich po prostu odłączono od możliwości głoszenia Ewangelii i pełnienia jakiejś funkcji, to w Indiach spokojnie Amerykanie i Niemcy, którzy ze sobą walczyli w Europie, tam spokojnie pracowali spłacia ze sobą, wspierali się wzajemnie i prowadzili działalność misyjną.
1: To odłączenie, na chwilę bym się zatrzymał, bo to jest ciekawe. To, o czym ksiądz mówi, no to jakieś wyłączenie księży werbistów niemieckiego pochodzenia, które miało miejsce na świecie w różnych punktach globu, było związane z II wojną światową,
0: tak,
1: prawda?
0: Kiedy Hitler doszedł do władzy.
1: Że oni byli Niemcami, więc drogi tutaj się rozchodziły często. Poza z tym jednym wyjątkiem Indie, tak?
0: Nie wiem, czy tylko w Indiach, ale w Indiach szczególnie nie było żadnego problemu z tym, żeby te dwie nacje, współbracia pochodzący i z Niemiec, i z Holandii, powiedzmy z Europy, bo często ci misjonarze byli kojarzeni właśnie z tymi siłami politycznymi centralnej Europy, żeby oni ze sobą współpracowali.
1: I wśród nich ksiądz Żelazek też funkcjonował.
0: Ojciec Żelazek już po wojnie, bo on dopiero wyjechał w 1948 roku, wyjechał do Indii.
1: I rozpoczyna tam pracę i tak jak ksiądz mówi, pierwsze 25 lat to jest praca w środkowych
0: Indiach. W środkowych Indiach stosunkowo dobrze usytuowane te placówki misyjne, wspierane, rozwinięte, praca w szkołach. Po 25 latach prowincjał proponuje mu, żeby, czy nie przyjąłby pracy w Puri, nad Zatoką Bengalską, gdzie była zaproponowana nam praca na parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która chyliła się ku upadkowi. Praktycznie wszystko, co było, praktycznie nie funkcjonowało. Starszy ojciec, Holender, który tam był, no ze względu na wiek już wszystko było zaniedbane i to była trudna placówka dla ojca Mariana Żelazka.
1: Dlaczego trudna?
0: No ponieważ z dala od współbraci, z dala od tych przywiązań, do których był przyzwyczajony, znajomość języków. Każde przemieszczenie się z jednej części Indii do drugiej części, no to wiąże się też z nauką języka. Ojciec Marian posługiwał się trzema językami, Hindi, Orisa i Sandhi. Więc tutaj widać też jego zdolności językowe, ale z drugiej strony też no, to są trudności, które stanowią poważny problem w misjonowaniu, bo jednak, żeby z tymi najbiedniejszymi nawiązać kontakt, trzeba nauczyć się języka.
1: I to jest obszar, ten, o którym mówimy, czyli Puri, tak? To jest, to są wschodnie Indie.
0: To są wschodnie Indie, Indie nad samą Zatoką Bengalską.
1: I obszar ten w większości zamieszkały jest przez hinduistów, tak?
0: Hinduistów.
1: Tam nie ma, bo wiemy także, że w Indiach są skupiska przedstawicieli islamu, prawda? Też zdarzają się, ale...
0: Też jest islam obecny w tym regionie, ale to, co jest najważniejsze i co każdy... O czym każdy musi pamiętać, kiedy mówi o Puri, to jest przede wszystkim świątynia Jagannath.
1: No cóż to takiego?
0: Świątynia Jagannath to jest świątynia poświęcona jednemu z bogów z panteonu hinduistycznego, hinduistów. I jeden, czym dla Polaków jest Częstochowa, tym dla hinduistów jest Puri, miasto święte. I ta ilość pielgrzymów, która przybywa do Puri każdego roku i w dzisiejszych czasach nawet i turystów, którzy przyjeżdżają, aby być świadkami tych największych uroczystości związanych z ich kultem, no to przekracza miliony ludzi. I do takiego centrum, do takiej jednej parafii, która na dzień dzisiejszy skupia zaledwie 60 rodzin. Miasto, które, jeśli się nie mylę, ma w tej chwili 80 tysięcy mieszkańców. Jedna, jedyna parafia katolicka, która tam w tej chwili funkcjonuje. I to jest ta parafia, którą ojciec Marian Żelazek przejął.

0: No i odbudował kościół, odbudował szkołę, a przede wszystkim, co było zresztą takim jego szczególnym zatroskaniem, zajął się trędowatymi, o czym pan już zresztą wspomniał. Skąd ci trędowaci? No, a mianowicie stąd, że jest tam usytuowana ta świątynia Jagannath. I tam, gdzie jest też i kult, gdzie jest praktykowana religia, szczególnie ta hinduistyczna, jest też obowiązek udzielania jałmużny tym biednym i najbiedniejszym. A więc z całych okolic, z przeróżnych stron przyjeżdżali ci trędowaci, którzy wzdłuż drogi wiodącej do świątyni Jagannath siadali codziennie rano i przez cały dzień wyciągali ręce po jałmużnę. No i w ten sposób utrzymywali siebie i swoje rodziny.
1: I to jest niesamowite. Wiek XX, XXI, kiedy w Europie czyta się o tej chorobie, jaką jest trąd, najwyżej w książkach historycznych, tak, że właściwie Europa sobie z tą chorobą poradziła, natomiast musimy pamiętać, że na całym świecie są takie ogniska, tak, że ta choroba cały czas jest ogromnym problemem. Może bez wnikania w szczegóły, ale powiedzmy dwa słowa, na czym ta choroba polega. To jest przewlekła choroba, prawda?
0: No to jest choroba układu nerwowego i człowiek traci w pewnym momencie swego życia, traci czucie w swoich kończynach. Utrata czucia w palcach czy w nogach sprawia to, że człowiek odnosi różnego rodzaju rany. Odnosząc rany, oczywiście te rany zostają zakażane i zaczyna to po prostu do tego stopnia, że widzialne są te ubytki w członkach, tak? Palce, najpierw pojedyncze palce, później całe i stopy, i całe ręce i całe nogi. Czasami nawet później to również na twarz się przenosi.
1: Jest to choroba zakaźna, prawda?
0: Ja to lubię porównywać, jeśli mam z kimś rozmawiać na temat trądu właśnie, to lubię ją porównywać do gruźlicy. Ona jest zakaźna tak długo, dopóki człowiek nie walczy z nią, nie bierze stosownych leków, prądkuje, a więc zaraża wszystkich w okolicy. Więc w tym sensie tak, to jest choroba, która jest zakaźna.
1: To porównanie do gruźlicy, pamiętamy z jakichś powieści historycznych właśnie z XIX wieku, czy z początków XX, że gruźlica szerzyła się tam, gdzie była bieda, głód, duże skupiska ludności, tam mogła się przenosić stosunkowo łatwo, gdy ludzie niedożywieni, pozbawieni witamin, właściwej diety, właściwej opieki, diagnostyki, no tam ta gruźlica się szybko namnażała. Tak. Rozumiem, jest, że podobnie sprawa się ma z trądem.
0: Z trądem. I dlatego też, kiedy ojciec Marian Żelazek dostał się do Puri i odwiedzając, powiedziałbym, różnego rodzaju wspólnoty, czy te rodziny katolickie, natknął się również na tych trędowatych.
1: Wśród także swoich parafian.
0: Swoich parafian, ale w momencie, kiedy człowiek zarażał się trądem, on praktycznie musiał się usuwać na bok, on musiał rodzinę swoją opuszczać, albo cała rodzina opuszczała i dołączała do tak zwanych kolonii trędowatych, czyli miejsc, gdzie ci trędowaci razem ze sobą żyli, mieszkali i współpracowali.
1: To jest metoda tak naprawdę znana również z Europy, ale ze średniowiecza. Jedyny sposób walki z chorobą to było wyłączanie tych chorych poza nawias społeczeństwa. Czyli znów wraca nam wątek, o którym rozmawialiśmy. Ludzie w jakiś sposób wyłączeni poza społeczeństwo, stojący najniżej w hierarchii społecznej. Wrócimy sobie do rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do naszej rozmowy o chrześcijaństwie w Indiach, o księdzu Marianie Żelazku. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz Waldemar Kus z tego samego zgromadzenia, czyli księży werbistów. Zaczęliśmy rozmawiać o trądzie, że ojciec Żelazek zetknął się z tym trądem w tej swojej nowej placówce, czyli w Puri. No właśnie. I co czyni wtedy?
0: No, ojciec Marian Żelazek natknął się na nich i też jako ksiądz, jako kapłan, jako misjonarz czuł się zobowiązany, aby również zatroszczyć się o ich dobra duchowe, aby też do nich zbliżyć się z posługą kapłańską. Wbrew

0: popularnym opiniom i publikacjom ojciec Marian nie założył kolonii trendowatej.
1: No właśnie, bo to się często czyta. A, opiekował się trendowatymi,
0: założył ale nie kolonii. Założył kolonii trendowatej. Ta kolonia trendowatych, ona już ma... są zapiski, że ona już istniała w roku 1922.
1: Czyli znacznie starsza.
0: Wiele wcześniej, tak? Ojciec Marian Żelazek zatroszczył się o tych i regularnie ich odwiedzał. I wówczas była jedna ze sióstr włoskich, która wróciła również z Włoch i przywiozła jeden z pierwszych leków, który, jak się okazało, był skuteczny w walce z trądem. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy tego leku, ale rzeczywiście po zastosowaniu tego leku wśród trądowatych w Puri okazało się, że jest skuteczny i trąd można leczyć. To zresztą było takim ewenementem na tamte czasy. No i oczywiście swoimi sposobami z Włoch i z innych krajów Europy powoli ten lek zaczęto na swój sposób tam ściągać i aplikować go chorym na trąd. Co u jednych spotkało się z życzliwością, sympatią, ze współpracą, tym bardziej, że ten lek trzeba było przyjmować przez dłuższy okres czasu. A tutaj ludność to krajów misyjnych trzeciego świata czasami traci bardzo szybko cierpliwość, zniechęca się do takiego regularnego leczenia. No i wracają z powrotem do tego zajęcia, którym się zajmowali. Ojciec Marian Żelazek zawsze mówił tak, dla nich żebractwo to było zawodem. Dla nich nie było innej możliwości pracy i zarabiania na swoje rodziny, na wychowanie swoich dzieci. Oni traktowali żebractwo nie jako konieczność, tylko jako zawód. I więc wykorzystywali różnego rodzaju sposoby, znajdowali najbardziej odpowiednie miejsca, gdzie tej jałmużny najwięcej można było się spodziewać. Te miejsca zajmowali, o nie walczyli.
1: Czyli znowu mamy sytuację, którą opisywał na przykład profesor Geremek, pisząc Paryż opery żebraczej. Sytuacja ze średniowiecznych wielkich miast europejskich, gdzie istniały całe cechy miejskie żebraków, gdzie byli starsi cechów, mistrzowie, wyznaczali sobie własne rejony, takie rewiry na ulicach, gdzie można żebrać. I ten zawód z ojca na syna niejako przechodził i oni nie widzieli w ogóle celu zmieniania swojego statutu, w jakiś sposób było im dobrze jako żebrakom.
0: To był sposób na życie. Tak. Oni nie widzieli innej możliwości dla siebie. To jest cały dramat tych ludzi, tak? Dlatego oni zawsze nawet mówili sami o sobie. Trendowaty. Raz trendowaty, zawsze trendowaty.
1: Czyli znowu mamy
0: nawet
1: tutaj...
0: Ale po wyleczeniu to jest taka mentalność i umiejętność funkcjonowania społeczeństwa jako trendowaty.
1: Znowu to pogodzenie się z tym swoim statusem chyba mocno zakorzenione w ich filozofii.
0: Głęboko zakorzenione.
1: Takie prawo karmiczne tak mówi, trzeba się z tym pogodzić. I ksiądz wspomina o tym, że ojciec Żelazek w jakiś sposób to rozbijał, to postrzeganie rzeczywistości u tych chorych, u tych trendowatych.
0: Zauważając, że jest możliwość leczenia tych chorych, że jest możliwość wyjścia im naprzeciw ze skuteczną pomocą, zakłada takie punkt opatrunkowy i punkt, w którym mogą zaopatrzyć się w lek. Pod pewnymi warunkami, a mianowicie, że ten lek będą brali na miejscu, będą go przyjmowali i rany będą opatrywane regularnie przez osoby do tego przygotowane, kompetentne. I leki będą otrzymywali za darmo, opatrunki też będą robione za darmo, pod jednym warunkiem, że zrezygnują z żebractwa. Znajdą inne sposoby na zarabianie na życie, sposób na życie. I ojciec Maria nie tylko, że tego wymagał, ale dał im możliwości. A więc założył warsztaty tak zwane terapeutyczne, rehabilitacyjne, w których wyrabiano liny z materiałów łatwo dostępnych dla nich, wyrabiano wycieraczki, założył również dla nich ogród warzywny, w którym mogli uprawiać warzywa. Ponieważ była woda dostępna, a więc również założył farmę rybną dla nich, farmę kurzą, gdzie po prostu musieli się zajmować nioskami, przez to, że jajka sprzedawali na zewnątrz, zarabiali pieniążki. I w ten sposób znalazł dla nich inne możliwości pracy, zarabiania pieniążków, których nie musieli wtedy już

0: zyskiwać z żebractwa. Nie musieli udawać się codziennie rano na ulicę i żyć tylko z tego, co otrzymali.
1: Czy to nie spotykało się z jakąś niechęcią? Wspominaliśmy już o tym, że to chrześcijaństwo, wchodząc do Indii, zaburza trochę ten system postrzegania świata, system kastowy, bo nagle ci, którzy byli na samym dole, tak, których nikt nie chciał dotykać, wprost nie chciał dotykać, bo to chorzy na trąd, i oni w jakiś sposób sami nie chcieli być dotykani, bo żebrali, tak? To był ich sposób na życie. Nagle to się wszystko zmienia. Czy to się nie spotykało z jakąś niechęcią, no nie wiem, otaczającego społeczeństwa hinduskiego, lokalnych liderów?
0: Ciekawa rzecz. Ojciec Marian miał taki sposób podejścia do życia bardzo łagodny i bardzo spokojny. Sam był takiego usposobienia, gdzie wszystko akceptował. Nigdy niczego nie krytykował. To jest mój osobisty kontakt z nim. Ten człowiek, który tak wiele wycierpiał podczas wojny, nawet w stosunku do oprawców, do Niemców, on by nigdy żadnego jakiegoś słowa krzywdzącego albo obraźliwego, albo jakiejś opinii, która by człowieka mogła w jakiś sposób tam zbulwersować, on tego nigdy nie robił. On do każdego człowieka był bardzo pozytywnie ustosunkowany. Coś zaczerpnął z tej filozofii, powiedziałbym nawet hinduistycznej, gdzie człowiek wręcz zobowiązany jest do życia z każdym stworzeniem w pokoju, w przyjaźni, bez wyrażania jakiejś agresji wobec stworzenia. Był niesamowicie człowiekiem pogodnym i łagodnego usposobienia. To sprawiło, że też i wśród mieszkańców Puri, w tym najwyższego kapłana świątyni Jagannath, pozyskał sobie wielkiego przyjaciela. Oni wzajemnie się odwiedzali, oni wzajemnie przebywali na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okolicznościach, wzajemnie się wspierali. Tutaj nie było jakiegoś poczucia rywalizacji, no bo o co rywalizować? O tych trendowatych?
1: No o duszę.
0: Nie chodziło o ojciec Marian nigdy nie ochrzcił nikogo. Proszę sobie wyobrazić. Jego praca misyjna jako księdza katolickiego, on nawet o tym nie myślał.
1: No ale no chrzcił chociażby dzieci swoich parafian.
0: Po drugiej stronie, ale to nie chodzi o trędowatych, tak?
1: Czyli tutaj w...
0: Trędowatych zachował ich całkowicie wolną wolę i decyzję. Przede wszystkim chodziło o to, żeby też nie być posądzonym przez przywódców innych religii, a również i przywódców państwowych, liderów z władz lokalnych, o to, że jego praca charytatywna ukierunkowana jest, której ostatecznym celem jest nawracanie.
1: Czyli
0: ściąganie ich do kościoła.
1: Że pod płaszczykiem
0: pracy charytatywnej
1: chce
0: nawracać do kościoła. Mhm. Ojciec Marian nigdy nikogo nie ochrzcił z trędowatych. To jest ciekawa rzecz. 27 lat pracował wśród nich. Ale to, co sobie zaskarbił, to przede wszystkim przychylność wszystkich władz lokalnych, tak? I liderów lokalnych. Ja byłem w Indiach, jak pan wspomniał, dwukrotnie byłem w Indiach. Byłem na 5. rocznicy śmierci ojca Mariana Żelazka w roku 2011 i byłem 1,5 roku temu po raz drugi z grupą świeckich osób, które chciały przejść śladami ojca Mariana Żelazka i zobaczyć miejsca, w których pracował, gdzie umarł, gdzie żył, tych trędowatych, wśród których pracował. I kiedy byliśmy w Indiach, byłem w Indiach, to na tej 5. rocznicy śmierci była uroczystość specjalna. Na tej uroczystości stawili się wszyscy przedstawiciele innych religii, władz lokalnych, którzy przyszli, aby oddać temu człowiekowi hołd. I to, co było powtarzane przez wielu w różnych formach, to było to, że ojciec Marian Żelazek był człowiekiem posłanym przez Boga. Oni głęboko wierzą, że człowiek, który jest dobrego usposobienia, pokojowo i przyjaźnie nastawiony do drugiego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, na jego kolor skóry, bez względu na jego wiek, bez względu na jakiekolwiek uwarunkowania, no to nie jest coś, co wychodzi z niego samego. To jest dar, który też otrzymał od bogów. To dobro emanuje ze względu na to, że

0: ojciec Marian został posłany przez Boga.
1: Czyli w jakiś sposób zaczęli go traktować jako swojego, tak? Można powiedzieć, przedstawiciela tego uniwersalnego dobra, tak? W które również wierzą.
0: To znaczy się tak, ojciec Marian nigdy nie utożsamiał się w wyglądzie zewnętrznym z mieszkańcami. Zachował swoją tożsamość. On kiedyś zapytano ojca Mariana Żelazka wprost, zadano mu takie pytanie, kogo kocha bardziej, bo okazało się w pewnym momencie życia, on więcej lat spędził w Indiach, aniżeli w Polsce. Tak? Mówi, kogo ojciec bardziej kocha? Ojciec bardziej kocha Polskę, czy Hindusów, czy w Indiach? I on mówi,

bardziej, bo okazało się w pewnym momencie życia, on więcej lat spędził w Indiach, aniżeli w Polsce. Tak? Mówi, kogo ojciec bardziej kocha? Ojciec bardziej kocha Polskę, czy Hindusów, czy w Indiach? I on mówi,

0: Cały bije dla Indii, cały bije dla Polski. Więc myśmy to bardzo lubili powtarzać też zdaniem. Ja mówię, że no człowiek, jak był tam, to rzeczywiście wszystkie swoje siły, wszystkie swoje talenty, wszystkie swoje zdolności wykorzystywał do nawiązania przyjaźni i dobrych stosunków z mieszkańcami Puri, z liderami Puri. Jego wszyscy szanowali. Jak ja byłem tam 5 lat temu, to myśmy byli zaproszani przez właścicieli Lions Club, właścicieli hoteli na po prostu na zwykłe krótkie odwiedziny, tylko żeby napić Coca-Coli, bo alkoholu w tym środowisku się nie używa, bo to jest społeczeństwo akurat Puri, hinduiści, oni stronią od alkoholu, nie ma alkoholu. Dla turystów tak, w hotelach można spokojnie, natomiast oni sami alkoholu nie używają. I nasi współbracia w tej prowincji, w Puri, zachowują ten zwyczaj również i w stosunku do siebie, w naszej wspólnocie. Alkoholu nie ma, kropka. I każdy, kto wyjeżdża w tej chwili do Puri i chce odwiedzić ten ośrodek, musi to przyjąć sobie. Tam alkoholu nie ma, po prostu.
1: W pewnym momencie zaczęło się robić o księdzu Marianie głośno również na świecie i był taki moment, kiedy tam nawet gdzieś na horyzoncie pojawiła się Nagroda Nobla, prawda?
0: Tak, w roku 2002, dwukrotnie, rok po roku, 2002, rok 2003, pojawiła się ta i to powstała z inicjatywy kościoła lokalnego i władz lokalnych w Puri. Tak, to nie była inicjatywa z Polski. To była inicjatywa z Indii. Ja akurat wtedy powróciłem do Polski. Ja byłem 2 lata w Polsce po powrocie i wtedy ojciec Marian Żelazek poprosił mnie, żebym z nim pojechał do Norwegii, ponieważ byliśmy zaproszeni przez ambasadę polską ówczesną w Oslo na 6 dni. No, żeby też i swoją osobowość, żeby się mógł zaprezentować również ambasadzie i wśród tej Polonii, która tam była, aby promować też jego osobę w Norwegii jako kandydata na pokojową Nagrodę Nobla. No niestety, no to się tak zbiegło, no niestety, że w tym samym czasie też Nagrodę Pokojową Nobla otrzymała matka Teresa z Kalkuty, z którą ojciec Marian też był zaprzyjaźniony i dobrze się znał. No i to było wiadomo później już po analizie takich zewnętrznych, że to raczej było niemożliwe, żeby dwie osoby poświęcające się dla tej samej grupy społecznej w Indiach, bardzo, znaczy grupy nieuprzywilejowanej, wręcz pogardzanej, żeby rok po roku te same osoby były nagrodzone Nagrodą Nobla.
1: Ksiądz Marian zmarł, ale jego dzieło chyba dalej jest kontynuowane, prawda?
0: Jego dzieło jest kontynuowane i idzie po linii, którą w zasadzie ojciec Marian założył sobie na samym początku i przede wszystkim coś, co jest kontynuowane, oprócz tego, że jest praca na rzecz tych trędowatych, w kolonii trędowatych, to jeszcze jest to, co ojciec Marian założył w Puri, a mianowicie takie centrum duchowości, które nazywa się Ishopanti Ashram, czyli miejsce dialogu międzyreligijnego, gdzie ludzie mogliby się spotykać w ramach refleksji nad istnieniem, nad światem, nad swoją religią, nad swoim powołaniem. Otwarte dla wszystkich, jak zwykle dla ojca Mariana Żelazka. Drzwi zawsze były dla wszystkich otwarte, a więc przebywając w Puri, w tym centrum duchowości można spotkać praktycznie przedstawicieli różnych religii i nie ma tam jakiejś segregacji, że ktoś może wejść, ktoś inny nie może wejść, tylko dlatego, że pochodzi z innej religii, albo przynależy do innej społeczności.
1: Nasze spotkanie już powoli do końca się zbliża. Ja zawsze tutaj pytam gości o jakąś wiedzę, którą można by się podzielić ze słuchaczami. Wiedza o tym, gdzie szukać więcej informacji, zarówno o Indiach, jak i o bohaterze naszego dzisiejszego, głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o ojcu Marianie. Czy werbiści mają jakąś stronę internetową, czy jakieś wydawnictwa, które ksiądz mógłby polecić naszym słuchaczom?
0: Gdy chodzi o ojca Mariana Żelazka, to bardzo polecam album, które wydało nasze wydawnictwo Verbinum, zatytułowane Ogród Nadziei. Ono właśnie, ten album zawiera takie podstawowe informacje o życiu i działalności ojca Mariana Żelazka, głównie na rzecz trędowatych w Puri. Ono jest do nabycia w naszym wydawnictwie Verbinum.

0: Jak również na stronach internetowych można bardzo dużo materiałów znaleźć o ojcu Marinie Żelazku, publikacji na temat sytuacji kościoła w stanie Orysa, w tym również o prześladowaniach w tym stanie, które są też bardzo interesujące i można się z nimi zapoznać. No i gdy chodzi o sytuację kościoła, no to myślę, że jakiejś takiej lektury konkretnej to w tej chwili nie mogę nikomu nic szczególnego polecić, ale na stronach internetu na temat kościoła w Indiach można przeczytać bardzo dużo.
1: Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Waldemar Kus ze Zgromadzenia Księży Werbistów, któremu serdecznie za wizytę w Obrazach Historii Kościoła dziękuję. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo się cieszę na tę wspólną godzinę, która, jak mam nadzieję, jest przed nami. Wydaje mi się, że byłabym nudna, gdybym znów zaproponowała wam wstęp, w którym odniosłabym się o tych zatrważających danych dotyczących zapaści demograficznej. Od dawna mówimy o tym, że jest tylko gorzej, gorzej i gorzej. Każdy rok jest najgorszy od czasów II wojny światowej. Nie o tym chcę dzisiaj rozmawiać. Czasami skupiając się na tym, że dzieci w Polsce jest, brzydko mówiąc, za mało w kontekście czy gospodarki, czy w ogóle społeczeństwa, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy dzieci, które żyją w Polsce, mają odpowiednią opiekę, czy mają takie warunki życia, które dają im tak zwany dobry start, które są otoczone miłością, a może tak bazowo po prostu, które mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Piramida Maslowa oczywiście, ale chyba wszyscy wiemy, że moment jakiejś takiej życiowej niepewności to jest moment, kiedy no wszystko po prostu idzie trochę pod górę, tak to mówię bardzo, bardzo ogólnie, bardzo upraszczając. No i nie mam tutaj dobrych wiadomości, dlatego że tak jak mamy 20 tysięcy mniej urodzeń rok do roku w porównaniu do roku zeszłego, to niestety mamy też 17% więcej niż w roku poprzednim opuszczeń noworodków. Aż 859 maluchów nie zostało przez swoich rodziców przyjętych, odebranych ze szpitala, czy też no, przyjętych do swoich rodzin. To jest tylko część tych danych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo z drugiej strony jedno na 100 dzieci w Polsce wychowuje się w pieczy zastępczej. Wydaje mi się, że piecza zastępcza brzmi dla nas trochę bardziej obco niż rodzina zastępcza. Być może za sprawą serialu, nie chcę tutaj przesądzać, ale myślę, że to też będzie dobry moment, żeby porozmawiać o rodzicielstwie w ogóle, o zapewnianiu dzieciom opieki, też zastanowieniu się nad tym, co się dzieje, kiedy tej opieki, tej bliskości, miłości brakuje. I o tym wszystkim będę rozmawiała z Aleksandrą Sikorską, psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przywołałam różne dane, informacje, które państwo jako stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zebrali razem z Fundacją Gajusz, bo w tej najnowszej odsłonie waszych działań mówicie jednym głosem o sytuacji dzieci, również tych najmłodszych w Polsce. 1 na 300 noworodków jest opuszczony przez rodziców. Co to nam mówi o rzeczywistości, w której żyjemy?
2: No myślę sobie, że to chyba nie jest dobry czas dla dzieci tutaj teraz w Polsce. Tak jak ja obserwuję pieczę zastępczą właśnie, to o ile, tak jak też pani wspomniała, ta liczba urodzeń spada, to liczba dzieci w pieczy zastępczej rośnie. Rośnie rok do roku. Pomiędzy 2024 a 2025 wzrosła o kolejne 1000 dzieci. To już jest prawie 78 tysięcy dzieci, które się nie wychowują w swoich biologicznych rodzinach. Więc no to jest dla mnie taka smutna i przejmująca liczba, no bo za tą liczbą stoi tyle właśnie dzieciaków.
1: Cieszę się, że pani o tym powiedziała. Ja też dzisiaj staram się przekierować swoje myślenie, że te liczby są tylko wyrazem, czy też na jakimś znakiem historii i o tych historiach dzieci nie wolno zapominać. Pani powiedziała 78 tysięcy, czyli zaokrąglimy sobie to do 800. Zdaje się, że w Polsce rocznie rodzi się mniej niż 300 tysięcy dzieci, więc to jest bardzo duży procent.
2: To jest bardzo duży procent rzeczywiście. Pewnie częściowo wynika to z tego, że no jesteśmy już jako Polacy trochę bardziej wrażliwi na przemoc wobec dzieci i te zgłoszenia, że dzieciom się dzieje krzywda, są trochę częstsze. W związku z tym jest wyłapywanych więcej dzieci, które no właśnie w tej swojej rodzinie biologicznej nie mogą być bezpieczne, w którym się tam dzieje krzywda. No i stąd ta liczba cały czas rośnie.
1: Kiedy czytałam materiały prasowe od państwa, zadałam sobie pytanie, być może trochę naiwne, być może takie, na które nie można oczekiwać odpowiedzi wyczerpującej, ale które jest punktem wyjścia do jakichś takich rozważań. To myśmy się popsuli jako ludzie, czy tutaj ten system zawodzi, że tak dużo dzieci potrzebuje pomocy poza swoją rodziną?
2: Tak będzie, że dużo dzieci będzie potrzebowało tej pomocy poza rodziną, część z nich czasowo, bo to jest tak, że do niektórych

0: naszych rodzin, te dzieci będą mogły wrócić, jeżeli będzie właściwa wykonywana praca z tymi rodzinami i w odpowiednim momencie, nie? Więc ta skala powrotów, ona jest bardzo nieduża, ale jakaś jest i tutaj można by ją było, myślę, zwiększyć, kładąc taki nacisk na profilaktykę. Z drugiej strony, jeżeli to nie jest możliwe, to jest jeszcze ta droga adopcyjna. Ta droga adopcyjna też trochę marnie wygląda. Ja nie umiem z pamięci tych liczb przywołać, ale ta liczba adopcji jednak też spada niestety. No, myślę sobie, że po prostu tak będzie, że część dzieci w tej opiece zastępczej się będzie znajdować. Myślę sobie, że to, co się dzieje teraz, to jest skutek z jednej strony takiej potrzeby deinstytucjonalizacji, czyli zmniejszenia i stopniowo wygaszania tych wszystkich placówek, w których dzieci się wychowują, a z drugiej strony po prostu niestety niewystarczającej liczby rodzin czy osób, które są gotowe przyjąć dzieci do opieki zastępczej właśnie.
1: Wspomniała pani przed momentem, że liczba adopcji maleje. Rozmowę zaczęłyśmy od tego, że dzieci są porzucane przez swoich rodziców, że są rodziny, którym te dzieci są odbierane dla ich własnego bezpieczeństwa. Tych rodzin zastępczych czy osób podejmujących rolę rodziców zastępczych też brakuje. To jest jakiś mój wniosek, ale jestem gotowa na to, żeby go skorygować, że nie jesteśmy, mówię my, bo ja czuję się częścią tego społeczeństwa, o którym rozmawiamy. Czy to oznacza, że my nie jesteśmy gotowi do podejmowania roli rodziców, albo być może mamy o niej trochę inne wyobrażenie niż ona jest w rzeczywistości?
0: Myślę sobie, że te wymagania odnośnie tego, jakie zadania ten rodzic powinien pełnić, one bardzo wzrosły. I taka świadomość, że właśnie no, gdzieś niewłaściwym zachowaniem mogę dziecku zaszkodzić, nie? Więc pewnie część osób nie podejmuje takiej decyzji, żeby zostać rodzicami z tego powodu. Jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, to myślę sobie, że jest też większa świadomość tego, że nie będzie tak łatwo z dzieckiem przyjętym do rodziny, jak z dzieckiem biologicznym. Te przeżycia dziecka jakoś mogą wpływać na jego funkcjonowanie, na jego zachowanie, że taka rodzina będzie potrzebowała wsparcia, a ludzie też martwią się i boją się, czy takie wsparcie specjalistyczne w ogóle dostaną. To, co ja na przykład obserwuję, to no, choćby rodzinne domy dziecka. W rodzinnych domach dziecka w co najmniej połowie z nich jest 8 i więcej dzieci. Więc jeśli ktoś taki rodzinny dom dziecka zna, to pewnie obserwuje i podziwia, ale myślę sobie, że nie jest skłonny rzucać się w wir tutaj przygotowań, żeby kolejne stworzyć, no bo podjęcie się opieki nad 8 czy więcej dzieci, to myślę sobie, że brzmi tak dość przerażająco. Dosyć mało jest takiej promocji czy mówienia o tym, że taką rodziną zastępczą można być na przykład dla jednego dziecka. I myślę sobie, że to jest dużo bardziej dostępne i gdyby było więcej informacji o tym, że mogę być rodziną zastępczą dla jednego dziecka, mogę też jednocześnie pracować i przyjąć to jedno dziecko do naszej rodziny, jedno, dwoje, to być może ta gotowość by była większa. Ale najczęściej czy częściej widzi się takie rodziny pogotowiane albo rodzinne domy dziecka, w których tych dzieci jest sporo i myślę sobie, że może być dużo tutaj obaw przed podjęciem się takiej odpowiedzialności w ogóle.
1: To prawda, zdaje się, że także rośnie wiek, w którym pary, ale chyba przede wszystkim statystyka dotyczy kobiet, bo to chyba we współpracy ze szpitalami można jakoś zbierać, rośnie wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. To znaczy, że potrzeba większej dojrzałości, czy też większego skupienia się na innych życiowych zadaniach, zanim założy się rodzinę, no także się w ludziach pojawia.
0: To, że w ogóle kobiety o tym myślą w ten sposób, że to nie jest jakby jedyna rola, czy jakaś wyłączna rola, jaką ja mogę, czy powinnam pełnić, rola matki, tylko to jest jedna z ról, które mogę przyjąć, no to stwarza gdzieś taką możliwość zdecydowania, no i świadomego wybrania albo niewybrania tego rodzicielstwa. No myślę sobie, że to jest dobrze, nie? Bo też nie jest pewnie zadaniem każdego, żeby być rodzicem.
1: To akurat wydaje mi się bardzo dobry kierunek, że mówi się o tym coraz głośniej, że nie jest niczyim obowiązkiem mieć, wychowywać, urodzić dziecko. Wydaje mi się, że to też w takiej debacie publicznej wielu osobom było potrzebne, żeby to nie było tylko wewnętrzne przekonanie, tylko żeby gdzieś to zostało społecznie poparte. Taki wątek, który dla mnie jest jednym z trudniejszych, które państwo poruszają, o ile na takiej płaszczyźnie systemowej rozumiem, że tak się dzieje, natomiast wewnętrznie przyjmuje mi się to bardzo trudno. Mianowicie chodzi mi o dzieci, którym tej rodziny się nie szuka. Nie mówię tu absolutnie o organizacjach pozarządowych, o stowarzyszeniach. Mówię tu tutaj o ten tak zwany

0: system, czyli opiekę państwową, że ile 1,5 tysiąca dzieci choruje, przebywa w jakichś ośrodkach leczniczych i one nie są w trakcie poszukiwań. To nie jest tak, że one czekają na nowy dom. One po prostu no, są tam i tam będą.
1: Tak, to jest duży problem, bo te dzieci właściwie nie są w ogóle w systemie opieki.

0: że ile 1500 dzieci choruje, przebywa w jakichś ośrodkach leczniczych i one nie są w trakcie poszukiwań. To nie jest tak, że one czekają na nowy dom. One po prostu no, są tam i tam będą.
1: Tak, to jest duży problem, bo te dzieci właściwie nie są w ogóle w systemie opieki.

pomocy społecznej i przez to, że one nie są w opiece zastępczej, to właściwie są niewidziane. I o ile w opiece zastępczej, nawet jeśli dziecko jest w instytucji, w tym domu dziecka, to jest taki obowiązek, żeby jeżeli ureguluje mu się sytuacja prawna, zgłosić je do ośrodka adopcyjnego i takie adopcje też się odbywają, no to

0: dorosłych.
1: To jest taki obszar, który jeżeli nie dotyczy nas bezpośrednio, to raczej nie śledzimy na bieżąco tego, co się dzieje. Pamiętam, że kilka lat temu przez Polskę przetoczyła się dosyć spora dyskusja dotycząca domów dziecka, bo zdaje się, że to już nie są takie ogromne placówki, to już nie są te historie, które znamy przede wszystkim z kultury, to znaczy filmy, seriale, książki bardzo lubiły przedstawiać, robię cudzysłów, sierocińce, jako te takie potężne budynki, po których no właściwie setki, dziesiątki dzieci biegają, to już też tak nie wygląda.
0: Na szczęście już tak nie wygląda. Deinstytucjonalizacja miała taki etap, kiedy te placówki były zmniejszane i teraz taki typowy dom dziecka może mieć do 14 wychowanków, a średnio ma około 13 dzieci, więc myślę sobie, że tutaj no jest to dla dzieci bardziej komfortowe, natomiast nadal nie jest to rodzina, do której te dzieciaki mają prawo.
1: I myślę, że te słowa są bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, o czym chciałabym rozmawiać z panią w drugiej części naszej rozmowy, która już za moment rozpocznie się na antenie Eski Rock. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, natomiast myślę, że na razie nakreśliłyśmy sytuację taką zastaną w tym momencie. Dwie kolejne części poświęcimy, żeby przyjrzeć się, jak tę sytuację można zmienić i być może, jak wielu i wiele z nas mogłoby się do tego przyczynić. Zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami, z drogowskazami. No i słyszymy się na antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Aleksandra Sikorska, która jest psycholożką w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, tak naprawdę o tym, czy dzieci, których tak często mówimy, że brakuje w naszym kraju, mają rodziny i mają domy. Język angielski bardzo ładnie rozróżnia house od home. House jako po prostu cztery ściany z dachem i drzwiami, a home to jako ten świat, w którym się wychowujemy, ta bezpieczna przystań. Nasz język tutaj trochę nie pomaga, ale czy postawiłaby pani, jeżeli rozmawiamy o sytuacji dzieci w Polsce, znak równości między domem a rodziną?
2: Między domem a rodziną, no właśnie. No nie każdy dom jest bezpieczny i nie w każdym domu jest rodzinnie, tak sobie myślę. Nie każde dziecko niestety doświadcza tej takiej najbliższej relacji, a to jest coś, co jest dla dziecka najważniejsze, właściwie od tych najmłodszych lat. Ta jedna albo więcej osób najbliższych, które po prostu zawsze są, nie? I które są zawsze, i które są bardzo takie akceptujące, i które są przewidywalne. No, sporo dzieciaków niestety nie ma takich doświadczeń.
1: Pewnie mogłybyśmy się powoływać na różne teorie psychologiczne na czele z teorią przywiązania, ale może też warto o tym powiedzieć, wspomnieć, w jaki sposób to bezpieczeństwo, bliskość, to o czym pani przed momentem powiedziała, wpływa na dzieci, to znaczy jak kiełkuje poczucie bezpieczeństwa i bliskości, jacy rośniemy, kiedy mamy to zapewnione.
2: To jest właściwie fantastyczna wiedza i myślę sobie, że warto o tym wspomnieć. Taka więź, ta pierwsza więź nas buduje i kształtuje i ona się staje matrycą dla wszystkich kolejnych relacji, które się będą w naszym życiu wydarzały. I ta więź trochę pokazuje dziecku, jacy są dorośli i jaki jest świat wokół nie.

0: wyrażam jakąś potrzebę, to ktoś dba o to, żeby tę potrzebę zaspokoić. Myślę sobie, że to jest no, ogromne, coś wyjątkowego, jeżeli ktoś w takim bezpiecznym przywiązaniu jest w stanie się wychowywać. To jest wielki zasób.
1: Mówiła pani przed momentem o relacjach, ale też o takim spojrzeniu na siebie, to znaczy to jest chyba kwestia i samooceny, wymagań, które się przed samymi sobą stawia, własnego obrazu, który staje się chyba odbiciem tej bezpiecznej relacji.
0: Przeglądamy się trochę w oczach tego opiekuna pierwszego, nie? I to, co on mówi, komunikuje do nas, to się staje naszą tożsamością.
1: Trochę zadałam to pytanie po to, żeby podkreślić to, jak ta relacja jest bliska, bo nie chcę być niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu opiekunów, którzy są pełni i dobrych uczuć, i pełni wspaniałych intencji, pełni pasji i oddania temu, co robią. Natomiast w tym kontekście różne placówki instytucjonalne, o których

ta relacja jest bliska, bo nie chcę być niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu opiekunów, którzy są pełni i dobrych uczuć, i pełni wspaniałych intencji, pełni pasji i oddania temu, co robią. Natomiast w tym kontekście różne placówki instytucjonalne, o których

0: DPS-ami. Mhm. Jednak tej roli rodziny i rodzica, no nawet z takich powodów zupełnie przyziemnych, nie mogą pełnić.
1: Nie da się tego zrobić. To znaczy, to mogą być fantastyczne osoby i one mogą być ważnymi osobami w życiu dziecka. Jeśli no żadne inne i bliższe się nie pojawią, no to one go po prostu ukształtują. Ale to nie będzie ta najbliższa rodzina, bo to nie będzie osoba, koło której to dziecko zaśnie wieczorem. Często to będzie tak, że jak się obudzi, to już będzie kto inny, nie? I nawet to, jak to będzie też w porządku i dobry opiekun, to on będzie inny. On będzie miał inne pomysły na to, jak ten poranek rozpocząć. Zupełnie inne niż ten wychowawca, który był wczoraj, nie? I gdzieś tam jest to wszystko trochę dla dziecka nieprzewidywalne. Właściwie nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Kto to dzisiaj będzie na dyżurze? Jakie ma podejście? Jakie ma pomysły? Nie? Myślę sobie, że to jest takie bardzo dezorientujące, jeżeli chodzi o dziecko. A jeśli jest tak, że jest tam jakaś taka najbliższa osoba, której dziecko ufa, no to niestety może się okazać, że ona ma dyżur dopiero za 2 dni. A ja bym chciał porozmawiać teraz i tutaj i w tej chwili, a nie wiadomo, nie, czy mogę do niej zadzwonić, no bo jednak ona też ma swoją rodzinę.
0: Myślę, że kiedy mówiła pani o tych zupełnie prozaicznych rzeczach, jak to, jak zaczyna się dzień, jak przebiega poranek, jaka dzisiaj będzie rutyna, może zwrócić uwagę na to, jak te drobne rzeczy, które codziennie robimy, łatwo jest unieważnić, uznać, że to są tylko drobiazgi, duperele, że przecież co w tym takiego jest. Tymczasem okazuje się, że nawet ta rutyna, chociaż chyba każdy rodzic, zwłaszcza małego dziecka, wie, że rutyna jest największym skarbem, ale jak ten zestaw drobnych czynności, które codziennie podejmujemy, może budować czyjeś poczucie bezpieczeństwa.
1: Mózg tego małego dziecka, on się tak właśnie kształtuje, nie? To są te proste, powtarzalne doświadczenia, nie? Codziennie jak zawołam, to mama przyjdzie, codziennie posiłek wygląda tak i tak, nie? Dostaję coś, co lubię, albo marudzę, kiedy czegoś nie lubię, ale mama aż tak bardzo znowu się nie złości na to, nie? I to, myślę sobie, jest coś, co po prostu pozwala nam się prawidłowo rozwijać, nie? To, że ten świat nie jest jakiś taki bardzo zaskakujący, przynajmniej na początku, tylko jest w miarę przewidywalny i jakoś można go się nauczyć.
0: Rozmawiamy o maluszkach. Wspomniałam o teorii przywiązania, siłą rzeczy ona tych najmniejszych dzieci dotyczy, ale problem, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy także, chciałam powiedzieć, starszaków, no ale też nawet nastolatków.
1: Tak.
0: Tak jak w przypadku tych najmniejszych dzieci mówiła pani o kształtowaniu się pewnych czy bazowych cech, czy bazowych przyzwyczajeń, oczekiwań i potrzeb, jak na te większe dzieci, również nastolatków, może wpłynąć dobry, bezpieczny rodzic czy opiekun?
1: No myślę sobie, że to jest też taki moment, kiedy warto, żeby dziecko, no jeżeli nie może się w tej swojej rodzinie wychowywać, żeby trafiło nadal do rodziny i żeby miało tę osobę, której można właśnie powierzyć te swoje trudności. Ta rola rodzica się zmienia z biegiem lat i on może już się sam sobie nie wydawać aż tak ważny dla dziecka, natomiast dla dziecka on jest bardzo ważny i to zdanie tego rodzica też jest bardzo ważne i to, że ten rodzic jest tam i jest też dostępny niezależnie od tego, co tam ten nastolatek też nawywija, nie? Więc ta dostępność, to bezpieczeństwo, ta możliwość jeszcze sprawdzenia, co ten rodzic sądzi, czasami taki sparring partner, trochę do pokłócenia się i sprawdzenia, czy nadal mnie akceptuje, jak ja myślę inaczej, nie? Czy też trochę do tego, żeby ta tożsamość się budowała trochę w kontrze, nie? Nie jestem taki, nie? Jestem trochę inny jak moja mama czy mój tata.
0: No tak, to jest w ogóle trudny moment pewnie dla obu stron. Rozmawiamy też wokół tego, że w wielu rodzinach w pewnym momencie pojawia się jakiś kryzys. Aleksandra Granada, która jest dyrektorką Krajową Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, pozwolę sobie zacytować,

0: żeby być osobą godną zaufania, wartą bliskości.
1: Właściwie im starsze jest dziecko, tym więcej tych trudnych doświadczeń, takich przekonujących je po raz kolejny, że jednak na dorosłego nie można liczyć, to tym więcej tych doświadczeń się pojawia. Zadanie przed rodzicem zastępczym czy adopcyjnym jest troszkę większe, ale to nadal jest możliwe. Dzieci też bardzo potrzebują więzi i tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
0: Mówimy dużo o rodzinach zastępczych, o pieczy zastępczej. To temat, którym wydaje mi się tak flagowo zajmuje się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, to jest piecza zastępcza. I zastanawiam się, czy słowem wstępu do kolejnej finałowej odsłony naszego spotkania mogłaby pani wyjaśnić, czym ta piecza zastępcza jest?
1: Piecza zastępcza to jest... Możemy mieć taki moment kryzysu w rodzinie i decyzję sądu o tym, że no już w tym momencie nie jest bezpieczne dla dziecka przebywanie w tej rodzinie. Być może była jakaś praca wykonywana z tą rodziną w systemie w Polsce, na przykład asystent rodziny czy pomoc społeczna z taką rodziną mogła pracować wcześniej, natomiast ta praca się kończy niepowodzeniem. I wtedy rodzice najczęściej mają ograniczane prawa rodzicielskie. I to jest taki moment, kiedy dziecko powinno być zabezpieczone w tej tak zwanej pieczy zastępczej, co najmniej do czasu, aż ta sytuacja prawna dziecka się wyklaruje. I tutaj te rozwiązania dla dziecka to może być powrót do rodziny biologicznej, gdzie ustała ta przyczyna umieszczenia w pieczy, albo wychowywanie się dalej pod opieką rodziny, bądź ewentualnie placówki, albo adopcja, czyli przysposobienie na stałe dziecka. Piecza zastępcza może funkcjonować zarówno jako właśnie placówki, takie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, ale też w większości w Polsce to są rodziny. I najczęściej to są po prostu rodziny biologiczne dziadków, tych dzieci albo rodzeństwo. To są osoby, które najczęściej dla tych dzieci się stają taką zastępczą rodziną. W drugiej kolejności to mogą być takie osoby, które no, są gotowe do tego, żeby przyjąć dzieci pod opiekę, ale jednocześnie też wykonują swoją pracę zawodową i to są takie osoby, które tworzą dla dzieci taką pieczę niezawodową. A są też osoby, które się decydują na to, żeby być z dzieckiem dłużej i żeby to było takie życiowe zadanie i też taki zawód. I to są osoby, które mogą zostać dla dzieci zawodowymi rodzinami zastępczymi albo rodzinnymi domami dziecka.
0: Cieszę się, że używała pani tej formuły, że są osoby, które mogą zostać takimi rodzinami czy rodzicami zastępczymi, czy stworzyć, czy pieczę zastępczą, czy rodzinę zastępczą. No bo to wszystko jest osiągalne, to wszystko można zrobić, jeżeli są wśród was osoby, które zastanawiają się, jak to zrobić. Czy każdy może, ma szansę stać się rodzicem czy opiekunem zastępczym? Jakie warunki należy spełnić? No to ja mam taką nadzieję, że trzecia część naszego dzisiejszego spotkania dostarczy odpowiedzi na te pytania. Oczywiście można by powiedzieć, że znajdują się w różnych folderach, internecie i tak dalej, ale czasami wydaje mi się, że dobrze jest coś po prostu usłyszeć. Mam nadzieję, że tych odpowiedzi zgodzi się udzielić Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, która jest dzisiaj waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Eskaro.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Przed nami finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach. Trzecia część audycji rozpoczyna się właśnie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a obok mnie Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Taką trochę sinusoidę robimy w tej rozmowie, bo zaczęłyśmy od bardzo przytłaczających informacji na temat sytuacji dzieci w Polsce, jeżeli chodzi o opiekę, jeżeli chodzi o domy rodziców i dostępność tych osób najbliższych. W drugiej części spróbowałyśmy przybliżyć to, jak ważny, bezpieczny dom jest dla dziecka i ten bezpieczny rodzic, czy bezpieczna osoba dorosła. No a teraz wydaje mi się, że zupełnie naturalnym będzie pytanie, jak takim rodzicem zastępczym można się stać. Wyobrażam sobie, że ról, które możemy pełnić, jest dużo. Mówiła pani przed momentem, czy o zawodowych rodzinach zastępczych, czy osobach, które normalnie wykonują swoje obowiązki zawodowe, ale mimo wszystko decydują się takim dzieciom potrzebującym pomocy udzielić. W jaki sposób najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie, co się może, co się chce i co się potrafi?
2: Myślę sobie, że to nie jest taka decyzja, którą się podejmuje w ciągu dnia. Tak jak my rozmawiamy z naszymi rodzicami SOS tam w wioskach dziecięcych, to się okazuje, że są osoby, które się nosiły z tym pomysłem za 2 lata, zanim

zanim w ogóle do nas na przykład zadzwoniły czy napisały. Więc myślę sobie, że taka własna refleksja i zastanowienie się, czy mógłbym, chciałbym taką rolę podjąć, też jest ważna, ale zachęcam, żeby aż 2 lata tutaj nie czekać, tylko spróbować podjąć jakieś takie kroki w celu sprawdzenia, jak ten mój pomysł się miał do rzeczywistości. Jeśli to jest osoba, która jest w związku, to warto, żeby ta druga połówka miała podobne zdanie albo też podobną ciekawość, bo pewnie wtedy łatwiej.

powiedzenia, jak ten mój pomysł by się miał do rzeczywistości. Jeśli to jest osoba, która jest w związku, to warto, żeby ta druga połówka miała podobne zdanie albo też podobną ciekawość, bo pewnie wtedy łatwiej.

0: kto mógłby stać po naszej stronie. I to są chyba takie pierwsze kroki. Jeśli ktoś ma dzieci, to też powinien przemyśleć to, na ile to jest dla nich dobry moment do jakiejś takiej zmiany, jak one się adaptują w różnych sytuacjach i co w ogóle dla tej rodziny by mogło być możliwe. Natomiast jeśli ktoś chciałby podjąć próbę i się dowiedzieć, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić tak zwaną kwalifikację. Kwalifikacja to jest ta część formalna.
1: Uśmiechnęłam się, bo to już słowo procedury to zawisło na
0: tak,
1: nami.
0: Ale nie jest aż taka znowu przerażająca. Ona dotyczy wszystkich rodziców zastępczych i dotyczy też rodziców SOS, których my akurat tutaj w strukturach SOS mamy. Należy się udać do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie albo miejskiego ośrodka pomocy rodzinie i się dowiedzieć, jak to by było, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że ktoś się zastanawia, myśli sobie o tym, że może mógłby przyjąć dziecko do domu albo stworzyć jakąś tam inną formę. Na początku jest taka kwalifikacja formalna zupełnie.

0: wieloetapowa. To, co jest ważne, to brak takich przeciwwskazań zdrowotnych. Są badania psychologiczne też i jest sprawdzana motywacja tej osoby, czy ona naprawdę jest gotowa, jest chętna, żeby pomóc dziecku. Jeśli ktoś będzie to robił też u siebie w domu, to też ktoś przyjdzie i zobaczy, jakie są warunki w tym domu, jak to wygląda. Potem się należy zapisać na szkolenie. I szkolenie jest fantastyczne, niezależnie od tego, jakie właściwie się potem podejmie decyzję, bo to jest takie szkolenie, które się pozwala trochę się przyjrzeć sobie jako dziecku, trochę wejść w buty tego dziecka przyjętego, trochę się przyjrzeć takim swoim kompetencjom, trochę je porozwijać, na pewno wzbogacić wiedzę dotyczącą dzieci, rozwoju dzieci, takiego prawidłowego, trudności, jakie się mogą pojawić, sposobów, w jaki dobrze się takim dzieckiem zajmować, opiekować. A potem czas już jest na taką decyzję. W międzyczasie zawsze kandydaci robią praktyki, więc pojawiają się w jakiejś rodzinie czy rodzinnym domu dziecka i też obserwują, sprawdzają, jak to wygląda. U nas w wioskach dziecięcych ten etap rekrutacji jest podobny. My też kandydatów poznajemy, też potrzebujemy przeprowadzić badania psychologiczne, ale też szybko zapraszamy ich do wioski dziecięcej po to, żeby zobaczyli, jak to jest u nas, jak wyglądają rodziny SOS, które akurat opiekują się zwykle czwórką, piątką dzieci, jak wygląda to wsparcie, cały ten system wsparcia, jaki dzieci i rodzice otrzymują, jakby im się tam w takiej wiosce SOS mieszkało. I jeżeli chodzi o nas, to ten etap takich praktyk, stażu jest trochę dłuższy, jest dwumiesięczny, więc można się tak na dobre przymierzyć do tej roli.
1: Mnóstwo wątków, które chciałabym rozwinąć. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to bardzo mocne skojarzenie, ale myślę, że warto je rozróżnić z tym, o czym pani mówiła. Skojarzenie z procedurą adopcyjną. Ja nie przechodziłam takiej procedury, ale mam wrażenie, że z różnych źródeł usłyszałam, to już nawet trochę obrosło legendą, że to jest taki proces bardzo restrykcyjny, bardzo skomplikowany, długotrwały, żmudny, można powiedzieć, z zupełnie zrozumiałych oczywiście powodów. Czy ta procedura, czy ten proces, o którym pani opowiadała, też należy się nastawić, że on będzie tak intensywny, tak długotrwały, tak w pewnych momentach wyczerpujący?
0: On jest kilkuetapowy, ale myślę sobie, że nie jest tak wymagający, jak ta procedura adopcyjna i tak jak też nasi kandydaci na rodziców SOS, którzy jednak trochę są w takim podwójnym procesie, bo z jednej strony kwalifikacje formalne, które uzyskują, a z drugiej strony ta nasza rekrutacja w SOS wioskach dziecięcych, to oni jakoś bardzo nie narzekają, nie? Bo też mówią o tym, że rozłożony na etapy ten proces pozwala za każdym razem na nowo też podjąć te decyzje, czy chce to robić dalej, czy na pewno pozwala też w międzyczasie rozmawiać z bliskimi osobami, sprawdzać, jakie tutaj mam wsparcie, podejmować taką refleksję. Jeżeli chodzi o same szkolenia, to zwykle one są w takiej formule, która też pozwala to pogodzić z pracą zawodową, ale oczywiście trzeba się nastawić na to, że czasem gdzieś tam z tej pracy trzeba się zwolnić, żeby zajrzeć do organizatora pieczy, żeby się poddać tym badaniom psychologicznym. A to taka trochę próba przed tym, jak się przyjmie dziecko, i też się czasem trzeba będzie z pracy zwolnić.
1: I tak. Na samym początku tej części naszej rozmowy zwróciła pani uwagę na coś, co wydaje mi się też bardzo istotne w myśleniu o tworzeniu rodziny zastępczej. Mianowicie, że to jest sytuacja, która redefiniuje czy zmienia funkcjonowanie całego domu. Nie chcę mówić systemu, słowo system pasuje mi dlatego, że to często dotyczy i rodzica, i dzieci biologicznych, jeżeli są dziadków ewentualnych. O tej sieci wsparcia, o której pani przed chwilą mówiła, to oczywiście nie jest to coś, o czym pomyślałam, a co warto sobie przeanalizować, to znaczy właśnie osoby, które mogą nas wspierać, których obecności będziemy potrzebowali, czy to tak stricte do jakichś wykonywania jakichś zadań, czy po prostu będziemy potrzebowali ich obecności.
0: To jest bardzo ważne, żeby taką sieć wsparcia wokół siebie tworzyć, bo właśnie, tak jak każdy rodzic wie, że mu się przydają te bliskie osoby, to rodzic zastępczy tym bardziej. Myślę sobie, że też pojawiają się takie nowe osoby, osoby, które się poznaje choćby na szkoleniu dla kandydatów. Ja też szkolę, więc wiem, jak te więzi powstają, nie? Jak taka grupa wsparcia się nieformalna tworzy i potem się okazuje, że te osoby, osoby, które się razem szkoliły, do siebie dzwonią, mają do siebie kontakty i się też się wzajemnie wspierają. Ale też tak sobie myślę, że no z jednej strony to jest ważne, ale z drugiej, no właśnie, też potem przyglądamy się dziecku i temu, jak będziemy

0: Tworzyć taką sieć dla dziecka, które przyjmiemy, a które może w tym czasie, kiedy je przyjmujemy, jest dosyć osamotnione.
1: Odwrócę pytanie, bo przed momentem zaprosiłam do takich rozważań na temat zmian, które dotyczą całego naszego otoczenia. Czy można zostać rodzicem zastępczym w pojedynkę? Kilka minut temu odwołałam się do jakiejś takiej niekoniecznie analogii, ale podobieństwa do procesu adopcyjnego. Zdaje się, że w Polsce bardzo trudno jest adoptować dziecko w pojedynkę. A jak jest z rodzicielstwem zastępczym?
0: Z rodzicielstwem zastępczym jest dużo łatwiej. Znaczy, o ile też rodzice adopcyjni pojedyncze się zdarzają i wiem o tym, to całkiem sporo rodziców zastępczych jest pojedynczych. Jeżeli chodzi o nas, o wioski dziecięce, to większość tych rodziców SOS to są osoby, które samodzielnie te role pełnią. Małżeństwa to mniejszość. Można zostać rodzicem zastępczym, jeżeli jest się osobą singlem. Można też zostać, jeśli jest się osobą dosyć młodą, albo jeśli się już odchowało własne dzieci i się nawet ma lat 50 i 50 plus, nadal można, nie? Więc tutaj na pewno jest mniej barier i dzieci też w różnym wieku potrzebują rodziców i też na różny okres, bo nie wszystkie dzieci w tej opiece zastępczej będą długo.
1: W drugiej części naszej rozmowy zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób bliskość, obecność, mam nadzieję, że miłość osoby dorosłej wpływają na to, jak dziecko się rozwija. To na zakończenie naszego spotkania znów odwróćmy pytanie, bo przecież ten dorosły też może bardzo dużo zyskać. Nie mówię tylko o takiej świadomości, że dzięki niemu czyjeś życie jest lepsze, ale podejrzewam, że to też jest dla człowieka wzbogacające.
0: Myślę sobie, że to jest coś, czego w ogóle teraz chyba brakuje w tej dyskusji o rodzicielstwie, nie? Jakoś tak sobie pozwoliliśmy wreszcie na to, żeby mówić, że no bycie z dzieckiem jest czasem trudne. Jakoś strasznie chyba się zapamiętaliśmy w tym, żeby ciągle mówić o tych trudnościach. A myślę sobie, że to ważne też, że podkreślamy, nie? Że to jest dużo radości po prostu, nie? Że to dziecko wnosi masę radości rzeczywiście, że bardzo można obserwować te postępy, jakie dziecko robi, to w jaki sposób dziecko się rozwija, to co już potrafi. Można też mieć dużo radości z tej rozwijającej się relacji i z tego, że to dziecko staje się też takim ważnym członkiem rodziny, też dla tych rodziców, ale również dla dziadków na przykład, czy rodzeństwa.
1: I myślę, że to jest dobre zakończenie tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie myślę jeszcze o tym, czym pani poprzedziła swoją wypowiedź. O tej radości mówimy trochę mniej z różnych powodów. Zaczęłam od danych, ale cieszę się, że kończymy takim akcentem w ogóle niewymuszonym w moim odczuciu, ale pozytywnym. Tym, co właściwie płynie z tej bliskości i z miłości, która, jak mówiłam, mam nadzieję, że się pojawia. Dzisiaj o sytuacji dzieci w Polsce, o tym, jak można zacząć ją zmieniać, mówiła Aleksandra Sikorska, psycholożka w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Dzięki.
1: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Głęboko wierzę, że można wyciągnąć z niej sporo bardzo ważnych informacji, które mogą pomóc nam, mogą przyczynić się do zmian, które być może wprowadzimy w swoim życiu, a może po prostu znamy kogoś, kto takiej rozmowy potrzebuje wysłuchać. Jeśli tak, no to odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify, na YouTubie. Tam zapis tej rozmowy już się znajduje. Nic prostszego kliknąć, wygenerować sobie link i przesłać go dalej właśnie do osób, które mogą chcieć tej rozmowy wysłuchać. Gdybyście z kolei zastanawiali się, kto już wkrótce pojawi się w Drogowskazach albo kogo gościliśmy w poprzednich odcinkach, no to zapraszam was na naszego Facebooka. Tam staramy się w miarę możliwości regularnie publikować informacje o gościach naszego radiowego studia. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Taki trochę roller coaster, bo nie ukrywam, że pierwsza część rozmowy dla mnie samej była bardzo trudna. Skonfrontowanie się z tą sytuacją, która po prostu w Polsce jest. Tym bardziej cieszę się, że może nie znalazłyśmy na nią remedium, ale jakoś zostało podkreślone, że jednak są działania, które można i warto podejmować. Tak czy siak, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam za tę wspólną godzinę dziękuję. No i niezmiennie, mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkody miały ponosić jednostki w Radomiu oraz Zgierzu, a także Agencja Mienia Wojskowego.
2: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustw osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
1: Informuje Piotr Antoniski, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już od 5 lat. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło 2 nastolatków, jest wyrok za tragedię w Chełmie. Z marca ubiegłego roku oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a potem w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dachowania 2 osiemnastolatków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
3: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci 2 osób. Na korzyść oskarżonego przemawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
1: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Osoby korzystające z portalu nocowanie.pl nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu.

0: uczestniczą komunikacyjnych. Gros zdarzeń jest udziałem samochodów ciężarowych.
1: Scenki jak w prawdziwym życiu.
0: Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
2: Podchodzimy do drzwi.
3: Mierzymy się tutaj ze scenariuszem, gdzie samochód leży na boku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w środku zostawił dwoje dzieci.
4: To jest takie fajne doświadczenie, żeby nauczyć się czegoś nowego.
5: Z Marcinem Zwolenkiewiczem, zastępcą komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz strażakami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Niebezpieczny trend na polskich drogach szybkiego ruchu. Coraz częściej otwierane są bramki awaryjne na autostradach. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem, o tym Rafał Różycki.
6: Kierowcy robią to najczęściej, aby ominąć zatory drogowe lub skrócić sobie trasę.
7: Nagminnie, z większą czy mniejszą regularnością obserwujemy, że ktoś sobie taką bramę otwiera.
6: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Przy czym najmniejszym grzechem jest tu zniszczenie kłódki.
6: Przez lukę na jezdnię błyskawicznie mogą wtargnąć dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy jeleniem przy prędkościach autostradowych niemal zawsze kończy się koszmarnymi wypadkami.
7: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
6: Pamiętajmy, siatki wzdłuż tras nie stoją tam bez powodu.
5: Z bramek alarmowych mogą korzystać wyłącznie odpowiednie służby. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całego kraju. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15, zarówno w kategoriach dziewcząt, jak i chłopców. Termin zgłoszeń został przedłużony do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
8: Zachęcamy tutaj do zapisywania się drużyny właśnie z dużych miast, ponieważ mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miast zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
5: Nagrodą główną dla najlepszych drużyn jest wyjazd na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. W zeszłym roku zwycięzcy trenowali w szkółce FC Barcelony. Zapisy są dostępne na stronie internetowej zorlikanastadion.pl.
9: Przegląd wydarzeń.
5: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Są pierwsze wnioski z pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Pacjenci z chorobami serca mają szybciej trafiać do odpowiednich lekarzy i badań bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów. Tak w zamyśle ministerstwa ma działać sieć. Rok po uruchomieniu pilotażu Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że system porządkuje ścieżkę leczenia i poprawia dostęp do opieki kardiologicznej. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
10: Dotąd wielu pacjentów po diagnozie musiało samodzielnie szukać kolejnych badań, specjalistów czy miejsc leczenia. Krajowa Sieć Kardiologiczna ma to zmienić. System działa na trzech poziomach. Od poradni i oddziałów internistycznych, przez specjalistyczne ośrodki kardiologiczne, aż po placówki wykonujące najbardziej skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne. Pacjent ma trafiać dokładnie tam, gdzie wymaga tego jego stan zdrowia, a po zakończeniu leczenia wracać pod opiekę placówek bliżej miejsca zamieszkania. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreślała, że ministerstwo chce zapobiegać jednej z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.
11: Co roku nawet do 180 tysięcy zgonów.
10: Nawet 40% zgonów w kraju powodują problemy kardiologiczne.
5: Umorzenia ani znacznego zmniejszenia kary nie będzie. NFZ podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam miał dojść do zabiegu na krewnym senatora Tomasza Lenca. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
12: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
5: Kwota ta być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował zresztą dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć kierownictwo Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcą przywrócić Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Do sądu wpłynął protest referendalny. Jego autor, działacz Solidarności Edward Nowak, twierdzi, że podczas głosowania doszło do kilkukrotnego złamania ciszy wyborczej.
13: Bezpośrednie wezwania do udziału w referendum. To jest łamanie ciszy wyborczej. Wpisy przypominające o głosowaniu w godzinach otwarcia lokali. Publikacje oferujące transport do komisji. Posty z kartami do głosowania i zaznaczoną odpowiedzią tak. Materiały mobilizujące przeciwko prezydentowi, najczęściej mające charakter szkalujący, oszczerczy.
5: Na złożenie protestu nie zdecydowała się ani Koalicja Obywatelska, ani członkowie Komitetu Referendalnego. Jego pełnomocnik, mecenas Rafał Zątek, podkreśla, że oczekiwałby powtórzenia głosowania, ale po analizie szansa na to byłaby niewielka.
14: To, co bym chciał zrobić, no to by była kwestia rozmowy o tym, jak wpłynęło zamknięcie Alei Trzech Wieszczy i ruchu tramwajowego i autobusowego.

0: Kaczyńskiego w Krakowie w związku z przemarszem kibiców na rynek. To nie jest przeciwko kibicom, by oni mieli to dawno zaplanowane, tylko sam sposób organizacji przez służby. Każdy by mi powiedział, wydaliśmy na darmo te więcej niż 3 miliony złotych.
1: A na rozstrzygnięcie protestu Edwarda Nowaka krakowski sąd ma 2 tygodnie. Lotnisko Olsztyn-Mazury w Szymanach obsłużyło milionowego pasażera od początku swojej działalności, czyli od stycznia 2016 roku. Marszałek regionu Marcin Kuchciński wskazał, że lotnisko stało się impulsem rozwojowym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Remont drogi do Morskiego Oka prawie zakończony. Do końca długiego weekendu czerwcowego turyści, wozy konne i busy elektryczne będą mogły swobodnie poruszać się po szlaku. Dopiero od następnego tygodnia przyjdzie czas na krótkie dokończenie remontu na odcinku Łysa Polana - Wodogrzmoty Mickiewicza, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
2: Ostatnia warstwa jest już położona, więc w firmie zostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu. Po weekendzie czerwcowym firma dokończy pracę na tej drodze, ale zamknięć drogi już nie będzie.
1: Roboty wykończeniowe przewidziano od 8 do 10 czerwca. Wówczas szlak nie zostanie zamknięty dla pieszych, jednak w tych dniach ze względów bezpieczeństwa ani zaprzęgi konne, ani busy nie będą kursowały. Labo 4.0. Na Żoliborzu w Warszawie otwarto nowoczesne laboratorium. Pracownia jest miejscem do interaktywnej nauki zawodów poprzez drony, roboty i symulatory. Laboratorium ma na celu budowanie u młodych ludzi kreatywnego i też krytycznego myślenia, z czym młodzi ludzie mają coraz większe problemy.
3: Mam nadzieję, że będzie ono stanowiło takie istotne narzędzie do kreowania polityki edukacyjnej województwa.
1: Mówi Dawid Kalkowski, wicedyrektor edukacji Mazowsza. Labo 4.0 zostało dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

0: Reklama. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
0: Reklama.
3: To jest Eskarok.

Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga poleca SK Rock. Reklama. SK Rock.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czy ogólnonarodowy strach przed cyberatakami ma sens? Potrzebna jest świadomość i podstawowe zabezpieczenia. Jakie? O liczbie ataków, o rodzajach ataków, o najczęstszych zagrożeniach porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o cyberbezpieczeństwie. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, panie Marku.
2: Dzień dobry.
1: Pan Marek zaczynał od serwisu komputerowego, a dzisiaj dba o nasze bezpieczeństwo cybernetyczne. To pana pasja, jak pan powiedział, komputery. Dzisiaj to jest pana zawód, dzisiaj pan na tym przede wszystkim zarabia. Teraz uwaga, zacytuję fragment maila wysłanego do mnie i do moich współpracowników. Bezpieczeństwo danych i systemów firmowych zależy od każdego z nas. Codziennie mierzymy się z coraz bardziej zaawansowanymi próbami wyłudzenia i ataku na dane firmowe. Szkolenie ma na celu odświeżenie wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz pokazanie, jak skutecznie rozpoznawać współczesne zagrożenia. Mam potraktować poważnie takie wezwanie, zaproszenie na szkolenie, czy machnąć ręką? Przecież o moje bezpieczeństwo dba ktoś inny. Przecież mamy tutaj zespół informatyczny. Przecież mamy pozakładane różnego rodzaju bramki na komputery, antywirusy poinstalowane. O co chodzi?
2: To ja odpowiem w ten sposób. Moja żona jest w bardzo podobnej sytuacji, ponieważ również w firmie, w której ona pracuje, są przeprowadzane takie szkolenia. Poprosiła mnie, żebym jej w tym pomógł. Mówi, weź mi to przeklikaj, ja się na tym nie znam, a muszę to zaliczyć. I wie pan, co jej powiedziałem? Powiedziałem jej, że jej tego nie zrobię. Mhm. Że mogę jej ugotować obiad, mogę jej przekopać ogródek, ale nie zrobię za niej szkolenia z cyberbezpieczeństwa, bo to jest jej potrzebne i powinna to umieć. Powinna to umieć, bo dane firmowe to jest jedno, ale przecież ta wiedza, z którą pan wyjdzie z takiego szkolenia, przyda się też w życiu prywatnym, kiedy chronimy swoje pieniądze w banku, kiedy chronimy swoją prywatność, kiedy chronimy swoje dane prywatne na swoich prywatnych komputerach. Ludzie mają różne rzeczy. Niektórzy mają bardzo ważne dokumenty, niektórzy mają nie mniej ważne osobiście zdjęcia z wakacji. Mhm. Dla każdego z nas co innego jest ważne, prawda? Jeden się może śmiać z tych zdjęć, a dla drugiego to jest całe życie. I my musimy umieć sobie o to zadbać.

Czy to traktować poważnie? Tak. Dlaczego? Zapytał pan redaktor, czy to nie jest tak, że ktoś przecież już o to dba. Przecież są działy IT w firmie, ktoś dba o to cyberbezpieczeństwo. Po co ja mam brać w tym udział? Ja chcę robić swoją robotę, a nie się jeszcze angażować informatycznie. Odpowiadam. Jeżeli chcielibyśmy troszeczkę poszukać sobie w internecie informacji na temat tego, jak buduje się systemy związane z bezpieczeństwem i jakie strategie się przyjmuje, istnieje taka bardzo znana powszechnie znana w środowisku IT oczywiście, strategia budowania systemu, która się nazywa obroną w głąb. To się może kojarzyć z wojskowością, bo tam też istnieje defense in depth, czyli obrona w głąb, ale to jest troszeczkę co innego, chociaż na tym samym polega. To jest taka piramidka, gdzie od dołu są klocuszki, coraz mniejsze, coraz wyżej, i na samym dole tej piramidy jest coś takiego, co się nazywa procedury, polityki, szkolenia, wiedza, czyli to jest tak naprawdę fundament tego wszystkiego. Ta wiedza jest najważniejsza. I teraz, jeżeli zestawimy to z takim faktem, że to człowiek jako jednostka

ta wiedza jest najważniejsza. I teraz, jeżeli zestawimy to z takim faktem, że to człowiek jako jednostka

a routery i serwery. Może doprecyzuję. Chodzi mi o socjotechnikę, chodzi mi o phishing, chodzi mi o spam. To trafia do człowieka, który ostatecznie podejmuje decyzję, czy kliknie w link. To jeżeli to zestawimy jedno z drugim, to rzeczywiście kluczowe wydaje się szkolenie

istotne przy tym punkcie, to jest to, że dzisiaj, znaczy troszeczkę rozwinę, tak? Bo powiedziałem, że dzisiaj jest więcej ataków na ludzi niż na systemy. Dzisiaj te systemy są coraz lepsze. Oczywiście istnieją nadal ataki na serwery, ataki na routery, oczywiście. Nie dalej jak wczoraj u jednego z moich klientów taki atak był, udaremniliśmy, tak? Natomiast to jest dzisiaj coraz, nie, to nie jest coraz rzadsze, ale ataki wymierzone w jednostkę, w człowieka, w żywą osobę, oparte o socjotechnikę, zaczynają przeważać. Zresztą przeważają już od jakiegoś czasu. Z czego to wynika? Te systemy są coraz lepsze. Te systemy mają coraz lepsze zabezpieczenia. Coraz trudniej jest obejść te zabezpieczenia i coraz trudniej jest je łamać. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza. W latach 90. wystarczyło przeczytać sobie 5 gazetek komputerowych i kupić sobie modem i można było się włamywać. Mhm. Dzisiaj trzeba mieć wiedzę programistyczną, trzeba mieć dobrą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, trzeba umieć się ukryć w internecie, żeby przeprowadzając atak ktoś nas nie namierzył. To nie jest takie proste jak dawniej, jak 30 lat temu, tak? Dzisiaj potrzebna jest do tego wiedza. Lub zakup gotowych narzędzi od kogoś, kto tą wiedzę ma. Natomiast, żeby wykonywać atak przez socjotechnikę, tej wiedzy jest potrzebnej zdecydowanie mniej. Dlatego tych ataków jest więcej. Łatwiej jest wygenerować fałszywego maila, łatwiej jest wygenerować fałszywe zdjęcie, zwłaszcza w dobie sztucznej inteligencji, wygenerować jakiś złośliwy link, który prowadzi do zbierania do strony internetowej bliźniaczo podobnej, na przykład do strony logowania banku, i zbierać sobie loginy i hasło, tak? Jest to łatwiejsze, nie wymaga to takiej dużej wiedzy, zwłaszcza, mówię, w dobie sztucznej inteligencji, tak? Tak zwanego AI, gdzie po prostu część rzeczy może za nas wręcz zrobić ta sztuczna inteligencja, tak? Wygenerować ładną treść, przetłumaczyć tekst. Jeszcze parę lat temu mówiłem, bo prowadzę też takie szkolenia stacjonarne dla pracowników w różnych firmach,

0: tymi liczebnikami, z tą odmianą przez przypadki, rodzaje, czasy, on sobie radzi.
1: Kiedyś sztuczna inteligencja załatwi nas inaczej niż myśleliśmy. Załatwi nas w ten sposób, że dzisiaj będzie wykorzystywana, jak rozumiem, równo przez dwie strony, no bo wykorzystywana pewnie jest i do zabezpieczeń, ale także i do oszukiwania nas, czyli tego najsłabszego elementu całego tego systemu. To jest trochę tak, jak mam wrażenie, jak z kierowcą w samochodzie. To on jest najgorszym, czy najbardziej wadliwym elementem każdego samochodu. Połączenie kierownicy z pedałami, czyli kierowca. Tutaj też...
0: Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Gdzieś tam w świecie IT może to nie jest zbyt uprzejme względem użytkowników, ale między nami, informatykami, często panuje taki dowcip, że najsłabszym ogniwem systemu jest połączenie między fotelem a klawiaturą. I rzeczywiście, i że to są największe generatory błędów w systemach, to są między fotelem a klawiaturą. Nie? Rzeczywiście trochę tak jest. Uderzmy się w pierś i zastanówmy się, jak dużo o tych komputerach uczciwie wiemy.
1: Niewiele wiemy.
0: Niewiele wiemy. Jako przeciętny człowiek, pracownik umysłowy, biurowy, raczej pracujemy na maszynie, która nie do końca wiemy, jak działa. Bardzo często, może nie będę też mówił, że zawsze, ale bardzo często. Więc z drugiej strony jest to narzędzie, które jak każde narzędzie może być wykorzystane na wiele sposobów. Młotkiem również można wbić gwóźdź albo można komuś rozbić głowę. Więc tak samo jest z komputerem. On nam daje możliwość pracy, on nam daje możliwość szybkiego załatwiania spraw, ale również może być tym zagrożeniem. Mhm.
1: Powiedział pana, nawet przeczytałem, że 20 lat temu, 10 lat temu firmy w ogóle nie zdawały sobie sprawy z tego, że potrzebne są im ochrony przed cyberatakami, a teraz zaczynają sobie zdawać sprawę i wcale te cyberataki nie następują albo następują również na duże przedsiębiorstwa, ale również na małe firmy. Jakoś trzeba je zabezpieczyć. Rośnie liczba ataków na małe i średnie przedsiębiorstwa
0: rośnie
1: w Polsce.
0: Bardzo. Powiedzmy sobie też szczerze, że to, co pan redaktor wspomniał, znaczy zacytował pan chyba mnie, tak? To dotyczy małych i średnich firm, bo ci duzi 10 lat temu zdawali sobie sprawę z potrzeb. Ustalmy, że są dwa rodzaje ataków. Mhm. Jeden rodzaj ataków to są tak zwane ataki kierowane, kiedy atakujący wie, kogo atakuje, wie, co chce stamtąd wyciągnąć, wie, po co to robi, wie, jakiego czeka za to, w cudzysłowie, nagroda, tak? Czyli co z tego będzie miał. Tu mamy do czynienia z kinem akcji. Tak, ktoś zjeżdża na linię, żeby nie dotknąć podłogi wyładowanej laserowymi czujnikami, wtyka coś do USB w serwerze, za ścianą siedzi geniusz komputerowy, który coś tam stuka w klawiaturze, wyciągają jakieś dane i ewakuują się helikopterem, nie? No i oczywiście to jest pewna przesada. Myślę, że co po niektórzy wiedzą, jaki film mam na myśli, tak?
1: Oczywiście. Zanuciłbym nawet motyw przewodni.
0: No właśnie. Takie rzeczy się dzieją, ale nieprawdopodobnie rzadko. Nieprawdopodobnie rzadko. Natomiast społeczeństwo, kiedy myśli o atakach hakerskich, ma przed oczami coś takiego, bo tego nas nauczyła telewizja, tego nas nauczyła może nie telewizja, w ogóle popkultura nas tego nauczyła. Że tak to wygląda. Otóż, drodzy Państwo, mam złe wieści. To tak nie wygląda. To tak wygląda rzeczywiście tylko w przypadku, jeżeli mówimy o atakach na tak zwane szeroko pojęte trzyliterowe instytucje albo ogromne korporacje, które rzeczywiście mają tajemnice handlowe warte miliony. Oni mogą się bać tego typu ataków. Natomiast przeprowadzenie czegoś takiego jest niewiarygodnie drogie. Oczywiście może to zjeżdżanie na linię to już jest rzeczywiście twórczość umysłów Hollywood, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zatrudnia się w firmie, którą zamierza zaatakować, nawet jako sprzątacz, obserwuje ludzi, patrzy, kiedy informatyk wychodzi na kawę, ten główny, patrzy, kiedy ktoś je śniadanie, czy kto blokuje komputer, kto nie blokuje komputera, która osoba ma do czego dostęp, patrzy sobie, o której godzinie pani sprzątająca otwiera serwerownię, żeby tam odkurzyć, bo może to jest dobry moment na lukę, żeby tam coś wcisnąć w te drzwi i później sobie wejść z powrotem. Papierek w zamek sobie włożyć, tak? Oczywiście są też alarmy, które wychwytują niezamknięte drzwi. No ale powiedzmy, że różne takie rzeczy można zaobserwować, ale to jest drogie. Tu rzeczywiście to się musi atakującemu opłacać. Mhm. Natomiast zdecydowana większość, i tutaj według różnych statystyk,

0: dalej. I teraz co robię po znalezieniu otwartych drzwi? Po znalezieniu otwartych drzwi on nie wbija się do mieszkania i nie odkręca telewizora ze ściany, tylko on wchodzi do przedpokoju. I nie dalej, bo on wie, że w pokoju siedzi właściciel. Nie wiadomo, kim jest właściciel, nie wiadomo, co ma. Może ma broń, może ma laser w oczach, a może zamienia ludzi w kamień, a nie wiadomo. A może po prostu jest postawny i muskularny i szybko biega. Więc lepiej mu się nie pokazywać. Do przedpokoju. A co ludzie mają w przedpokoju, panie redaktorze? No mają kluczyki od samochodu, portfel, torebkę, bo zostawiają, rozbierając się. No więc... cap portfel. No i teraz ile w tym portfelu możemy mieć? Pewnie niewiele, bo dzisiaj są takie czasy, że tej gotówki się nosi niewiele, więc ta nagroda jest mała, ale jest bezpieczna dla złodzieja. Po pierwsze, nie wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej, żeby się włamać i taki atak może przeprowadzić każda osoba. Po drugie, szanse złapania są bliskie zeru, bo nawet jeżeli otworzę drzwi i trafię akurat mieszkańca w przedpokoju, bo akurat idzie z kawą między kuchnią a pokojem, spojrzy na mnie, ja powiem: przepraszam, pomyłka, nie to piętro. Przepraszam i wyjdę. Prawdopodobieństwo, że on mnie złapie za rękę, przykuje do kaloryfera i zadzwoni po policję, jest znikome. Nagroda też jest mała, ale ryzyko żadne. No, siła skali zrobi to, że ileś tych portfeli wyciągnę, albo tych kluczyków od samochodu. Tak samo działają te cyberataki.
1: Dokładnie.
0: Oni wysyłają linka do wszystkich i oni nie patrzą, czy jesteśmy małym przedsiębiorstwem, oni nie patrzą, czy my jesteśmy dużą korporacją, czy instytucją na 3 litery, tylko oni patrzą, że jest otwarte. Więc wchodzę i biorę to, co mam na wierzchu. Czym jest przedpokój w komputerze, w którym leży portfel, klucze? Pulpitem. Tak? Ludzie na pulpicie trzymają ważne dane, czyli na wierzchu. Dlaczego się mówi, nie trzymaj rzeczy na pulpicie? Bo trzymasz je na wierzchu.
1: Kartkę w Wordzie z hasłami do wszystkich moich kont i nie tylko zresztą.
0: I na środku pulpitu.
1: Panie Marku, tutaj musimy przerwać. Wrócimy z największą przyjemnością do tej rozmowy w części drugiej, na którą Państwa zapraszamy już w tej chwili. Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za chwilę.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy na temat cyberbezpieczeństwa. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj moim gościem. Panie Marku, dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Ja proszę o wyjaśnienie kilku terminów. Te najczęstsze zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Proszę opowiedzieć o phishingu, proszę opowiedzieć o atakach DDoS. Na czym one polegają? Termin plus wyjaśnienie.
2: Jasne. Spróbuję na tyle, na ile potrafię powiedzieć to dla nieinformatycznej osoby, ale proszę pamiętać, że 25 lat w zawodzie robi swoje. Więc jeżeli by coś było niezrozumiałe, proszę...
1: To ja będę dopytywał.
2: Dokładnie, proszę dopytywać. Jeśli chodzi o phishing, chociaż pisze się trochę inaczej, to kojarzy się z rybami i rzeczywiście nie bez powodu, ponieważ to jest tak zwane zarzucanie haczyka. Polega to na tym, że podpuszczam pana, często stosując jeszcze drugą technikę zwaną spoofingiem, czyli podszywaniem się, podpuszczam pana do wykonania jakiejś czynności, której celem jest zdobycie pana danych. Mhm. Najczęstszy przykład to jest wysłanie do kogoś maila. I teraz uwaga, spoofing, czyli podszywanie się. Podszywam się na przykład pod firmę kurierską. Wysyłam do pana maila spreparowanego, ładnego, z grafikami, z tekstem, że paczka jest w drodze, kliknij link, jest oczywiście link podany, aby śledzić tą paczkę, i pan w tą paczkę, znaczy w ten link klika, i ten link prowadzi do fałszywej strony, która wygląda jak strona firmy kurierskiej, bliźniaczo identyczna, tylko że tak naprawdę to nie jest strona firmy kurierskiej, tylko to jest strona postawiona u mnie na moim serwerze. I pan nam sobie na przykład wpisuje login i hasło do... No bo jest pan firmą, ma pan umowę z firmą kurierską, więc ma pan stały login i hasło, tak? Wpisuje pan login i hasło. Po kliknięciu Enter strona wyświetla, że na przykład serwis jest chwilowo niedostępny, spróbuj za 10 minut. Nie, to usypia pańską czujność. Mm-hmm. Natomiast ja już login i hasło znam. Mm-hmm. Bo oczywiście strona podstawiona ma zupełnie inny kod, taki, żeby te hasła, które ktoś wpisuje, się zapisywały do jakiegoś pliku lub przesyłały gdzieś w jakieś miejsce do mnie, tak?
1: I no teraz stajemy się ofiarą takiego ataku, nawiązując do tego, o czym pan mówił w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, stajemy się ofiarą takiego ataku przez nasze, no właśnie co, gapiostwo, klikanie w nieodpowiednie linki, przez aktywne linki.
2: Przez to, że nie wiemy, nie znamy pewnych podstawowych zasad. Mhm. Podstawowa zasada to jest taka, że jeżeli nic nie zamawiałem, to nie klikam w link od firmy kurierskiej, a okay. Ludzie to robią.
1: Okay.
2: Ludzie otwierają pliki zip z podobno fakturami od firm, z których nic nie zamawiali. Klikają w linki w maile od banków, w których nie mają kont. Klikają w linki od firm kurierskich, podczas kiedy niczego nie zamawiali i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Nie zamawiałem, nie współpracuję, nie znam firmy, nie klikam. Po drugie, nie sprawdzają nadawcy wiadomości, bo pamiętajmy, że są dwie rzeczy. Jeżeli sobie uruchomimy klienta poczty, nieważne jakiego, czy jest to przez przeglądarkę, czy jest to aplikacja klient poczty, to tam są jakby

dwa pola, które odpowiadają za nadawcę. Jedno to jest tak zwana nazwa wyświetlana. Mhm. Tam na ogół ludzie sobie wpisują imię i nazwisko, ale mogą nam wpisać cokolwiek. Można sobie tam wpisać nazwę firmy, można sobie wpisać tam dział handlowy firmy X, tak? Można sobie tam wpisać Jan Kowalski. Druga część, drugie pole, to jest adres, z którego to przyszło, czyli adres nadawcy. I teraz pamiętajmy, że w przypadku tej pierwszej wartości możemy sobie tam wpisać absolutnie cokolwiek. To jest trochę tak jak w poczcie tradycyjnej, gdzie wysyłając list i wrzucając go do skrzynki ze znaczkiem, pisze się odbiorcę, pisze się nadawcę, ale nikt tego nadawcy nie weryfikuje. Ja mogę tam napisać cokolwiek w tym nadawcy. Jedyne, co tracę, to że gdyby ten list nie dotarł do odbiorcy i miałby do mnie wrócić, no to do mnie nie wróci, bo podałem fałszywy adres nadawcy. Natomiast odbiorca dostaje ten list, widzi nadawcę i mówi: o, napisał do mnie Bill Gates, super, otwieram, nie? No ale to ja wysłałem, tylko napisałem Bill Gates, tak? I dokładnie to samo można zrobić z mailem. Więc nie patrzymy na ten, na tą nazwę wyświetlaną, tylko patrzymy na ten adres. On na ogół jest w takich nawiasach albo klamrowych, albo w tych ostrych, tak? Znak mniejszości.

0: domena. Jeżeli domena nadawcy nie zgadza się z tym, jaką firmą ktoś mi się tutaj przedstawia, to to jest kolejna bardzo duża czerwona lampka ostrzegawcza. Mhm. Tutaj wchodzimy w temat, że dużo firm małych, jednoosobowych, typu zakłady fryzjerskie, mechanicy samochodowi, często nie ma własnej domeny i wysyłają na przykład z Gmaila maile. I to jest bardzo ciężko zweryfikować. Dlatego każdy profesjonalny biznes powinien mieć swoją domenę. Mhm. Żeby mieć pewność, że jego maile nie będą ignorowane, bo ja na przykład jak dostaję coś z Gmaila, to to ignoruję.
1: W ogóle.
0: No chyba, że to jest, chyba że wiem, kto to jest.
1: Okay.
0: Ale jeżeli dostaję pierwszy raz i jeszcze ktoś mi fakturę tam wysyła i to przyszło z Gmaila, to ja to ignoruję, nie? Bo na Gmailu każdy może sobie założyć konto i może je nazwać Bill Gates i sobie wysłać. Więc sprawdzajmy to. Po drugie, nie klikamy nigdy w linki, które są w wiadomości. Część dobrej roboty informacyjnej robią banki i różne społeczne kampanie, które mówią, banki też często wysyłają wiadomości. Pamiętaj, że nigdy nie wysyłamy linków w naszych wiadomościach, nigdy nie wysyłamy do ciebie.

robią banki i różne społeczne kampanie, które mówią, banki też często wysyłają wiadomości, pamiętaj, że nigdy nie wysyłamy linków w naszych wiadomościach, nigdy nie wysyłamy do ciebie

0: Tak, nie podam nazwy banku, bo jesteśmy na antenie, nie wypada. Był taki przypadek, że bank się zarzekał, że nigdy nie wysyła linków, ale przez przypadek wysłał. Mm-hmm. I rzeczywiście była to prawdziwa wiadomość. Oczywiście nic się nie stało, bo to była faktycznie wiadomość od banku, tylko że stało się to, że jakby wizerunkowo byli niespójni. Mm-hmm. Mówią, nie wysyłamy, a wysyłamy. Wysłali. No oczywiście za to przeprosili, tam wycofali się i tak dalej. Ale to się może zdarzyć. Ale pamiętajmy, nic się nie stanie, jeżeli w to nie klikniemy. Jeżeli bank naprawdę chce nam przekazać jakąś ważną informację, to nie klikamy w link w mailu, bo nie wiadomo, dokąd on tak naprawdę prowadzi, czy nie na fałszywą stronę, tylko otwórzmy sobie przeglądarkę, wpiszmy sobie z palca adres naszego banku, zalogujmy się i zobaczmy, czy tam są jakieś powiadomienia, wiadomości do nas, tak? Nie ufajmy linkom w mailu. No i oczywiście kolejna sprawa, no to jest to, że czasami się dajemy nabrać na księcia z Nigerii, albo na straszenie, tak? Wiem, co robiłeś, mam dostęp do twojej kamerki, widziałem, jakie oglądasz filmy, tak? Zapłać okup. Nie nabierajmy się na to. Jeżeli ktoś faktycznie ma dostęp do naszych danych, gwarantuję, że nie napisałby do nas takiego maila. Raczej od razu by działał. Trochę jak, znowu wracając do kina akcji. Mhm. Tylko w kinie zabójca przed oddaniem strzału mówi: zaraz cię zabiję. No w życiu prywatnym, jeżeli w ogóle dochodzi do, znaczy w życiu tym prawdziwym, jeżeli w ogóle dochodzi do takich sytuacji, to raczej nikt nikogo nie ostrzega.
1: Najpierw jest strzała, dopiero później cała reszta.
0: Dokładnie.
1: Czy takie ataki polegające na zablokowaniu na przykład dostępu do danych, one są wymierzone przede wszystkim przeciwko dużym albo w ogóle przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, czy także przeciwko osobom prywatnym?
0: Przeciwko osobom prywatnym też się może to zdarzyć. Dla atakujących jest to mniejsze prawdopodobieństwo sukcesu, bo osoba prywatna często nie dysponuje takimi pieniędzmi, żeby ten okup zapłacić. Bo jeżeli mówimy o okupie, to są to ataki typu ransomware, tak?
1: Mhm. A i tak powiedział pan mi, przepraszam, że się wtrącę, że to są bardzo często, tutaj jakby zapłacenie okupu wcale nie gwarantuje tego, że te dane zostaną odzyskane.
0: Zgadza się. Znam przypadki zapłacenia okupu. Nie pochwalam, bo uważam, że z terrorystami się nie negocjuje, ale znam takie przypadki, kiedy ktoś nie miał wyjścia i zarówno takie, w których dane odzyskał, jak i takie, w których zapłacił, ale nie odzyskał. Mhm. Niemniej tutaj osoba prywatna może nie mieć takich środków i te dane mogą nie być aż tyle warte, więc prawdopodobieństwo jest mniejsze, ale wróćmy do rozmowy sprzed przerwy, gdzie powiedziałem, że dla atakującego nie jest do końca wiadome, kogo on atakuje, on po prostu wysyła to wszędzie. Więc osoba prywatna również może paść ofiarą takiego ataku. Ransomware

0: oprogramowanie, które coś z naszym komputerem zrobi. To może być w załączniku, to może być w linku, to może być gdziekolwiek. To może być coś do pobrania, co później sami sobie uruchomimy. I teraz ten złośliwy kod, to złośliwe oprogramowanie szyfruje nasze dane w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. No i atakujący mówi: dam ci klucz do odszyfrowania pod warunkiem, że mi zapłacisz w bitcoinach ileś tam tych bitcoinów.
1: Tak. Nie?
0: No i rzeczywiście tutaj, żeby się obronić przed tymi atakami, no to oczywiście poza prewencją, most zwodzony, fosa, tak, łucznicy na wieżach, pamiętajmy, że kopia zapasowa jest tutaj kluczowa. No bo znowu wracamy, dobra, niech będzie ten zamek. Krata stalowa, most zwodzony, fosa z krokodylami, łucznicy na wieżach, wszystko super, tylko że ja znowu spoofing, znowu przychodzę pod tą bramę, pukam do tego zamku i mówię: pizza. No i ten żołnierz mi otwiera ten most. No więc po co ten most, po co ta fosa, skoro ten żołnierz mi go po prostu otworzył? Mhm. No i my robimy dokładnie to samo, stosując firewally, antywirusy i tysiące różnych innych rzeczy, VPN-y, a na koniec dostajemy link i po prostu pobieramy plik bez zastanowienia.
1: No ale jeżeli to jest plik, który zawiera w sobie jakieś wirusy i inne tego typu rzeczy, o których pan mówi, no to przecież właśnie po to są te firewally, po to jest to oprogramowanie kupione od jakiegoś poważnego producenta, żeby coś za mnie.
0: I dotknął pan bardzo ważnego tematu, z którego sobie większość ludzi kompletnie nie zdaje sprawy. Smutna prawda jest taka, że to jest wyścig, w którym to ciemna strona mocy jest o krok przed jasną stroną mocy i to ci po tej drugiej stronie wymyślają jakby sposoby, a ci po tej jasnej stronie dopiero wymyślają sposoby na ominięcie tamtych sposobów. Krótko mówiąc, najpierw jest choroba, a później jest lekarstwo. Mhm. Raczej nieodwrotnie.
1: Jak z dopingiem w sporcie, tak? Najpierw jest jakiś doping, a później dopiero szukamy sposobu na to, żeby ten doping wyeliminować.
0: Dokładnie tak. I tutaj jest niestety tak samo. I producenci oczywiście prześcigają się w różnych metodach namierzania tych zagrożeń, ale nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe bezpieczeństwo, dlatego że zawsze, każdej sekundzie, nawet jak teraz tutaj siedzimy, na świecie powstaje ileś tam terabajtów złośliwego kodu. W każdej sekundzie, tak? Więc no, producenci systemów zabezpieczających nie nadążają. To znaczy, oni są w stanie wyeliminować, nie wiem, 90-95% zagrożeń. Zależy jaki system. Niektóre tylko 50%, co jest dość słabą statystyką. Niektóre 90 parę procent, ale nigdy nie 100. Nigdy nie 100. Jest taka krzywa, i ona się w taką, no to się hiperbola, nie? Ona idzie sobie. Ona nie osiąga nigdy maksymalnej wartości, czyli ona dąży sobie do 100%. Dąży. I to jest krzywa bezpieczeństwa, która na jednej osi mówi, jak bardzo jesteśmy bezpieczni, a na drugiej mówi, ile wydaliśmy na to kasy. No więc ponieważ ona jest taka, no to, a tego nie będzie widać oczywiście, ona rośnie w ten sposób, że na początku bardzo mało wkładu potrzeba, żeby to bezpieczeństwo podnieść w sposób znaczny. Natomiast później to już się wkłada miliony złotych, żeby sobie podnieść o 0,1%, tak? I nigdy się nie osiąga 100%. Gdyby, panie redaktorze, gdyby można było osiągnąć 100% bezpieczeństwa, to instytucje typu Pentagon, typu różne NSA i tak dalej w Stanach na pewno miałyby takie zabezpieczenia.
1: A
0: jednak nie mają, bo się ataki zdarzają. Tak?
1: To jak zabezpieczyć się, tak absolutnie na ostatnie półtora zdania, na koniec tej drugiej części naszej rozmowy, jak zabezpieczyć się przed tego typu zagrożeniami i atakami? Zacznijmy od edukacji. Naprawdę dobra, solidna edukacja od podstaw, od nie wiem, najmłodszych lat już?
0: Solidna edukacja załatwia dużo, ale nie wszystko, bo gdzieś w tym wszystkim jesteśmy tylko ludźmi, aż ludźmi i tylko ludźmi, i bywamy zabiegani, zamyśleni, skupieni na czymś innym, zawsze się możemy pomylić. Więc edukacja jest solidną podstawą, ale pamiętajmy o tej drabince, tej obrony w głąb, o której mówiłem, że zaraz potem chronimy sieć komputerową, zaraz potem chronimy serwery, zaraz potem chronimy oprogramowanie, chronimy tożsamość i tak dalej. Więc każdy z tych klocków sobie trzeba obejrzeć i na każdym z tych klocków zastosować odpowiednie zabezpieczenia. Oczywiście mówimy o przedsiębiorstwach w tej chwili, tak? Jeżeli chodzi o... Więc wiadomo, no są różne rozwiązania na różnych poziomach. Na poziomie sieci stosuje się firewally nowej generacji, czy urządzenia klasy UTM i tak dalej. Czyli takie, które rozpoznają ruch, skanują ruch sieciowy i sprawdzają, co my robimy w tej sieci,

0: tak, i ewentualnie wyłapują ten złośliwy kod. Na poziomie ochrony hosta, ochrony serwera, ochrony komputera mamy oprogramowanie antywirusowe i różne pochodne. Na etapie ochrony tożsamości i danych końcowych użytkownika mamy logowanie, mamy wieloskładnikowe uwierzytelnianie, które dzisiaj jest bardzo mocnym tematem. Mamy klucze sprzętowe, logowanie bezhasłowe, biometrię i tak dalej. Więc na każdym z tych poziomów powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo. To nie jest tak, że mam program antywirusowy, jestem bezpieczny. Nie, jeżeli mam program antywirusowy, to jestem bezpieczny na tym jednym poziomie z tej całej piramidy. A tu się trzeba zabezpieczyć na wszystkim.
1: Okay.
0: To jest strategia, którą polecam się przyjrzeć. Natomiast jeśli chodzi o osoby prywatne...
1: To ja za moment, drogi panie Marku, zabiorę pana, zabierzemy też naszych słuchaczy do naszych dzisiejszych nowoczesnych smart domów i porozmawiamy sobie o zabezpieczeniach tychże właśnie. Wracamy do rozmowy dosłownie za moment. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, jest dzisiaj naszym gościem. Zostańcie państwo z nami.
2: SK Rock. Porachunki osobiste. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Zabieramy Państwa do domów, właściwie pewnie w domach nas także Państwo słuchacie w naszych samochodach. Dzisiaj to są jeżdżące centra, dzisiaj to są komputery na kołach, dzisiaj każdy telefon, który mamy w tylnej kieszeni spodni, to jest komputer, który mamy na co dzień bez przerwy i przy sobie. Sprawdzamy różnego rodzaju strony, dokonujemy różnego rodzaju płatności z perspektywy i z poziomu naszego telefonu. Jak zabezpieczyć te wszystkie nasze domowe urządzenia? Jak zabezpieczyć mój telefon? Jak zabezpieczyć mój smart home? Jak zabezpieczyć kamerę, którą mam w domu, żeby nikt mi się do tego nie dobrał i żeby te dane przechowywane, nie wiem, w chmurze były bezpieczne?
1: No właśnie. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że każdy system jest troszeczkę inny i każdy gdzie indziej sobie trzyma dane. Jedni mają je w chmurze, drudzy je mają lokalnie, na komputerze, jeszcze inni te najważniejsze rzeczy kopiują sobie na dyski zewnętrzne i trzymają je na półce. No i teraz przede wszystkim kwestia, przed jakimi zagrożeniami chcemy się bronić, bo zagrożenia mamy jakby dwa takie najbardziej główne rodzaje. Czyli po pierwsze to jest to, że te dane możemy stracić, to jest jedno zagrożenie, czyli po prostu ich nie będzie. A drugie to jest, że te dane wyciekną, czyli że zostaną upublicznione. No i teraz pytanie, przed czym się bronimy, bo to zależy od sytuacji. Jeżeli mam, powiedzmy, jakieś bardzo wrażliwe dane u siebie na komputerze, typu, nie wiem, moja dokumentacja medyczna, jakieś może niegrzeczne zdjęcia, różne rzeczy ludzie mają, to prawdopodobnie bardziej boję się upublicznienia niż utraty. Bo w przypadku dokumentacji medycznej prawdopodobnie istnieje ona również na serwerach szpitalnych, przychodni albo w papierze i można ją ponownie zeskanować, więc może utrata nie będzie tak bolała, natomiast upublicznienie, na co jestem chory, może być bardziej bolesne w skutkach. Z drugiej strony możemy mieć zdjęcia z wakacji, jakieś stare, do których już nie zrobimy drugi raz. Nie pojedziemy w te same miejsca, nie cofniemy się w czasie, nie będziemy mieli znowu 20 lat i z tą samą ekipą nie pojedziemy zrobić sobie w tym samym miejscu zdjęcia. One mogą być dla nas szczególnie wartościowe pod kątem utracenia tych danych. Więc są jakby różne sprawy, o które chcemy zadbać. Jeśli chodzi o wyciek danych, szyfrujmy komputery, szyfrujmy urządzenia, szyfrujmy dyski twarde, dlatego że w przypadku zagubienia lub kradzieży laptopa te dane przynajmniej nigdzie nie wyciekną. Okej, stracimy je, ale nie wyciekną. Chyba że mamy je w chmurze, to wtedy ich nie stracimy. Jeśli robimy sobie kopię do chmury, one nie wyciekną. Tak? Nikt nie wejdzie do zaszyfrowanego twardego dysku. Dzisiaj jest to bezpieczne pod względem wycieku. Nie klikajmy właśnie w załączniki. Pamiętajmy o oprogramowaniu jakimś tam antywirusowym, przy czym to nie musi być coś topowego. Wystarczy bardzo często to, co mamy w systemie wbudowane. Jeżeli ktoś nie zamierza wydawać pieniędzy, to niech nie myśli, że w ogóle nie ma, bo nie, to, co jest w systemie, jest w miarę okej. Tak? No nie jest może topowe.

0: owego. Wystarczy bardzo często to, co mamy w systemie wbudowane. Jeżeli ktoś nie zamierza wydawać pieniędzy, to niech nie myśli, że w ogóle nie ma, bo nie, to, co jest w systemie, jest w miarę okej. Tak? No nie jest może to. Oczywiście lepiej sobie kupić coś bardziej profesjonalnego, ale nie każdy ma na to kasę. Po trzecie, pilnujmy swojego hasła i pilnujmy w ogóle swoich haseł. Używajmy menadżera haseł. To jest też taka rzecz, że my mamy dzisiaj to samo hasło często do wszystkiego i dlatego ten wyciek hasła do firmy kurierskiej, ktoś powie, no i co? Zamówią mi paczkę najwyżej na moje nazwisko. No nie. Bo się okazuje, że to samo hasło mamy do tysiąca innych usług i znając jedno, można wejść w wiele innych miejsc. No więc unikajmy tego, tak? Unikajmy tej sytuacji, twórzmy hasła mocne, silne, a mocne, silne to są hasła losowe i długie i używajmy menadżera haseł, żeby, bo ktoś powie, no dobra, no okej, okay, ale jak ja mam 1000 serwisów i na każde forum dyskusyjne mam mieć inny login i inne hasło, to przecież moja głowa jest już tak przeładowana, że to wszystko za chwilę eksploduje. Mm-hmm. Tak? No od tego są menadżery haseł. To są programy, które podczepiają się pod przeglądarkę, działają na takiej zasadzie, że podaje się jedno główne hasło, żeby menadżera otworzyć, a menadżer ma zapisane loginy i hasła do wszystkich witryn internetowych, których używamy i sam je nam wkleja.
1: Ale ten menadżer haseł jako narzędzie, to jest bezpieczne narzędzie, bo wie pan, jeżeli mnie...
0: bezpieczne narzędzie.
1: Absolutnie tak, no bo jeżeli mnie dopytuje, no już nie będę powiedział kto i co, czy zarządzać moimi hasłami, czy utworzyć bezpieczne hasło, czy przechowywać, no to zastanawiam się od razu, jak to zarządzać, jak to przechowywać, jak to wybierać mi te bezpieczne, silne hasła. No przecież gdzieś ktoś do tego wszystkiego może mieć dostęp.
0: No i teraz, warto zaufać poważnym producentom oprogramowania, którzy biorą jakąś tam odpowiedzialność za to. Magazyn pańskich haseł powinien zostać zaszyfrowany
1: innym hasłem, które znam tylko ja.
0: Właśnie tym głównym hasłem. Jeżeli do tego dołożymy sobie mechanizm uwierzytelniania wieloskładnikowego, ja polecam używanie kluczy sprzętowych. One nie są już dzisiaj tak drogie jak kiedyś. Kiedyś to rzeczywiście kosztowało 1000 zł, dzisiaj to kosztuje 100. I można zrobić tak, że żeby dostać się do menadżera, trzeba podać login, hasło oraz dotknąć klucza, który generuje za każdym razem inne hasło, tak? Więc to jest bardzo bezpieczne, pod warunkiem, że nie kupujemy oprogramowania z jakiegoś niepewnego źródła. Jeżeli nie, mimo wszystko nie ufamy chmurze, nie ufamy rozwiązaniu online, istnieją menadżery haseł offline, które całą bazę mają u nas. Tylko wtedy pamiętajmy, żeby je backupować.
1: I nie trzymać w przedpokoju razem z kluczami do samochodu.
0: Dokładnie tak. Żeby je backupować i nie trzymać w przedpokoju, tak? Czyli na pulpicie. Menadżer haseł zdecydowanie więcej poprawia niż psuje. Pozwala na stosowanie bardzo trudnych i długich haseł bez konieczności ich zapamiętywania, a co istotne, bez konieczności ich wpisywania. Sam podkleja. Pamiętajmy, że istnieje takie złośliwe oprogramowanie, które czyta wciśnięte przyciski na klawiaturze. Więc im więcej haseł zastąpimy biometrią, menadżerem haseł, automatycznym podklejaniem, rozpoznawaniem twarzy czy palca, no czyli biometrią, tak? Jakimś pinem, który przykrywa to hasło, czyli ja podaję pin, ale tak naprawdę system wtedy wkleja moje hasło. Im więcej zastąpimy, tym lepiej. Więc do komputera też. Logujmy się twarzą, logujmy się palcem. Starajmy się tego hasła nie wpisywać. Hasło traktujmy awaryjnie. Bo jeżeli ktoś często podróżuje, ja na przykład często jeżdżę na różne konferencje, na których zdarza mi się być zarówno uczestnikiem, jak i prelegentem. Często jeżdżę na szkolenia i występuję w różnych miejscach. Ja nigdy nie wiem, gdzie jest kamera. Może jest tu. A może ona widzi, co ja wpisuję. A kto ma dostęp do tej kamery? Więc lepiej użyć odcisku palca, tak? Nawet pinu. Pin w systemie Windows przykrywa hasło, ale działa tylko na tym konkretnym sprzęcie. Czyli jeżeli ktoś podejrzy przez kamerę mój pin, to musiałby mi ukraść komputer, żeby go wykorzystać, bo jeżeli spróbuję na innym komputerze z tego skorzystać, to nie zadziała.
1: Okay.
0: Jest jakby przywiązany do sprzętu. On tak naprawdę przykrywa hasło, które jest tam wklejane pod spodem, tak? Więc to jest druga rzecz. Bądźmy czujni i uważni i pamiętajmy o tym, żeby dbać o prywatność. To jest bardzo ważne. Dzisiaj na social mediach ludzie dokonują swego rodzaju, mówiąc może niezbyt dyplomatycznie,
1: ale proszę powiedzieć,
0: ekshibicjonizmu.
1: Tak.
0: I z social mediów można się dowiedzieć absolutnie wszystkiego, o co po niektórych osobach, o gdzie były na wakacjach, jak ma na imię ich dziecko, jak się nazywa ich pies, w którym roku się pobrali, wszystko można się...
1: O której odwożę do szkoły, kiedy wracam,
0: tak.
1: Złodziej wie, ile ma czasu.
0: Oczywiście, ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. Ja nie wiem, jaka jest statystyka profesjonalna, bo tego nie wiem akurat. Może kiedyś sprawdzę, w sumie dobry pomysł. Natomiast ja sobie prowadziłem

0: Miałem przez wiele lat taką statystykę wewnętrzną, bo nie oszukujmy się, nie powinniśmy znać haseł użytkowników, ale czasem się je zna, bo ludzie je na przykład przyklejają na fiszkach na monitorach, więc po prostu widzi się, co jest. Niektórzy też zostawiają te hasła pod klawiaturą, więc oczywiście nie wszystkich, ale trochę tych haseł się zna i istnieją pewne schematy. No i na przykład, no teraz ciekawe, ilu słuchaczy się obudzi i odklei, ale istnieją pewne schematy, mężczyźni bardzo lubią w hasłach stosować słowa i terminy związane z ich hobby i pasjami. Mhm. Bardzo dużo haseł w stylu 1.9 TDI albo coś z marką ulubionego zegarka i tak dalej, natomiast kobiety bardzo często stosują w hasłach miejsca i imiona osób, miejsc, dat, które są dla nich emocjonalnie istotne. Stąd bardzo dużo takich haseł typu Michał 2003, bo na przykład Michał to jest syn i urodził się w 2003 roku. Albo imię narzeczonego i data zaręczyn. Albo to są bardzo częste hasła. Więc jeżeli ja z social mediów jestem w stanie wyciągnąć te informacje, jak się nazywa pies, jak się nazywa narzeczony, i tak dalej, a również jaką marką samochodu jeździ ten miły pan i tak dalej, to ja jestem w stanie próbować te hasła zgadywać. I niestety bardzo często się to udaje.
1: I to działa.
0: I to działa. No i oczywiście dodatkowo obwieszczamy światu, że jesteśmy aktualnie na wakacjach na Zanzibarze. No, panie redaktorze, z social mediów ja jestem w stanie określić, ile ktoś zarabia pieniędzy, no może nie dokładnie, ale powiedzmy, na której półce stoi, kiedy wyjeżdża, jakim jeździ samochodem. Ludzie wrzucają niewinne zdjęcia swoich dzieci na placu zabaw, ale nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że ja z tego zdjęcia za pomocą AI jestem w stanie, ja mogę to wrzucić, komputer mi wypluje, gdzie to jest zrobione. Mhm. Więc ja na podstawie zdjęcia placu zabaw czy parkingu jestem w stanie określić, jaki to jest adres. Więc ja za chwilę wiem, gdzie pan mieszka.
1: Przy okazji zobaczyć, jak ubrane są dzieci, w jak bardzo markowe ciuchy i wtedy wiem, gdzie...
0: Dokładnie. A jak ktoś jeździ 4 razy w roku na wakacje, a ktoś inny jeździ raz.
1: Tak.
0: A ktoś inny jeździ 12 razy.
1: To prawda.
0: No można pewne rzeczy ocenić.
1: Oj Marku, ostatnie 2 minuty dam panu, ale muszę o to jeszcze dopytać, żebyśmy mieli jasność. A propos takiego mądrego domu, smart home, wracamy do niego na pół sekundy dosłownie. Dzisiaj nasza lodówka łączy się z naszym telefonem, z moim telefonem po Wi-Fi, tudzież Wi-Fi. Podobnie robi telewizor. Do tego wszystkiego jeszcze pralka oznajmia, kiedy skończyła pranie i tak dalej, i tak dalej. Ja przy okazji z tego samego Wi-Fi korzystam płacąc w bankowości internetowej, tak. Nie wiem, no płatności,

0: takiej sytuacji? Czterech różnych dostawców Wi-Fi, żeby to wszystko działało zupełnie w innej sieci?
1: Nie musi być dostawców, ale powinniśmy te sieci Wi-Fi odseparować od siebie. Oddzielna sieć pod inną adresacją i nie połączona, to na poziomie routera się robi, i nie połączona z siecią, w której się pracuje. Ja u siebie mam sieć IoT, czyli Internet of Things, tam są telewizory i wszystkie inne dziwne rzeczy, smart gniazdka i tym podobne.
0: Dokładnie.
1: A drugą sieć mam, ja mam w ogóle trzy, bo jeszcze mam dla gości. Drugą sieć mam dla komputerów i to z tej drugiej sieci robię sobie przelewy, i trzecią mam dla gości. Te sieci się między sobą nie widzą. Mhm. Oddzielną kwestią jest to, że zastanówmy się, czy my na pewno do wszystko musimy podłączać pod ten internet, bo niektórzy mówią, to jest wygodne, to jest super, to jest fajne.
0: No to
1: ale
0: prawda.
1: Jakim kosztem? Czy ktokolwiek się kiedykolwiek zastanawiał, czy to, że ja sobie mogę 15 minut wcześniej włączyć piekarnik, to czy dla tych 15 minut warto ryzykować, że ktoś mi ten piekarnik schakuje?
0: Ale odkurzacz mogę 15 minut wcześniej do roboty wysłać, przyjeżdżam, jest czysto.
1: No super, tylko znowu jakim kosztem, nie? A te odkurzacze to jeszcze mają kamery, jeszcze wiedzą, gdzie pan w domu złoto trzyma. O tym też nie zapominajmy. Więc pamiętajmy, żeby nie przedkładać zawsze i wszędzie wygody ponad bezpieczeństwo, bo 10 lat temu powiedziałbym, nie przesadzajmy, a dzisiaj mówię, mamy wojnę hybrydową i tych ataków jest dużo. I niech na koniec taki akcent wybrzmi, według raportu ESET, a także raportu Microsoftu za zeszły rok, Polska znalazła się na pierwszym miejscu na świecie jako państwo, w którym dochodzi do największej ilości cyberataków, które są na zlecenie obcych państw. Nie muszę mówić których. Mhm. Raczej tych ze wschodu.
0: Domyślamy się.
1: No właśnie.
0: Drodzy Państwo, bardzo mi się podobał pomysł, pański pomysł o tym, żeby mieć osobne Wi-Fi dla gości. Proszę się uderzyć w piersi, ile razy przychodzą do Państwa znajomi i pytają o to, jakie macie Wi-Fi, sprawdzacie hasło, podajecie to hasło i wszyscy korzystamy z dokładnie tego samego Wi-Fi.
1: I jeszcze w dodatku to hasło jest to samo od 10 lat.
0: No i jeszcze to jest imię i nazwisko. I połączone razem. Jak się okazuje, że sąsiad ma silniejszy sygnał niż ja, to ja z jego Wi-Fi bardzo chętnie korzystam.
1: Mhm, dokładnie.
0: Uważajcie, drodzy Państwo, na siebie. Pan Marek Nadstawny, prezes zarządu kompanii informatycznej, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Pięknie panu dziękuję.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Melina w S-Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ja mam krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razor Light. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

The Offspring, który już w przyszły wtorek pojawi się w Krakowie na festiwalu Lost Generation Festival, rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie numerem Pretty Fly for a White Guy. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 7 dnia czerwca 2026 roku. Teraz przed nami nowa propozycja, w miarę nowa propozycja od grupy U2 z ich epki Easter Lily. Epki, która w przeciwieństwie do tej poprzedniej, czyli Days of Ash, jest naładowana

0: dużo bardziej pozytywną energią i niesie ze sobą dużo bardziej optymistyczny przekaz. I tego się trzymajmy, tego Państwu życzę na początek tego ostatniego dnia długiego weekendu. No to co, jedziemy. YouTube in a Life Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Nirvana i Drain w S-Rock. Ludzki mózg, proszę Państwa, to jest absolutnie zadziwiające urządzenie. Dla mnie jest przeenigmatyczny, tak to nazwijmy. Już Państwu tłumaczę, o co chodzi. Mianowicie, wychodzę do sklepu. Po prostu idę do sklepu i zanim do tego sklepu dojdę, to już potrafię zapomnieć, po co ja do tego sklepu wyszedłem i co chciałem kupić. Ale z drugiej strony pamiętam rok 2005. Pamiętam, że to był początek wakacji. Pamiętam, że to był Hamburg i pokój hotelowy, ba, pamiętam nawet numer tego pokoju 26. Kiedy to w telewizorze przed południem zobaczyłem po raz pierwszy teledysk do utworu Best of You grupy Foo Fighters. Tym samym też po raz pierwszy ten numer usłyszałem wówczas. Zapadło mi to naprawdę bardzo mocno w pamięć, skoro po tylu latach, po ponad 20, nadal pamiętam numer pokoju. Chyba dlatego, że to jest naprawdę świetny numer. No to zagrajmy sobie ten świetny numer Foo Fighters Best of You już za momencik. W S-Rock się pojawi.
1: To promocja. Drogowskazy w S-Rock.
2: Coraz więcej oszczędzamy, inwestujemy i z optymizmem patrzymy w finansową przyszłość. Jakie jest nasze podejście do finansów i co je kształtuje?
3: Zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować.
2: Mówi Anna Bichta, prezeska Fundacji Think.
1: Drogowskazy w S-Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK-Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers
7: and Flea, inviting you
9: to keep it tuned
10: right here

Sum 41 i Painted Black, Westerok, bardzo dobrze zrobiony cover. Teraz przed nami kolejny cover, który o mały włos w ogóle nie zostałby nagrany. No bo w 1968 roku, dokładnie 21 stycznia, kiedy Jimi Hendrix przyjechał do Olympic Studios w Londynie, przywiózł ze sobą taśmę pewnego amerykańskiego artysty, z której chciał zrobić zupełnie inny kawałek jako cover. Jednak po przesłuchaniu całej płyty z zespołem swoim, panowie zdecydowali, że zamiast I Dreamed I Saw St. Augustine, nagrają jednak All Along the Watchtower. I bardzo mnie to cieszy, tym bardziej, że dwa lata później Jimi Hendrix jeszcze raz sięgnął po płytę John Wesley Harding, pana Boba Dylana, i nagrał z niej Drifter's Escape. Ale my zostajemy przy tym pierwszym coverze, który w ogóle miał nie być nagrany, a jednak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek, utworów, które Jimi Hendrix nagrał. All Along the Watchtower i Jimi Hendrix Westerok.

0: potrzebuję wczoraj, to grupa T-Love Westrock i tym utworem zamykamy pierwszą godzinę naszego niedzielnego spotkania. Przypominam, to ostatni dzień długiego weekendu. No dobra, może nie powinienem o tym przypominać, bo się Państwo smutni zrobią. 10 się zbliża, tak czy inaczej, po 10 zagram dla Państwa AC/DC i Back in Black.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Rek.

Killing in the Name. Rage Against the Machine w S-Rock. Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Jest niedziela, 7 dzień czerwca 2026 roku. Ostatni dzień długiego weekendu, tego długiego czterodniowego weekendu. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Dzień

0: chemika, no i dzień takiej czynności, którą dorośli wykonują najczęściej pod kołderką, ale nie zawsze. Jak państwo będą dzień seksu celebrować, to już państwa sprawa. Jak ja będę celebrował, to już moja. Music Cryogen teraz przed nami, proszę państwa, z płyty The Wow Signal. Płyta ma się pojawić już 26 czerwca. Czekamy na nią z niecierpliwością, słuchając naprawdę dobrego singla od grupy Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Cranberries i Salvation Westerok, a już za chwileczkę zabrzmi zespół, który w tym roku miał obchodzić 50-lecie swojej działalności scenicznej, jednak przez stan zdrowia wokalisty Dee Snidera te obchody zostały odwołane, co nie znaczy, że zespół nie koncertuje. Koncertuje, a i owszem, ale już bez gościa, który był twarzą tego zespołu przez te 50 lat blisko. Dee Snider postanowił przejść na muzyczną emeryturę, dlatego, że nie jest w stanie dawać swoim fanom tyle, ile chciałby im dawać na scenie. I ja ogromnie szanuję, proszę Państwa, tę postawę. Wielu, szczególnie naszych podstarzałych artystów mogłoby się od Dee Snidera uczyć. Tymczasem Twisted Sister gra koncerty z Sebastianem Bachem ze Skid Row na wokalu i póki co, tak jak patrzę, kilka sztuk jest zaplanowanych na wrzesień i październik tego roku. Oczywiście wszystkie w Stanach Zjednoczonych. No ale ktoś może z Państwa tam akurat będzie. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It już za moment w Estrock.
1: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
1: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Rób dym, ale tylko na ruszcie.

0: Mi24.pl.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
3: Hi, you're listening to Serge Tankian.
4: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

Edyta Bartosiewicz i Sen w Ester Rock. Edyta Bartosiewicz, która na początku tego roku świętowała 30-lecie tej płyty właśnie, z której ten utwór pochodził. Koncerty odbywały się, proszę Państwa, pod hasłem To jest mój sen. No i oprócz Edyty Bartosiewicz można było podczas tych koncertów usłyszeć Good Taste Orchestra pod dyrekcją Daniela Nosewicza. To były 4 sztuki, 2 w marcu, 1 w kwietniu i 1 w maju. Kolejno w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. Tam w Warszawie, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, to podobno było coś dosłownie bajecznego. Jak zresztą każdy z tych 4 koncertów. Ciekawy jestem, czy w drugiej połowie roku pani Edyta postanowi jeszcze kilka koncertów dodać. Bo to naprawdę nie lada gratka zobaczyć Edytę Bartosiewicz w takim anturażu i w towarzystwie tak zacnej orkiestry. Pani Edyto, prosimy, jeszcze kilka takich koncertów, bo ja na przykład bardzo chętnie bym na taki poszedł. A teraz Westerok, Cedar i Fake It.

jeden z moich największych muzycznych żali. Mr. Big i To Be With You. Żal dlatego, że nie dotarłem na koncert w Polsce, którym panowie żegnali się ze swoimi fanami, no bo to była ostatnia trasa koncertowa grupy Mr. Big. Już raczej na trasę koncertową liczyć nie możemy. Być może jakieś pojedyncze występy w ramach jakichś wielkich festiwali, albo może na przykład w ramach jakichś specjalnych, okazyjnych eventów.

liczyć nie możemy. Być może jakieś pojedyncze występy w ramach jakichś wielkich festiwali, albo może na przykład w ramach jakichś specjalnych, okazyjnych eventów. Mistrz specjalnych, okazyjnych eventów. Mistrz

0: złotych. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 złotych. Media Expert.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Sobilek.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
7: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
8: Reklama.

0: To Republika i Mamona w ESC Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 7 dzień czerwca 2026 roku, jakby kto pytał. Imieniny, proszę bardzo, Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna, Antoni, Paweł, Jarosław, Teresa, Jeremi, Remesz, Lukrecja, Robert i Wisław. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. No a teraz będzie Paweł. Taki Paweł, który wydał niedawno kolejną płytę. No i ta płyta, jak zresztą większość płyt, które ten Paweł wydał, jest płytą genialną. Paweł, czyli Paul. Na nazwisko ten pan ma McCartney, a płyta, którą wydał, nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane. Z tej płyty mam dla państwa kawałek zatytułowany Come Inside. A zatem Paul McCartney i Come Inside w ESC Rocku Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.
1: Ten kawałek to

A płyta, którą wydał, nosi tytuł The Boys of Dungeon Lane. Z tej płyty mam dla Państwa kawałek zatytułowany Come Inside. A zatem Paul McCartney i Come Inside w Esteroku Łukasz Trzeciłowski. Dzień dobry.

0: All You Zombies to grupa The Hooters, a skoro o zombie mówimy z przymrużeniem oka, rzecz jasna, to grupa Def Leppard już w najbliższą sobotę rozpoczyna europejską trasę koncertową. Rozpoczynają panowie w Szwecji, a kończą tę trasę na przełomie lipca i sierpnia w Niemczech na Wacken Open Air. Jak już kilkukrotnie wspominałem, ten czas niebezpiecznie pokrywa się, albo bezpiecznie pokrywa się z naszym Polandrokiem. No i bardzo często bywało do tej pory tak, że niektóre gwiazdy z Wacken przyjeżdżały od razu na Polandrok albo na odwrót. Ja cały czas trzymam kciuki za to, że tak będzie w przypadku grupy Def Leppard. Def Leppard już za moment. Pour Some Sugar On Me.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec.

0: Czerwca. Warszawa Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
3: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
4: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
1: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
2: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
0: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
7: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grillfest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
8: Reklama.
9: Hey, this is Billy Gibbons,
10: Dusty Hill,
11: and Frank Beard of ZZ Top.
12: Hi, I'm Alanis Morissette.
13: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
14: and you're listening to Eska Rock.

I Love Rock and Roll. To Joan Jett w SC Rock. Kawałek, proszę Państwa, który należy do grupy kawałków zainspirowanych twórczością grupy The Rolling Stones. Numer pojawił się w połowie lat 70. Napisało go dwóch panów, dla swojego zespołu zresztą, zespołu The Arrows, Alan Merrill i Jake Hooker. No i jak ten pierwszy wspominał w jednym z wywiadów, piosenka była odpowiedzią na Stonesów It's Only Rock and Roll, którą tenże Alan Merrill widział w Top of the Pops, takim bardzo znanym brytyjskim programie, który był absolutną mekką wszystkich zespołów, które chciały osiągnąć karierę. No i postanowił w odpowiedzi na to It's Only Rock and Roll nagrać I Love Rock and Roll. Niestety piosenka nie odniosła większego sukcesu, przynajmniej pod szyldem The Arrows. Potrzeba było kolejnych 6 lat, żeby wzięła się za ten numer Joan Jett, no i żeby, proszę Państwa, uczyniła z tego kawałka absolutny hymn wszystkich tych, którzy rock and rolla kochają. Wśród tych kochających rock and rolla na pewno są fani zespołu Korn. I bardzo dobrze się składa, bo teraz Word Up od tego zespołu mam dla Państwa w SC Rock.

Hej i Ho w S-Rock na koniec naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Już za momencik 12, po 12 Melina w S-Rock, no a my powolutku, proszę Państwa, zbliżamy się do końca

0: Dzwonił $10 i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
1: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
0: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
12: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grillfest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.

0: na Eski Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ja mam krótki ląd i na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich z wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy. Bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
0: Melina, Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina Eskirok.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To jest Melina Weserok, a ze mną z Wami Maciej Siembieda. Powinien powiedzieć doktor Maciej Siembieda, sprawdziłem. Społecznej inicjatywy samorządności lokalnej w latach 1998-2004 w obrazie prasy regionalnej.
2: To wypadek przy pracy.
1: Praca doktorska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w roku 2014 obroniona.
2: Tak jest, musiałem.
1: A w zasadzie dlaczego musiałeś? Po co ci był doktorat?
2: Byłem kierownikiem katedry dziennikarstwa w Gdańsku i niestety tam trzeba mieć...
1: Wymóg doktoratu?
2: Stopień.
1: Czyli zrobiłeś taki trochę autotematyczny doktorat.
2: Ale wiesz co, nikt tego nie czytał poza mną chyba i promotor.
1: Nie, widziałem, że przeczytałem recenzję profesora Gobana Klasa, czyli on musiał chyba przeczytać.
2: On czytał, tak.
1: No dobrze, to rozmawiam z doktorem, bardzo mi miło. Słuchaj, mam takie pytanie. Powiedzmy, że masz lat 30, nie wiem dokładnie, czy 28, czy 30. Mhm. Jesteś, może trochę mniej, jesteś reporterem w Nowej Trybunie Opolskiej. Mhm. Jedziesz do Prudnika, czy do Głuchołazów i powiedzmy, zazwyczaj reporter jechał z fotoreporterem i powiedzmy, że ten fotoreporter ci mówi, a wiesz, Maciek, śniło mi się, że za 30 kolejnych lat będziesz jednym z najpopularniejszych pisarzy w Polsce. I co mu wtedy odpowiadasz?
2: Raczej bym chyba nie uwierzył, chociaż tam gdzieś marzenie się snuło o pisaniu powieści. Potem mi się odechciało, znaczy odechciało, przestraszyłem się, bo przestałem. Ja byłem absolutnie zakochany w Konkoleskim. Uważałem, że to jest majster, nie potrzebuje mieć tematu, pisze najlepiej, jest Bogiem. Mhm.

o pisaniu powieści. Potem mi się odechciało. Znaczy odechciało. Przestraszyłem się, bo przestałem. Ja byłem absolutnie zakochany w Kąkolewskim. Uważałem, że to jest majster, nie potrzebuje mieć tematu, pisze najlepiej, jest Bogiem. Mhm.

0: takie tylko, tak. Bez, tylko beletrystykę, czyli notatkę i lato bez wakacji. Przeszło mi. Ale nie dlatego, że uważałem, że Konkoleski słabo je napisał, tylko uważałem, że, bo bym się nie ośmielił, tylko uważałem, że dziennikarz nie powinien się brać za beletrystykę. Więc akurat wtedy to był ten czas, kiedy pisałem, fuj, pisanie powieści było...
1: A nie miałeś wtedy kontaktu z twórczością mojego ulubionego ex-dziennikarza, pisarza Arturo Pereza Reverte?
0: Miałem. Aczkolwiek jego zawsze uważałem za pisarza, jakoś zapominałem o tym,
1: że był dziennikarzem.
0: O tym jego dziennikarstwie.
1: On się no ale długo był.
0: Ale on jest absolutnym fenomenem, wiesz, no to niektóre książki, jak wiesz, doskonale są czystymi kryminałami, ale nikt ich na tej półce nie postawi.
1: A co w twoim wypadku było tak zwanym triggerem, że jakieś tam ciche marzenia w roku 2017 zmieniły się w debiut, pełnoprawny debiut powieści pisarskiej?
0: Dwie rzeczy. Wstyd, bo ja miałem przyjemność znać Ryszarda Kapuścińskiego i on po przeczytaniu jednego z reportaży, który potem się przerodził w Gambit.
1: W braciach?
0: Tak, Arłomowskich, tak naprawdę, w książce Ostrowskich. On mi powiedział, zrób z tego powieść. A ja mu nie uwierzyłem, bo byłem w tym dołku wtedy, takim, wiesz, beletrystycznym. To raz. I potem, jak to zrobiłem, już nie żył. Bardzo było mi wstyd. A po drugie...
1: A pamiętasz mniej więcej, który to był rok, kiedy on ci powiedział, żebyś powieść zrobił?
0: Tak, to był gdzieś 2004.
1: 13 lat wcześniej, okej.
0: Okay. Tak. Mhm. Gdzieś czwarty może, nie, czwarty. Może trzeci. Nieważne. W każdym razie to raz, a po drugie zazdrość, bo poszedłem do kina na Kod Leonardo da Vinci. Książkę czytałem wcześniej i tak strasznie zazdrościłem Danowi Brownowi, ale wiesz, nie kasy, nie sławy, ale tego, jak się musiał bawić, jak zbierał tą historię, jak do niej docierał, jak wiesz, robił research. No i wyszedłem z kina i pomyślałem sobie, w sumie to ja też mam taki obraz, wprawdzie tylko Matejko, a nie Leonardo, ale zagadkowy, najczęściej kradziony w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No i tak się zaczęło.
1: A powiedz, zaczęło się, czyli od momentu, kiedy zdecydowałeś się, że piszesz,
0: tak,
1: do ukazania się, ile czasu minęło?
0: 7 lat.
1: Długo?
0: Długo.
1: Dlaczego tak długo?
0: Nie wiem, odkładałem, zbierałem ten materiał, miałem inne rzeczy, poza tym zarabiałem pieniądze, bo uważałem, że jak zacznę pisać powieści, to muszę mieć na życie.
1: Czyli założyłeś agencję PR-ową.
0: Tak, założyłem agencję PR-ową po to, znaczy w ogóle nie lubię zarabiać pieniędzy, to jest dla mnie, w ogóle nie jest sexy. Natomiast w momencie, kiedy, wiesz, planowałem karierę pisarską, to wiedziałem, że będę musiał do tego dokładać, więc żeby mieć na chleb, żeby mieć jakby na fanaberię pisania, założyłem sobie agencję PR-ową. No i
1: a w momencie, kiedy sobie zdałeś sprawę, że zarabiasz na tym i całkiem uczciwie zarabiasz, to nadal jako przezorny człowiek...
0: Przezorny nie, ale agencja istnieje. Wprawdzie ja byłem w zeszłym roku 2 razy tylko w pracy, ale...
1: W sensie tej agencji.
0: Tak, tak. Ale ludzie mają pracę i tam sobie coś dłubią. Ale z przezornością to ja nigdy nie miałem nic wspólnego. Melina w SCN.

0: Celina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. To słuchaj, to chciałem cię zapytać, bo kompletnie nie wiedziałem o tym, no nie momencie, co całym etapie w twoim życiu, dopiero teraz szykując się do tej rozmowy, mianowicie o historii, jeśli mogę cię prosić o powiedzenie tutaj, to znaczy de facto bankructwa twojego. Mhm. I wychodzenia z tego całymi latami. No i ta sama historia brzmi trochę no jak film, tylko może nie za niezbyt pogodny film.
2: Niezbyt wesoły.
1: Co się stało? Byłeś przed 40, tak?
2: Tak, byłem przed 40, pożyczyłem pieniądze.
1: Byłeś, ustalmy twoją pozycję wtedy w życiu. Byłeś już wieloletnim reporterem,
2: tak,
1: redaktorem już, funkcyjnym gazet, tak, człowiekiem tak, sukcesu.
2: Tak, tak, już byłem naczelnym gazety. Mhm. Pożyczyłem pieniądze przyjacielowi. Nie miałem tych pieniędzy, więc wziąłem kredyt.
1: A dlaczego wziąłeś kredyt, żeby...
2: Żeby mu pożyczyć, w całości.
1: Ale właśnie dlaczego aż wziąłeś kredyt, żeby pożyczyć przyjacielowi?
2: No bo nie miał... Po prostu on był w ciężkiej potrzebie.
1: Biznes,
2: biznes mu się walił. Mhm. I rzeczywiście przyszedł do mnie, powiedział, słuchaj, ratuj. Ja się pomału odkuję, mam tam świetne pomysły, a zresztą bardzo dobrze sobie zawsze radził. Więc był to człowiek, na którego warto było postawić. Znaczy bez ryzyka, że tam coś mu się nie powiedzie. No i tak się stało. Te pieniądze, to jest aż dziw, ale dostałem w gotówce. W banku, tak, naprawdę, w Fiatach i pożyczyłem.
1: Później lata 90?
2: 93 to był, wiesz?
1: A, tak.
2: Jakoś tak. No i co się stało? No i on niestety nie tylko ode mnie pożyczał, w każdym razie spotkało go nieszczęście. Ktoś się z nim umówił na parkingu. On podjechał, podszedł facet w kapturze, opuścił szybę, czymś mu chlapnęli w oczy, prawdopodobnie zasadą, bo kwas to jest nawet do odratowania, a tutaj no, chłopak się stał niewidomy do końca życia. No i jak się stał niewidomy, to stał się też niewypłacalny, w sensie takim, że nie mógł mi tych pieniędzy oddać. I, no i tak się stało.
1: Ile to było pieniędzy?
2: To było wtedy chyba 300 tysięcy złotych, czyli dzisiaj o wiele, wiele więcej.
1: Nie, 1,5 miliona, 2 miliony, coś takiego, tak?
2: No, może tak. No w każdym razie kosztowało mnie to, spłacenie tego kosztowało mnie duże 100-metrowe mieszkanie w Opolu i zakończoną pod dach budowę domu pod Opolem. No i trudno, najbardziej w tej całej sytuacji zostało mi w głowie to, że nie żałuję. To znaczy, nie, wiesz, nie rozpaczam, nie budzę się w nocy na zasadzie,

0: Boże, gdybym nie pożyczył, to byłbym dzisiaj w innym miejscu. 11 lat to trwało, zanim się odbiłem, ale przynajmniej nauczyłem się tego, że żałowanie czy rozpamiętywanie przeszłości nie ma najmniejszego sensu.
1: Ale co sobie wtedy myślałeś? Znaczy, kiedy sprzedawałeś to swoje mieszkanie, kiedy... Ale wiesz, chodzi mi o jakieś jesteś pisarzem, wiesz, no wściekłość, żal do tego gościa.

0: żałowanie czy rozpamiętywanie przeszłości nie ma najmniejszego sensu.
1: Ale co sobie wtedy myślałeś? Znaczy, kiedy sprzedawałeś to swoje mieszkanie, kiedy... Ale wiesz, chodzi mi o jakieś jesteś pisarzem, wiesz, no wściekłość, żal do tego gościa.
0: Tacji nie ma, bo oczywiście, że była wina, bo coś złego zrobił i ktoś mu za to zapłacił bardzo okrutnie. Natomiast ja się najbardziej czułem, wiesz co, że idę w stronę spokoju, tak? Nie będę miał tego domu i tego mieszkania, ale mam dwie ręce, głowę, zawód, mogę coś wynająć, ale nie będę miał też kłopotu. Wiesz, nie ma tego miecza, który wisi nad głową, a kombinowanie, czy tam nakręcanie spirali na zasadzie pożyczę od jednego, żeby oddać drugiemu, to się kończy zawsze fatalnie. No i tak się stało, wiesz, otrzepałem się jak pies po kąpieli, no i super. No.
1: Ale czy to... Teraz oddzielam trochę tę historię, którą opowiedziałeś. A na przykład, jeżeli ktoś... Sam powiedziałeś, że tu nie było złych intencji. A jeżeli ktoś cię w jakiś sposób skrzywdzi, nie wiem, złym słowem nawet, wredotą jakąś, to jak ty? Też jakby olewasz to? Czy jednak...
0: Jednak Kielecki.
1: Wiesz, jesteś z Kieleckiego.
0: Jednak no. Kieleckie.
1: Gołoworze się czytało.
0: Tak. Jednak Scyzoryk. Kieleckie wychodzi.
1: Scyzoryk tak na ciebie wołają.
0: Dokładnie. I wiesz, no generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Ale znaczy, miałem krótki ląd. I na początku bardzo się potrafię zdenerwować na jakąś krzywdę czy zaczepkę i tak dalej, i tak dalej. Potem mi przechodzi. Nie pielęgnuję zemsty, ale no niestety jest we mnie coś takiego jak jeszcze jakaś pamiętliwość i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie ochota, natychmiastowa ochota. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich z wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
2: Słuchacie Meliny w S-Rock.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Wybierz swobodę płac.

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wybierz swobodę płacenia.

0: Półka Allegro. RRSO 0%.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spina.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
5: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaks and More.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Godzina w SC Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. Byliśmy naczelnym w dużych gazetach, tytułach znanych: Dziennik Bałtycki, Nowa Trybuna Opolska, Trybuna Śląska. Jakim byłeś naczelnym? Czy właśnie wybuchowym a la lata 90., czy...
2: Nie, wydaje mi się, że bardzo miękkim, to raz, a po drugie zawsze miałem taką naiwną ideę, że chciałem, żeby ludzie, że wolałem, żeby ludzie chcieli dla mnie pracować, czy ze mną pracować, niż żeby musieli, czy żeby byli w jakiś sposób pod przymusem, nie wiem, obawiali się, a ja bym im dawał do zrozumienia, że mam władzę i mogę w każdej chwili z niej skorzystać. Więc najlepsze lata to były takie, kiedy się rzeczywiście bawiliśmy w robienie gazet. I chyba w Dzienniku Bałtyckim, znaczy nie chyba, w Dzienniku Bałtyckim te lata, które tam spędziłem, to do dziś tam, wiesz, ludzie pieśni śpiewają o tym, bo to rzeczywiście była zabawa nieprawdopodobna.
1: No, mi się podobało tytuł jednego z wywiadów z tobą w opolskim medium, Duma Opola. O tobie.
2: Ale wiesz co, tytuł się nie autoryzuje.
1: Ja wiem, no, ale wiesz, no, miło o sobie. A tak w ogóle to Duma Opola, to jakbyś miał tak powiedzieć teraz, skąd ty jesteś? No bo tak, tu Starachowice, tutaj całe, czyli Kielecczyzna, Świętokrzyskie, całe lata w tym Opolu, mieszkasz w Sopocie, jeszcze Śląsk zaliczyłeś, Górny, a w tym Trójmieście to też i nie tylko Sopot, więc...
2: Prosta sprawa, to jest tak, 19 lat w Kieleckim, 20 lat w Opolu, 20 lat na Wybrzeżu, 5 lat w Katowicach.
1: A dusza?
2: Dusza kielecka.
1: Kielecka. I znowu mówimy, za chwilę będą Kielce. Właśnie robimy zawieszkę, prawda? Idziemy dalej. Dobra, słuchaj, chciałem cię zapytać o taką rzecz. Nie wiem, czytałeś kryminały urocze Andrei Camilleriego z komisarzem Montalbano. Nie, nie. Polecam. Słuchaj, to jest... urocze zupełnie, że sobie profesor teatrologii na stare lata, jeszcze późniejsze niż ty, znaczy nie wypominam wieku, tylko w sensie jeszcze osiągnął niesamowity sukces. Sycylijski komisarz policji, tylko nie oglądaj serialu, książki koniecznie. Mhm. Sycylijski komisarz policji, który śledztwo śledztwem, ale jeżeli w lokalnej restauracji jest dobre jedzenie, najpierw sobie zje. Totalna radość życia, afirmacja życia, poczucie humoru, cudo. I te wszystkie to są takie delikatne kryminały, nawet jak są zbrodnie, to wszystko jest tak ciepło jak to na Sycylii. I czytam sobie jego zbiór opowiadań. I gdzie komisarz Montalbano przyjeżdża na miejsce jakiejś okrutnej zbrodni i od razu jestem zdziwiony, że ta zbrodnia nie pasuje do tego uniwersum komisarza Montalbano. Tak się nie zabija w tych powieściach. I on idzie do budki telefonicznej, dzwoni do Rzymu i zaczyna opieprzać rozmówcę, że nie tak się umawiali. Się okazuje, że powieściowy komisarz dzwoni do Camilleriego, że hello, zaraz, nie umawialiśmy się, że ja mam być w porządnych kryminałach, a nie jakichś amerykańskich rzeźniach. Więc chciałem cię teraz zapytać, gdybyś sobie wyobraził, że dzwoni do ciebie Jakub Kania i zgłasza pretensje na przykład na jakiś temat, to jakby wyglądała ta rozmowa?
2: No, to jest bystry chłopak, facet, więc pewnie by mnie zawstydził. Mm. Na pewno by miał argumenty takie,

0: wyglądała ta rozmowa?
1: No, to jest bystry chłopak, facet, więc pewnie by mnie zawstydził. Mm. Na pewno by miał argumenty takie, żebym je może nawet tam gdzieś zapędził w kozi róg.

0: wydawcy nagle zaczęli żądać, żeby to były książki o nim. To znaczy, że ja już musiałem wiedzieć, czy wiesz, czy on tam ma kłopoty z hemoroidami. No to dla mnie jest coś kompletnie niepojętego, bo dla mnie bohater ma znaczenie drugorzędne. Wszyscy na mnie koledzy piszący, wiesz, wieszają psy, a ja się odcinam, że jak chcą budować postać bohatera, to niech piszą biografię. Natomiast dla mnie ważna jest fabuła. Historie są zawsze prawdziwe. Najlepiej jak...
1: Z twoich notesów.
0: Tak.
1: Przepasny.
0: Tak. Najlepiej jak niewiarygodne i najlepiej jak nieznane. I wtedy ja po prostu mam rolę podrzędną, opowiadam sobie tą historię i już. I Kania jest do tego używany jako narzędzie. Bo on, wiesz, to jest antybohater, on się nadaje na takiego tam...
1: Ale traktujesz go jako, pytam zupełnie poważnie, czy traktujesz go jako realną postać, z którą rozmawiasz w głowie?
0: Traktuję go jako pewną wartość. A mianowicie, wiesz, Janusz Wiśniewski napisał kiedyś: Boże, spraw, żebym był takim człowiekiem, za jakiego mnie uważa mój pies. No. I to jest trochę tak, że chciałbym trochę być takim człowiekiem jak Kania, a trochę bym chciał mieć takiego przyjaciela jak Kania. Mhm. On jest takim jakimś punktem odniesienia, ale nie widzę go. Kiedyś, jak zacząłem pisać, widziałem młodego Globisza.
1: Krzysztofa aktora?
0: Krzysztofa Globisza. Widziałem. I to był dla mnie Kania. No ale potem czas minął. Krzysztof Globisz się trochę zmienił. Ja się
1: teraz widziałem, że dosłownie wczoraj podpisałeś umowę na ekranizację cyklu. Tak.
0: Tak. Nie wiem, kto będzie grał.
1: Dzisiaj, dobrze, czyli Globisz kiedyś, a dzisiaj...
0: Nie mam pojęcia, wiesz. Różne nazwiska padają. Ogrodnik. No bo Kania jest taki, wiesz, brunet, trochę podobny do młodego Shona Connery'ego, ma taką wybaczalną nadwagę, no dziewczyny tam za nim szaleją z uwagi na ten granatowy, wiesz, zarost taki.
1: Intelekt.
0: No i jakby na tym się kończy, bo owszem, najseksowniejszym organem jest mózg u Kuby, ale generalnie to macho to on nie jest. No.
2: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że tych notatek, to jest niesamowite, zresztą jak zobaczyłem to na kontrze do tych moich kulfonów, takim maczkiem, po prostu tak gęsto, wręcz odkreślając kreskami długopisu notatkę od notatki, niesamowite. Byłbyś takim skrybą średniowiecznym dobrym, wydaje mi się.
2: Tak, polonistka mówiła, że te okrągłe literki to wszystko, co...
1: Ale powiedzieli a propos tych notatek, że tak naprawdę... Właśnie pytam się, czy naprawdę, czy to były takie przekomarzanki z Adamem Szają, który ten wywiad chyba robił, a mianowicie, że masz notatek, że jeszcze przez 20 lat mógłbyś pisać powieści oparte tylko na tych notatkach.
2: Tak.
1: Serio?
2: Serio. Serio, nie zdążę tego wszystkiego zrobić, dlatego może te książki są momentami przeładowane, jeśli chodzi o ilość wątków.
1: Chcesz upakować i jeszcze,
2: No, chciałbym je może nie tyle wyrzucić, ile ocalić. Nie wiem, no w każdym razie...
1: Ale powiedz mi, a jak się mają te notesy, tę próbkę, którą widziałem w internecie, do notesów reporterskich? No bo przecież... To nie są notesy reporterskie, no bo przecież się nie pisze, nie wiem, jak robiłeś rozmowy, to chyba bardziej to było na Bas Gronona. A to, co widziałem, to jest takie bardzo pieczołowite...
2: Tak, to już jest taki wyższy poziom, czyli rozwinięcie historii, a notesy reporterskie przede wszystkim były małe. Ja miałem taki swój system, nie wiem, stenografii. Nigdy nie nagrywałem. A czasami przy notowanie też jest bardzo, bardzo ryzykowne, bo ludzie albo zaczynają dyktować.
1: Albo się usztywniają.
2: Albo się usztywniają, patrzą, co tam piszesz, a nie daj Boże jeszcze jak napiszesz, że no, Meller miał fajną koszulę, to wiesz, a ktoś to zobaczy, a po co to panu, tak? I to jest wtedy też złe. Więc ja pisałem sygnały. Pisałem sygnały, a potem musiałem te sygnały rozwijać. Wiesz, przyjeżdżałem do domu, minąłby tydzień i byłoby po sygnałach. I bym, tak jak mówiłeś, że sam kiedyś nie byłeś w stanie odczytać swoich notatek, no to ja byłem na to narażony przy każdym temacie. W momencie, kiedy wiesz, nie robiłem tego na gorąco, to gdzieś tam to uciekało. No tak trochę jak ze zbrodnią, wiesz, ślady świeże i tak dalej. Miałem kiedyś taką sytuację, że poznałem zupełnie przypadkiem przy piwie w Żywcu gościa młodego, jakiegoś tragicznego natręta, który bardzo chciał, wiesz, opowiedzieć mi swoją historię, ale był radnym, więc opowiadał o sprawach komunalnych, co mnie kompletnie nie obchodziło. Zresztą młody człowiek miał dwa aparaty. No i on w pewnej chwili mówi, wiesz, ja będę chcę budować w Żywcu krytą pływalnię. Ja mówię, no ale masz pieniądze? Czy miasto ci da? Czy on mówi, nie, cegiełki będę sprzedawał. Mówi, cegiełki to jest nasza rodzinna specjalność. I okazuje się przy ciebie, że był to syn Mateusza Birkuta, tak? Czyli człowieka z żelaza, z marmuru.
1: Tak.
2: No więc w tym momencie role się odwróciły. To ja zacząłem go indagować i on mówił, że chcesz z moją mamą porozmawiać. I pojechaliśmy na drugi dzień do Nowej Huty, do jego mamy, prawdziwej żony Birkuta, wiesz, bo on to był 1/3 prawdy, bo Ożański, czyli prawdziwy Birkut, miał 3 synów. Natomiast jak pojechaliśmy do jego mamy, wiesz, w bloczku, który sama sobie wymurowała z koleżankami, zaczęła jako 15-latka murarka pracować. No bo ja pojechałem po obrazki, bo ona powiedziała, że żadnych tu pismaków, wiesz, ich tam wycisnęli jak cytrynę, tak? Jak ona się dowiedziała od sąsiadki na klatce schodowej, pani Ożańska, niech pani idzie do kina, bo film o was leci. Wchodzimy, zakaz, nie rozmawiamy. Prawie że wieczorem wychodzimy i ona do mnie mówi, a nie świeżby pana język? Ja mówię, świeżbi.

ale obiecałem. Ale skoro pani zaczęła, ona się od razu usztywniła, to jedną mam prośbę. Chciałbym męża grób zobaczyć. I to było słowo klucz, zupełnie, wiesz, nieplanowane. I teraz, słuchaj, jedziemy z Nowej Huty do Grębałowa, ja prowadzę. Jesteśmy na cmentarzu, wracamy z Grębałowa do Nowej Huty, on cały czas mówi. Ja nie mam notesu i nie mam dyktafonu. Więc rzeczywiście pamiętam, że jakieś tam miałem stare bilety czy coś, notowałem tam jakieś sygnały, żeby z tego w ogóle powstał z tego reportaż. No więc te notesy, które widziałeś, które ci zostały w głowie, są rozwinięciem tych sygnałów. Melina.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Coraz więcej oszczędzamy, inwestujemy i z optymizmem patrzymy w finansową przyszłość. Jakie jest nasze podejście do finansów i co je kształtuje?
2: Zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować.
1: Mówi Anna Pichta, prezeska Fundacji Think.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Esse Rock.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
8: Grillfest, 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
12: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
0: Reklama. Esse Rock Warszawa.

0: Melina w SC Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
1: Honor i dyskrecja.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
0: Melina w SC. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. Chciałeś dawać do szkoły milicyjnej, bo chciałeś być takim telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Mhm. Chciałem być detektywem, rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił. Idź na polonistykę, bo wtedy nie było studiów dziennikarskich jako takich, były nauki polityczne. Idź na polonistykę, obcykasz się z tekstem, więc przyjeźdź do Opola, tam łatwo się dostać na polonistykę, bo to była wyższa szkoła pedagogiczna. Wiesz, Strachowice są tak spolaryzowane, że masz 150 do Warszawy, 150 do Krakowa. Wszystkie moje mądre koleżanki, o wiele lepsze, bo ja byłem tam na końcu listy, szły na studia na warszawski albo na jagielloński. A jak ja poszedłem na WSP, to było wstyd się przyznać, po pierwsze, a po drugie, polonistka, wiesz, była w stanie przedzawałowym, bo ja miałem poprawkę na maturze. Ona w ogóle nie uznawała mojego pisania jako takiego.
1: No. A powiedz, w ten sposób zbliżamy się do kieleckich spraw. Powiedz mi o tym twoim domu, ogródku w Starachowicach, przez dziadka wyciętym w lesie.
2: Pradziadek ze strony matki był felczerem. No i oczywiście, ponieważ to był zabór rosyjski, więc go powołano do wojska i on był na wojnie rosyjsko-japońskiej i tam, mówi legenda, uratował życie jakiegoś rosyjskiego księcia. W sensie udzielił mu pomocy medycznej. Dostał za to ziemię w Starachowicach. No ale jak przyjechał tam, wiesz, do cyrkułu z tym kwitem, to mu nie dali pola, tak jak Bóg przykazał, czy tam, tylko go oczywiście ci urzędnicy carscy już tam wykręcili i dostał las. Dostał kawałek lasu przy ulicy Skalistej. Nomen omen, rzeczywiście skały tam były. No i co? Wykarczował ten las i ja się... I tam powstało coś w rodzaju takiego małego folwarku. To były jakieś zabudowania gospodarcze, ale były też domy. No i tam grzyby zbieraliśmy, wiesz. Drzewa były takie, że jak nas wywłaszczono w 80 roku, to lipy na przykład poszły do...
1: Dlaczego was wywłaszczono?
2: Bo budowano tam osiedle. Mhm. To wiesz, fabryka samochodów ciężarowych, miasto się rozbudowywało wówczas, nie przewidując, że za chwilę się wszystko skończy. No to lipa, która rosła u nas na podwórzu, pojechała do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, do pracowni rzeźby, bo była taka i...
1: Ale was wywłaszczono z całego gospodarstwa? Czyli tego już nie ma?
2: Nie ma.
1: Tam w miejscu waszego...
2: Drzewa zostały. Zostało trochę buków. Mieliśmy bardzo dużo

0: pięknych takich starych drzew. Zostało parę buków, żeby tam, wiesz, jakiś ówczesny architekt krajobrazu to zaplanował albo ocalił te drzewa. No i nie ma tego miejsca. Ulica jest, ale nie ma miejsca.
1: Jechałeś tam, znaczy rozumiem?
0: Tak, tak, często tam jeżdżę.
1: I co, i, sentyment się budzi, czy jakbyś patrzył na obcy świat?
0: Jakoś to się zatarło. Mhm. Wiesz, ten Słomiak z Gołoboża, ta enklawa bandytów, to też już dzisiaj wygląda jak elegancki budynek.
1: Tam wozili
0: socjopatów z całego miasta.
1: A czemu akurat tam?
0: Wiesz co, no bo to było na uboczu, peryferia, więc łatwo ich było tam ogarnąć. Wiesz, wtedy, to nie były dzisiejsze czasy, że tam interwencja policyjna, że prawo unijne, że zakłócanie porządku nocnego i tak dalej. No jak już ktoś tam dawał do wiwatu na tyle, że już się nie dało, no to go wtedy eksmitowali do tego.
1: Ale to byli robotnicy do fabryki? Czy
0: to, nie, to byli po prostu, to była szumowina najgorszego, tam wiesz.
1: Tam ich osadzano?
0: Patologia, tak, no. Tak. I tam z reguły siedzieli w więzieniach, ale wiesz, chodziłem z tymi chłopakami do szkoły, notabene, wiesz, zupełnie innym okiem patrzę dzisiaj na tatuaże, bo ja pamiętam, że wtedy były konkursy tatuażu, a gdybyś sobie zrobił nawet maleńką kotwiczkę, to by ci rękę złamali, bo to było święte prawo, nie wolno było tego robić. To było zarezerwowane, tak. I jak poszedłem na komisję wojskową, miałem 18 lat, byłem najbardziej mikry i wątły z tego całego towarzystwa i tylko ja dostałem kategorię A. Dlatego,
1: że... Miałeś tatuażu.
0: Nie miałem tatuażu. Wojsko nie chciało.
1: Ani koledzy.
0: No wiesz, wojsko wolało takich nie mieć w swoich szeregach, bo to oznaczało kłopoty.
1: Się pytam kolegów, swoją drogą, wiesz, mi babcia zryła psychikę w kwestii tatuaży, bo kiedy byłem nastolatkiem, powiedziała, że tatuaże to SS-mani robili więźniom w Auschwitz.
0: Okay.
1: I to mi tak weszło, że po prostu nigdy, nawet jak stało się modne, wiesz, koledzy, koleżanki, aha, ja zawsze miałem w głowie SS i Auschwitz. Ale sobie wracamy do tych kolegów. Co się z nimi podziało w życiu?
0: Bardzo wielu nie żyje. Albo z powodu, przede wszystkim z powodu alkoholu, lub też, no, powiedzmy, zbyt entuzjastycznych pojedynków. Nie śledziłem ich losów, ale byli
1: tam... A wtedy
0: tam...
1: za młodu tykali cię, czy nie tykali?
0: Nie, no to ja byłem pod ochroną.
1: Bo ty byłeś swój.
0: Ja byłem swój, po pierwsze ziomek, czyli wiesz, tam sąsiad, dzisiaj byśmy powiedzieli ziomek, po drugie mój brat cioteczny, z którym się wychowałem, był blisko z nimi, o tyle mogę powiedzieć, też nie żyje, ale no może dzięki niemu ja nie zrobiłem kariery przestępczej, bo jak tylko miałem ochotę na przygodę, to dostawałem w głowę i szedłem z płaczem do domu. Tak?
2: Słuchacie Meliny w SROK.

0: Kalina w Esce Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Tu dochodzimy do Gołoboża. Przedostatniej twojej powieści, ale bo teraz już jest nowy Kania, ale Gołoboże żyje po prostu, no, poszło szeroko. Spodziewałeś się w ogóle, że to aż tak, tak będzie rezonować?
3: Nie, dlatego, że to jest książka, do której ja w ogóle nie mam dystansu. Naprawdę, nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła.
2: Tu chcę doprecyzować, tylko muszę cię zacytować, słuchaj. Bo ty powiedziałeś tak o Gołobożu, że... Czyli wyjaśnijmy tym widzom, którzy, słuchaczom, którzy nie widzą. Saga kielecka, kilka pokoleń, kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 lat historii Kieleczyzny, konflikt dwóch rodzin, sycylijskie klimaty, zemsta, vendetta, omerta. No, czyta się to nieprawdopodobnie, mnóstwo historii Polski, regionu. No, dobrze mówię. Gołoboże, że pisałeś bez researchu, bez planu, rozliczenie się z przeszłością, konsekwencje tego, co przeżyłem. No i moje pytanie... Czyli czego? Znaczy, rozliczenie, ale czego? Ja wiem, o czym jest Gołoboże, ale chciałbym teraz sparować te emocje, które się działy w tobie, z tym, co jest w Gołobożu przysiągniętym przemocą, zbrodnią, krwią, właśnie idącą zemstą z ojca na syna.
3: No, rozliczenie przede wszystkim ze wspomnieniami. Z obrazkami, które już mi zostały w głowie. Jak wyglądali ci ludzie, jak wyglądały te wsie, jak wyglądały te obyczaje.
2: Ale jakie to były wspomnienia, jakie obrazki?
3: Wiesz co, no to było przede wszystkim coś, co potem mi się nałożyło, jak zacząłem oglądać filmy o mafii na przykład. Wiesz, sycylijskiej. To ja widziałem tamtą wieś, bo oni nawet tak samo się ubierali. Czyli wiesz, biała koszula zapięta na ostatni guzik, czarny garnitur, surowa twarz, kamienna, milczenie i tak dalej. Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo mówiłem to już na spotkaniach autorskich, że może ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. No i trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat, znana i tak dalej. A tamto, gdzie było naprawdę tych korelacji jest mnóstwo, nikt tego nie dotknął, nikt tego nie opowiedział, nikt tego nie... Bo tam się milczało i tam nie wolno było. Dostałem, wiesz, nóż składany. Przed facet w ogóle, wiesz, tam zbladłem. Przyniósł mi nóż.
2: Na spotkanie autorskie?
3: Tak, już przy podpisywaniu. Otworzył go takim gestem i na klindze było wygrawerowane Maciejowi, obcy człowiek, Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
2: Honor i dyskrecja, dobrze.
3: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii. Aha, nie przekroczyłem linii. Bo na przykład, oczywiście wydawca i wszyscy wokół by chcieli kontynuacji. Jest materiał, jest współczesna historia takiego mafioza, ale nie ruszę tego. On jest w więzieniu, tam się ludzie nudzą.

0: Reklama.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
5: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
9: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
0: Reklama.

0: Słuchacie Meliny w Esce Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda. A na ile jest... dobra. Mówisz, że bez researchu, czyli rozumiem te wszystkie historie, jakie wyniosłeś z domu, tak. Z sąsiedzkich podwórek, tak?
2: Wspomnienia, opowieści, to, co widziałem, to, czego doświadczyłem, koledzy.
1: A co z tym aspektem, że ktoś się może zdenerwować? No w tym sensie, wiesz, opisy są mocne historie. Okej, to jest powieść, zawsze można powiedzieć tylko powieść, no ale wszyscy wiedzą, że inspirujesz się prawdziwymi wydarzeniami.
2: Tak, zresztą się do tego przyznałem w posłowie. Wiesz co, moja mama, która ma 95 lat i tam wyrosła, dzisiaj mieszka w Sopocie 500 metrów ode mnie, powiedziała: synu, oni się zemszczą. Nie pisz. Pierwsze, w ogóle, pierwsza reakcja, jak w ogóle powiedziałem o tym pomyśle. Ja mówię: mamo, ale kto się zemści? Ci ludzie nie żyją. Zakrzewskich, czyli wiesz, Kurzajów powieściowych, powieszono, dostali wyroki śmierci, dwóch się powiesiło, zresztą ich jest dwóch w książce, w rzeczywistości było trzech. Dwóch powieszono w majestacie prawa, trzeci się powiesił w więzieniu sam. I mówię: mamo, tych ludzi nie ma, chałupa stała, rozebrana, a ona, wiesz, ona wie swoje. No i rzeczywiście ja się nie spotkałem z żadną jakąś, wiesz, taką reakcją niechęci, chociaż ci, co się mszczą, to nie zapowiadają.
1: A zostawiając zemstę na bok, a nie wiem, kiedy miałeś spotkania autorskie w regionie, to na przykład, że dopuściłeś się szkalowania swoich stron ojczystych?
2: Generalnie na spotkania nie przychodzą ludzie, którzy przyjdą ci tam palcem pogrozić czy wykrzyczeć coś, ale spotkałem się z takimi głosami, że wiesz...
1: Że narobiłeś własne gniazdo?
2: No dokładnie, że jakąś taki urządziłem, wiesz, inkubator potworów i zrobiłem tam z tych ludzi, ale wiesz, na przykład w Kielcach chyba z 200 osób przyszło do bibliotece i było...
1: Bardzo dużo.
2: Tak, i wiesz, wzdłuż ścian jeszcze stali, jeszcze była transmisja na korytarz. I bardziej ja ich pytałem niż oni mnie, bo wyjechałem, więc pytałem, czy mi się w ich odbiorze, czy mi się jakieś sprawy nie zatarły. Może mnie coś poniosło, może mi się przyśniło, to wiesz, ten chów wsobny, to, że nie było tam mieszania krwi. No i babka wstała i powiedziała: proszę pana, 80% ludzi w mojej wsi pod Świętym Krzyżem nosi moje nazwisko. Ktoś inny powiedział, jak spytałem, co się zmieniło po moim wyjeździe, powiedzieli: wszystko, poza mentalnością. No i wiesz... No. Notabene fajna anegdota. Jedna z moich psychofanek, tak się zresztą sama określa, zawsze pisze niezwykle takie lukratywne recenzje, pełne zachwytu i tak dalej, i tak dalej. I tym razem napisała: cieszę się, że moja rodzina jest z Inowrocławia.
1: A powiedz, a ty z dzieciństwa pamiętasz jakieś klimaty z bronią pochowaną pod
2: Stadoła? Tak, oczywiście. No, sam miałem znaleziony w Wąchocku, wiesz, bez kolby, ale ten MP i bez magazynka, czyli niemiecki pistolet maszynowy. Ale pamiętam też, kiedy chodziliśmy na grzyby, jakoś w ogóle wtedy nikt o te dzieci tak się jakoś nie troszczył bardzo. Myśmy chodzili jako gówniarze tacy 10-letni, wiesz, 4 kilometry w las na tak zwaną Dębową Górę i pamiętam jak dziś odkrycie. To nie my byliśmy tam Krzysztofem Kolumbem, ale już szpital, wiesz, partyzancki. Jeszcze były prycze, jeszcze były...
1: Wspaniałe.
2: To było jakieś 26 lat po wojnie. 25 lat po wojnie. Były prycze, były krzyże. Na tych krzyżach wisiały brezentowe pasy. Pewnie hełmy ktoś tam pozabierał, czy w ogóle nie wywieszano tych hełmów. No, bez tabliczek, więc takie rzeczy oczywiście, że pamiętam. Pamiętam wieś, w której ta wojna była obecna wręcz, wiesz, karykaturalnie. Chałupy miały takie dostawki z błotników od czołgów, zakrytych dyskami, tam króliki, wiesz, kury i tak dalej. Furmani, bo nie było innego środka lokomocji. Paski od karabinu służyły jako lejce. A to ta cała historia z mierzeniem zboża hełmami, absolutnie prawdziwa. No.

0: To była oficjalna miara zboża. Jak na przednówku przyszedłeś, wiesz, pożyczyć 20 hełmów pszenicy, musiałeś oddać te 20 hełmów. I każdy tych hełmów miał tam full. Wiesz, co zrobiłem? Znalazłem tam, jako dzieciak w podstawówce, w szufladzie, bo rodzina, u której tam się zatrzymałem, mieszkałem, no, pan domu miał taką szufladę w starym stole, tam miał różne metalowe, wiesz, to się w gospodarstwie zawsze. Ja tam znalazłem, Marcin, medal za zdobycie Moskwy. Wyobrażasz sobie? Niemiecki medal za zdobycie Moskwy.
1: Dobry.
0: Którego nigdy nikt nikomu nie wręczył, bo nie doszło do zdobycia Moskwy. Ale przezornie nie. Ja, idiota, zaniosłem to do Szkolnej Izby Pamięci. Szlak trafił. Melina w S.

0: Melina w Esse Rock.
1: A ze mną z wami Maciej Siembieda.
2: Kolejny cytat. Właśnie, gdzie mam cytaty swoje? Właśnie, jest. A propos, debiutowałeś jako pan powieściopisarz w wieku 56 lat. I tam w jakimś wywiadzie, ładne zdanie. Najgorsze jest pierwszych 50 lat dzieciństwa mężczyzny, potem jest okej. Okay. Podoba mi się. To najpierw na tym się skupmy. Dobra, rozumiem, że żarcik.

0: jest greps. No, ale gdybyś mógł rozwinąć refleksję o męskości do 50 po 50.
1: Wiesz, no, do 50 to już nawet nauka potwierdza, że mężczyźni nie są specjalnie dojrzali.
0: Pozwólcie, że się zaśmieje.
1: No i że potem ta jakaś tam refleksja przychodzi później, że się, ja też często powtarzam, że wiele rzeczy już traktuję z godnością starego dębu, to znaczy nie budzą we mnie takich emocji jak kiedyś. No a do 50, skoro już się posługujemy grepsami, no to mnie z kolei utkwił w głowie taki, że mężczyzna powinien żyć tak, żeby wstyd się było przyznać, ale miło wspominać, więc...
0: Mam to zapisane też. Poproszę o rozwinięcie.
1: No to są... To jest po prostu wielka życiowa przygoda, tak? Nie...
0: Czyli co, żeby jak najwięcej nabroić?
1: No, nabroić. Czasie, tak, no, żeby rzeczywiście było fajnie. I to nas też jakoś buduje. Znaczy ja akurat nie wyobrażam sobie dwóch takich samych dni w życiu. Jakiejś takiej pracy, wiesz, polegającej na wykonywaniu tych samych czynności. Nie wiem, czy to jest ADHD, czy taki jakiś inny rodzaj tego ADHD, ale ja bardzo lubiłem, żeby coś się działo i do tej pory to mam. Wiesz, odmładzam się tym researchem, bo to jest dla mnie... pamiętam, jak zacząłem pracę, miałem 20 lat. Mój mistrz w redakcji i powiedział, ile ty masz, synu, lat? Ja powiedziałem, 20. No to co tak późno? Co tak późno? Ty się za chwilę przestaniesz dziwić. Się przestaniesz cieszyć czymś, coś znalazłeś. A ja mam 65 i dalej się cieszę. I dalej się dziwię.
0: I rozumiem, że, no bo tak, nie masz ciśnienia finansowego, pisanie dla przyjemności i w tym pisaniu najfajniejszy jest research, czyli dokumentacja.
1: Tak.
0: Ile poświęcasz sobie, ile dajesz sobie czasu?
1: 3 miesiące zbieram, 3 miesiące piszę. Ale pisać też lubię.
0: Lubisz?
1: Lubię pracować nad tekstem.
0: Sam mówisz, że to podstawowa definicja grafomana, jak lubi

0: ja się przeraziłem, że tu koledzy się pomylili, ale nie, woda, woda. Melina umowna, wiesz, nazwisko pomaga. Czyli rozumiem, że dokumentacja jest po prostu przedłużeniem czasów młodzieńczych, tak, reporterskich. W dodatku sam jesteś...
1: Ciągła sobie, przygoda.
0: Sam jesteś sobie zleceniodawcą. Chciałem a propos dokumentacji i a propos Jakuba Kani. Trochę jak byłem dzieciakiem w podstawówce, chyba kolega mi polecił taką książkę Sztuka fałszerzy, fałszerze sztuki.
1: Tak, znakomita.
0: Jedna z formacyjnych moich książek obok historii mundiali. A u ciebie co odpaliło tę ścieżkę historii sztuki szeroko rozumianej?
1: Obraz Matejki, ten w czwórkach, jego bardzo ciekawa historia. Ale potem jak akurat w Sobowtórze, to historię odpalił przedziwny obraz, czyli mój portret przed 700 lat. Naprawdę. I to wiesz, to co widzimy na okładce, to jest reprodukcja, ale jak stanąłem oko w oko w Krakowie w Muzeum Czartoryskich z tym portretem, to czułem ciary. Bo wiesz, oczy tego człowieka, nie wiem, po prostu czułem się jak przed lustrem, ucharakteryzowany, ale przed lustrem. No i na dodatek się okazało, że ta historia tego obrazu jest niesłychanie ciekawa. I tu się włączyło. I fałszerstwo, Holbeina chętnie fałszowano, bo nie tyle fałszowano, malowano jak Holbein. Bo sfałszować Holbeina jest piekielnie trudno. On był takim detalistą. Wiesz, ten gość na moim portrecie ma malowane ręcznie włoski od futra, od kołnierza. Kompletna wariacja. Wiesz, jest taki obraz Ambasadorowie Holbeina, duża deska. To powinno być jako pokuta wszystkim fałszerzom sztuki zadawane, bo wiesz, tam jest wszystko, sploty tkaniny, miliardy szczegółów.
0: To powiedz, jeszcze chciałem zakończyć tematem bardzo na czasie. Niestety, niestety, mianowicie sztuczna inteligencja. Mhm. Jaka jest twoja refleksja?
1: Nie korzystam, bo nie korzystam dlatego, że odebrałoby mi to trochę zabawy. A ja robię wszystko, co piszę i całe to moje pisarstwo jest tylko i wyłącznie dla zabawy.
0: Fajna zabawa. Bardzo ci dziękuję za godzinę zabawy z tobą.
1: Dziękuję, ja
0: w Melinie. Maciej Siembieda, doktor Maciej Siembieda, Duma Opola, Sopotu, Starachowic, Kielc, cholera połowy Polski. Maciej Siembieda był waszym, moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
7: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaksandmore.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
9: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
9: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
6: Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.

0: Give me a little lovin', ZZ Top. Brodacze na antenie, brodacz przed mikrofonem. I tak to będzie, przynajmniej jeżeli chodzi o mikrofon, do godziny 18. Jarosław Bierajewicz, zapraszam na niedzielne kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

the Bridge, Open Your Eyes w Este Rock. Może inne polskie festiwale są większe, zachwycają nazwami najpopularniejszych światowych gwiazd w programie, albo dla odmiany kuszą najbardziej maniakalne oddanych fanów występami artystów absolutnie niszowych, ale żaden z nich nie ma takich historii i legendy co Jarocin. A zaczęło się tam od organizowania w latach 70. tzw. wielkopolskich rytmów młodych, a dopiero potem pojawił się rock. Festiwal w Jarocinie był największym muzycznym młodzieżowym festiwalem rockowym w państwach bloku wschodniego. To tutaj na przestrzeni lat rozpoczynały swoje kariery takie zespoły jak Jam, T-Love, TSA, Armia czy Hej, a jednym z filarów Jarocina był zespół Deserter, który na deskach legendarnego amfiteatru debiutował w roku 82 jeszcze jako SS. 20. Ten pierwszy historyczny ogólnopolski festiwal muzyki młodej generacji rozpoczął się 6 czerwca 1980 roku, a więc dokładnie 46 lat temu. I na tym, że pierwszym ogólnopolskim przeglądzie muzyki młodej generacji wystąpił też ten zespół, Manam.

0: New Divide i Linkin Park. 7 dzień czerwca w kalendarzu. Rzuciłem okiem na święta, bo te zawsze są. Każdego dnia jest jakieś tam ustalone. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest na przykład Dzień Seksu. No i teraz pojawia się pytanie, czego Państwu w taki dzień życzyć. Ale chyba odpowiedź nasuwa się sama. Niech Państwu będzie zatem dzisiaj bardzo przyjemnie. Jefferson Airplane za moment.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Marcin Bosak. Czy myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: Wiesz, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Mi tak w oczach.
3: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian,

0: oddaję do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
7: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
11: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc.

zespół Jam, o którym wspominałem w tej godzinie, mówiąc o tym, że pojawiali się choćby w tym Jarocinie, którego rocznica tego pierwszego ogólnopolskiego przeglądu właśnie dzisiaj w kalendarzu. Ale ten Jam to już zupełnie inna historia od tej, która działa się prawie 50 lat temu. A propos przeszłości bardzo zamierzchłej, to wracamy teraz do początku czerwca roku 1944. Był szósty dzień tego miesiąca, gdy w Lewistown, stanie Maine, urodził się Clarence White, wokalista i gitarzysta grupy The

Ja wiem. Jak tak człowiek sobie pomyśli, że dopiero co się ten długi weekend zaczynał, a już się kończy, no to od razu człowiekowi chce się śpiewać. It's no good. Razem z Depeche Mode. 15. Pierwsza godzinka kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą rozpocznie

0: Zacznijmy od nagrania, które jest nagraniem, można powiedzieć śmiało, antyszkolnym, albo raczej nie w sensie zupełnie szkoła, ale antysystemowym, jeżeli chodzi o szkoły. Another Brick in the Wall Part 2 zespołu Pink Floyd za moment.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
8: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent maszynki do domowych lodów w 30 minut. Freezy.
1: Reklama.

0: przepiękna piosenka z bardzo pięknym teledyskiem, który powstawał w czeskiej Pradze. Never Tear Us Apart, zespołu In Excess. No dobrze, czas na spotkanie z zespołem, który lada moment, no państwo nawet się nie zorientują, jak ten czas do ich koncertu zleci, pojawi się w Polsce. Nothing But Thieves. Przyjadą z nowym materiałem, którego fragmencik już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Piosenka, którą poznałem po raz pierwszy w swoim życiu dzięki YouTube. Nagrali ją kiedyś przy okazji sesji do Achtung Baby, a potem znalazła się na jednym z bootlegów, który kupiłem na jakimś targowisku. Fortunate Son, a potem dopiero okazało się,

Piosenka, którą poznałem po raz pierwszy w swoim życiu dzięki YouTube. Nagrali ją kiedyś przy okazji sesji do Achtung Baby, a potem znalazła się na jednym z bootlegów, który kupiłem na jakimś targowisku. Fortunate Son, a potem dopiero okazało się,

Z zespołem, który w latach 90. święcił olbrzymie triumfy, ale też sporo w ten triumf inwestował, na przykład kręcąc teledyski za $1,5 miliona. To wtedy była większa kwota niż teraz, a nawet i teraz robi wielkie wrażenie. Te $1,5 miliona kosztował teledysk do November Rain, który miał swoją premierę w MTV dokładnie 34 lata temu.

0: zespół, którego największym fanem w składzie Skierogi jest pan Dawid Zygmunt. Do tego stopnia jest w nim zakochany, że kiedy szykowaliśmy się na koncert chłopaków w Warszawie, na Narodowym, to Dawid nie chciał iść z nami. Chciał być bliżej sceny, by bardziej przeżywać i trochę bardziej w samotności spotkanie ze swoimi idolami. I ja to bardzo szanuję. T-Love i Pocisk Miłości za chwilę w Esterok.
1: Reklama.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilek.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów.

0: lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Reklama.

Beck, Westerok. Jakie to miłe, że politycy czasem zmieniają zdanie, albo zmieniają się z czasem na nieco lepszych. W roku 1969 obserwowali wydarzenie na farmie Bethel z dużym dystansem, a w 2017 uznali, że to, co tam się działo, było wyjątkowe. Dokładnie 9 lat temu gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, ogłosił, że Bethel Woods Center for the Arts, czyli miejsce, gdzie odbywał się ten legendarny festiwal, zostanie umieszczone oficjalnie w Państwowym i Krajowym Rejestrze Miejsc o znaczeniu historycznym. Woodstock był przełomowym momentem zarówno w historii Nowego Jorku, jak i Ameryki, łącząc unikalną sztukę i muzykę w wydarzeniu, które zmieniło kulturalny i polityczny krajobraz tego kraju. Tak wtedy mówił gubernator. To prestiżowe wyróżnienie pomoże zachować bezcenny punkt dla obecnych i przyszłych pokoleń Nowojorczyków. No i mam nadzieję nie tylko, bo myślę, żeby się kiedyś wybrać w miejsce, gdzie występowali na przykład Jimi Hendrix, The Who czy Janis Joplin.

0: Come Together. The Beatles, zespół z Liverpoolu, choć piosenka miała swoją dużą rolę w polityce amerykańskiej. Na zachodnim wybrzeżu, kiedyś w Kalifornii, był wybierany gubernator. I The Beatles dość mocno się zaangażowali w jednego z kandydatów, w jego kampanię, między innymi zgadzając się, by ta piosenka towarzyszyła mu przy spotkaniach z wyborcami. No ale koniec końców jednak, chyba z tego co pamiętam, nie pomogło. Półmetek niedzielnych kultowych historii, 16. Piero Sobierajewicz zapraszam. Jeszcze zostanę tu z Państwem do 18, a razem ze mną za moment będą Linkin Park.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie

0: 1900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Reklama.

0: Save Tonight. Kiedy zamykam oczy i słucham tej piosenki, to wciąż mam przed oczami tego młodego, przecież cały czas Szweda, brata przyrodniego na przykład Nan and Cherry. A pan Eagle Eye miał niedawno w maju 58 urodziny. No to już taki młody do końca nie jest, ale na pewno młodszy od Bono, który w maju miał urodziny 66. I teraz on z kolegami w piosence In a Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Bells, zespołu AC/DC. A teraz pojawi się artysta, który, gdy w latach 90. wszedł w konflikt z wytwórnią Warner, w proteście zaczął się podpisywać znakiem graficznym, który nazywał symbolem miłości. Albo czasem mówił o sobie jako artyście dawniej znanym jako Prince. Do własnego imienia wrócił dopiero w 2001 roku na płycie Rainbow Children, którą wydał już we własnej wytwórni, gdy wypełnił niekorzystny wcześniejszy kontrakt. To wszystko to już jest przeszłość. I choć dzisiaj miałby urodziny, mówimy o tym artyście już jako niestety nieżyjący. Gdyby żył, Prince miałby dzisiaj 68 urodziny.

0: Jeśli chodzi o Finlandię i ich rynek muzyczny, to wszystko w zasadzie, co dali światu, co wyeksportowali ze swojego kraju na rynek europejski i światowy, ma związek z muzyką hardrockową i metalową. A HIM jest tym produktem najbardziej znanym. Tyle, że od lat nieobecnym na rynku, no bo Villevalo kiedyś stwierdził, że to koniec, że to już nie ma sensu, a niedawno czytałem, nie wiem czy to prawda, bo teraz w internecie nie wiadomo w co wierzyć, wspominał o tym, że może by jednak do tej historii powrócić. I ja byłbym bardzo, ale to bardzo na tak. Wicked Game za nami. A za moment przeniesiemy się na ziemię amerykańską. John z kolegami w piosence Bad Medicine.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert dalej masz.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 70

0: ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 70. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
1: Grillfest.

Thomas Radji, For Nothing w SC Rock. Warto chodzić na koncerty. No to pewnie Państwo doskonale wiedzą. Na koncertach emocje zupełnie inne niż przy odsłuchu płyt. Choć niektóre koncerty kropla w krople podobne do siebie. Czasem artyści nie zmieniają.

nic setlisty. Ale czasem dzieją się na koncertach rzeczy, które przechodzą do historii. Jak na koncercie Foo Fighters w roku 2008. Dokładnie 18 lat temu na koncercie Dave'a Grohla i spółki na stadionie Wembley w Londynie niespodziewanie pojawili się Jimmy Page i John Paul Jones, zespół Led Zeppelin. No i stworzyli przez chwilę naprawdę super grupę. Zapisem ich wspólnego spotkania jest między innymi to nagranie, które zrobili wspólnie o tytule Rock and Roll.

0: wspominałem chwilę temu, zespół Foo Fighters. No ciekawe, czy on by się narodził, gdyby nie Kurt Cobain i jego decyzja w kwietniu 1994 roku. Ale tego się już nie dowiemy. 17. Ostatnią godzinę naszych kultowych niedzielnych spotkań rozpocznie za moment grupa Kiss.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
7: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
7: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących.

0: Wiodących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz.
1: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Reklama.

0: Crazy i Aerosmith. 7 dzień czerwca w kalendarzu zdaje się dzisiaj dzień chemika. No, co z fizykami, na przykład tymi zajmującymi się ciekłymi, bardzo chłodnymi ciuczami? O takich rzeczach teraz będzie opowiadać piosenka Cryogen zespołu Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

American Idiot zespołu Green Day. A teraz historia sąsiedzka. No, z sąsiadami. Różni państwo pewnie żyją, prawda? A warto żyć dobrze, bo mogą coś pożyczyć, kosiarkę, cukier, albo przypilnują chaty, gdy się wyjedzie na wakacje. No ale generalnie jest tak, że z sąsiadami trzeba się starać. A Joe Walsh z The Eagles się raczej nie starał. A to z piwnicy jego domu, gdzie miał studio, dochodziły dźwięki, głośne dźwięki gitary, albo miewał też gości, którzy tarasowali wjazd na posesję innym sąsiadom i też, umówmy się szczerze, do najcichszych nie należeli, kiedy spędzali czas u Joe Walsha na melanżach. W końcu jeden z sąsiadów nie wytrzymał i delikatnie zaczął zwracać uwagę znanemu sąsiadowi, a potem były kłótnie przy płocie, no i wreszcie groźby, bo ten sąsiad, starszy pan, był weteranem wojennym, no i zapowiedział użycie trzymanego w domu arsenału. No i te kilkanaście lat temu sprawa zakończyła się w sądzie. Dokładnie 16 lat temu Joe Walsh wygrał proces sądowy przeciwko swojemu sąsiadowi, który nawet groził mu w pewnym momencie śmiercią. Na mężczyznę nałożony został zakaz zbliżania się do muzyka oraz nakazano mu pokrycie kosztów sądowych. Ale w zamian Joe miał się zobowiązać, by być jednak cicho.

0: Jak pięknie można śpiewać o miłości, mówiąc do dziewczyny, ty moja trucizna. Alice Cooper w Esce Rock. A za moment zespół, w którego składzie przed laty, no już nie żyje niestety, był muzyk, wokalista Mark Bolan, który miał podobno trochę polskich korzeni. Ale już go o to nigdy nie zapytamy. Już od dawna byśmy go nie mogli, bo zginął w latach 70. w wypadku samochodowym w południowym Londynie. Children of the Revolution i T-Rex za moment.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Coraz więcej oszczędzamy, inwestujemy i z optymizmem patrzymy w finansową przyszłość. Jakie jest nasze podejście do finansów i co je kształtuje?
3: Zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować. Nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Można to zaplanować.
2: Mówi Anna Bichta, prezeska Fundacji Think.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
14: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
15: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
13: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
16: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
17: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaks and More.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Tankuj taniej, nawet do 30%.

0: 5 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
3: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him and you're listening to Eska.

lubię się. To bardzo dobra rzecz, lubić się i Państwu to serdecznie zalecam. Od razu połowa trosk znika, wyparowuje, niczym kamfora. Lux Torpeda Westrock. A teraz wspomnienie gościa, który za rok będzie miał 60. urodziny. Dave Navarro. Kiedyś przez chwilkę był członkiem zespołu Red Hot Chili Peppers i z tego czasu zagramy zaraz piosenkę, w której maczał swoje paluchy. Aeroplane. Ale oczywiście głównie znamy go z projektu o nazwie Jane's Addiction. Wszystkiego najlepszego dla Dave'a Navarro.

0: w oryginale to piosenka zespołu Tears for Fears, Shout, ale ich wersja też jest przepiękna. Placebo. To już na koniec, bo 18. Ola Galant za moment ze swoim gościem w drogowskazach, a pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
6: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
14: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
15: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
1: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na nowy odcinek Drogowskazów. To jest nasze kolejne spotkanie, które rozpoczyna się na antenie Eskirok. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania naszego programu, jest już w naszym radiowym studiu. Siedzi naprzeciwko mnie, ale pozwólcie, że zanim ją przedstawię, to chciałam powiedzieć, że zajrzę nam trochę do portfeli, jednak ta negatywna konotacja jest chyba za silna. Zostanę więc przy tym, że opowiem wam trochę o tendencjach, które potwierdzają różne badania, raporty, o których również będziemy dzisiaj mówić, które dotyczą świata naszych finansów, bo okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby oszczędzania, inwestowania, zabezpieczania przyszłości swojej i swoich dzieci. Jednak wydaje mi się, że nadal jesteśmy w tym ostrożni. Preferujemy stabilne formy inwestycji. Niekoniecznie od razu rzucamy się na giełdę, niekoniecznie od razu pakujemy w to bardzo duże pieniądze, ale tak raczej metodycznie, powoli i spokojnie. To, co z raportu postawy Polaków wobec finansów, który został stworzony dzięki współpracy Fundacji Think i City Foundation. To, co mnie jakoś tak najbardziej ujęło, to to, że z optymizmem patrzymy na swoją sytuację finansową w tej bliskiej perspektywie. To jest bardzo krzepiące, dlatego że pewnie wszyscy z doświadczenia znamy tę sytuację, że spotykamy się w jakimś rodzinnym gronie, wśród przyjaciół i zawsze jest dobrze sobie ponarzekać, że tych pieniędzy brakuje, że przydałaby się podwyżka, że wszystko podrożało, że kto to widział. To okazuje się, że te przebadane osoby, grupa przebadanych osób reprezentatywna stwierdziła, że ta sytuacja wcale nie jest najgorsza i raczej idzie ku dobremu. Jakie jeszcze wnioski z tego płyną? W ogóle jak my gospodarujemy swoimi finansami, jak patrzymy na swój domowy budżet, czy umiemy nim zarządzać? No i gdzie się tego uczymy lub się niestety nie uczymy? O tym będę rozmawiała z panią Anną Bichtą, która jest prezeską

0: wspomnianej już przeze mnie fundacji Think. Witam w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: No to jak to jest z tym oszczędzaniem? Bo mam wrażenie, że można o tym myśleć dwutorowo, jako takim świadomym przygotowywaniu czy rezerwy finansowej, czy poduszki finansowej, jakiegoś takiego zaplecza, albo z takim niekończącym się ciułaniem, wiecznym odmawianiem sobie, ważeniem w ręku każdej złotówki. I tak jak uważam, że perspektywiczne myślenie o swoim budżecie i o swoim portfelu jest bardzo słuszne, tak mam wrażenie, że nieustanne oglądanie każdej monety z dwóch stron może być wyczerpujące i trochę chyba tej radości z życia, o którą ostatecznie w tym wszystkim chodzi, nam odbiera.
1: Raport, o którym pani wspomniała, pokazuje nam obraz Polek i Polaków, którzy coraz bardziej są świadomi tego, że warto zastanawiać się nad tym, na co wydajemy pieniądze, w jakiej perspektywie czasowej oszczędzamy i rzeczywiście to budowanie bezpieczeństwa finansowego jest bardzo ważne teraz dla nas tu, dla naszego społeczeństwa. I co jest tutaj ważne, to, że wciąż my myśląc o oszczędzaniu, przede wszystkim oszczędzamy na czarną godzinę. To jest najważniejszy cel naszego oszczędzania. Póki co już od kilku lat jest w tych wskazaniach takim najmocniejszym punktem. No i tutaj właściwie nie ma się co dziwić, no bo żyjemy w czasach dużej niepewności i dużych zawirowań i jakby no tu nie można się dziwić, że ten cel wychodzi na sam przód. Natomiast poza tym ważne są jeszcze inne cele i teraz ten cel, o którym powiem, bardzo zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich no zaledwie kilku lat. Mianowicie oszczędzanie na swoją przyszłość, czyli oszczędzanie na emeryturę. I tu myślę, że nastąpiło w ciągu ostatniego czasu dość duże przebudzenie i przynajmniej na to wskazują badania. Zaczęliśmy zastanawiać się mocno nad tym, jak będzie wyglądała nasza emerytura. W związku z tym zaczęliśmy interesować się bardziej oszczędzaniem również i na ten cel. Wspomniała pani również o inwestycjach. O inwestycjach mogą myśleć ci, którzy posiadają te oszczędności, jak wiadomo. No i tutaj też jest bardzo taki trend pozytywny, ponieważ coraz więcej osób inwestuje i coraz więcej osób też myśli o inwestowaniu. Czyli już nie ma tak, że odrzucają w ogóle tę drogę, tylko no rzeczywiście myślą o tym, jeśli o tym myślą, to znaczy, że poszukują informacji i też poszukują rzetelnych informacji. No i tutaj jest bardzo ważny wątek, mianowicie no my jako społeczeństwo, co widać z tego raportu, no zaczynamy dostrzegać potrzebę rozwijania swoich kompetencji finansowych, prawda? I wzmacniania swojej wiedzy na temat zarówno instrumentów finansowych, również inwestycyjnych, tego właśnie jak zarządzać budżetem. Tego wszystkiego myślę, że w ostatnich latach bardzo intensywnie się uczymy.
0: Będę po kolei wracała do różnych wątków, które pani otworzyła, które rozpoczęła. Wspomniała pani o inwestowaniu. Ja kilka minut temu, oczywiście na bazie przygotowanego przez państwa raportu, powiedziałam, że wolimy takie bardziej stabilne, bezpieczne formy inwestowania, to znaczy jakieś lokaty, pewnie obligacje. Nie jest to bardzo duży zysk, ale za to mała strata w przypadku zmiany decyzji, nazwijmy to. Generalnie już trochę z tymi pieniędzmi wychodzimy. To nie jest ta przysłowiowa skarpeta.
1: Znaczy przysławiowa skarpeta, która też w tych badaniach, czyli takie przetrzymywanie oszczędności w domu, to wciąż występuje. Natomiast no bardzo też na szczęście ten odsetek osób, które przetrzymują pieniądze w domu, zmalał. Też wciąż jeszcze sporo osób trzyma swoje oszczędności na rachunku rozliczeniowym, czyli chce mieć szybki dostęp do tych pieniędzy. No ale to też jest znowu takie łatwe do wytłumaczenia, bo w pandemii bardzo te oszczędności pod ręką były wysoko wskazywane i potrzebne, no bo ludzie byli też niepewni, bo niepewność zachorowań, bo wszystkie różne inne lęki, które się razem z pandemią pojawiły.
0: Wtedy się dużo mówiło o znaczeniu tak zwanej twardej gotówki, że wirtualne pieniądze na wirtualnym koncie nie pomogą nam tu i teraz, kiedy sytuacja jest gardłowa, kiedy wysiadają, nie wiem, bankomaty, kiedy trzeba natychmiast iść do lekarza albo zapłacić za paliwo. Też w pewnym momencie ten temat panika ogarnęła.
1: Tak, też te ostatnie lata, wybuch wojny w Ukrainie, to też jakby spowodowało, że też ludzie zaczęli mieć taką potrzebę posiadania pewnej gotówki pod ręką. Natomiast rzeczywiście uczymy się i w związku z tym są takie pozytywne znaki tego, że zaczynamy wykonywać pewne ruchy w kierunku inwestowania, a więc pomnażania, a więc przynajmniej takich ruchów, które pozwolą nam na to, że nasze oszczędności nie będą traciły na wartości, tylko będą one w jakiś sposób zabezpieczone. I rzeczywiście jest tak, że teraz jest jesteśmy na takim etapie bardziej korzystania z takich bezpiecznych form inwestowania i też tak o tym mówimy, że jesteśmy bardziej gotowi na to, żeby z mniejszym ryzykiem, aczkolwiek zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która będzie w bardziej, powiedzmy, agresywny i taki w inny sposób inwestować. Natomiast no, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo taką średnią, to jednak jest to takie nastawienie na te spokojniejsze formy. Myślę, że to wynika też z tego, że nasze społeczeństwo jest na tym etapie rozwoju tych kompetencji.
0: I na tym kontinuum możliwości inwestycji od bezpiecznych po agresywne, jak pani powiedziała, gdzie lokują się kryptowaluty? Teraz temat zrobił się dosyć niebezpieczny, bo dosyć mocno nacechowany politycznie. Ja ten aspekt chciałabym akurat w tej rozmowie odpuścić. Natomiast rzeczywiście coraz więcej osób deklarowało, że również te kryptowaluty inwestuje. W mojej głowie to jest raczej taka sfera trochę niepewna, trochę dla osób, które mają bardzo dużą wiedzę, które wiedzą, jak się w tym

0: aspekt chciałabym akurat w tej rozmowie odpuścić. Natomiast rzeczywiście coraz więcej osób deklarowało, że również te kryptowaluty inwestuje. W mojej głowie to jest raczej taka sfera trochę niepewna, trochę dla osób, które mają bardzo dużą wiedzę, które wiedzą, jak się w tym...
1: Dzieci w szkole podstawowej zapyta, to w co byś chciał zainwestować, to mówią w kryptowaluty, bo to jest po prostu pewien taki termin, który już naprawdę w wielu programach, w ogóle w mediach jest obecny. My w tym badaniu nie przyjrzeliśmy się detalicznie tematowi kryptowalut, aczkolwiek są wskazania, że jest duże zainteresowanie tymi formami i że rzeczywiście jest spore zainteresowanie i jakaś część ma z tymi kryptowalutami do czynienia. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że chyba wciąż brakuje mimo wszystko takiej rzetelnej wiedzy na ten temat i odniesienia się do tego, co to tak naprawdę jest i analizy tej całej sytuacji. My tego w tym raporcie nie zrobimy.

0: a tutaj z kolei takim drugim biegunem wydają mi się zobowiązania, bo z raportu wynika, że bardzo wielu z nas jakieś zobowiązanie ma, to jest chyba 73%, 3/4 coś koło tego, i że 16% ma trudności ze spłacaniem kredytów, pożyczek, różnych innych zobowiązań. Nie chcę uogólniać. Pamiętam, że kiedy inflacja szalała, stopy procentowe również skakały, to był taki trudny moment dla wielu kredytobiorców, którzy na przykład w ten sposób kupili mieszkania. No i też liczne ludzkie dramaty, bo okazywało się, że to wymarzone mieszkanie trzeba było sprzedać, bo inaczej finansowo nie można było tego pogodzić. Jak do tych spłat podchodzimy dzisiaj? Ten procent osób, które takie zobowiązanie mają, jest bardzo duży, więc chyba to nie jest już nic nadzwyczajnego.
1: To, co jest ważne, to to, że każdy kredytobiorca powinien sobie przekalkulować swoje przychody i w jakiś sposób je zaprognozować też w czasie i dopiero jakby wtedy na twardych faktach i liczbach podejmować te decyzje. Oczywiście pewne takie nagłe zawirowania, no nie do końca są do przewidzenia. Pandemii nie przewidzieliśmy, wojny też nie było jak przewidzieć, a jednak te stopy procentowe są mocno wrażliwe na takie sytuacje. Myślę sobie, że rzeczywiście ten procent osób, które korzystają z kredytów, jest faktycznie dość duży, natomiast wciąż ta liczba tych zagrożonych, ona na szczęście chyba utrzymuje się na tej samej pozycji i ona nie jest tak bardzo wysoka. To znaczy mówię o takich sytuacjach, w których spłata kredytu przewyższa dochody, więc tu z taką sytuacją na szczęście nie mamy do czynienia w wielu przypadkach. No ale wciąż to się wszystko opiera na kalkulacjach, na tym, żeby po prostu wiedzieć, żeby widzieć, co się dzieje i żeby odpowiednio postępować i też nie wpadać w taką spiralę zadłużenia, bo prawda, posiadanie jednego kredytu i branie drugiego na spłatę, no też nie jest właściwą drogą. Myślę, że przede wszystkim taki dobry dialog w rodzinie, rozmowa o tych finansach, ale przede wszystkim obliczenia i też tutaj można po prostu trzymać rękę na pulsie.
0: To też pojawiło się w raporcie, odwołam się do tego, o czym pani przed momentem mówiła, że właśnie rodzina i znajomi są chyba najczęściej wskazywani jako to źródło wiedzy finansowej, to tak. Znaczy niekoniecznie pójdziemy do doradcy finansowego, załóżmy, tylko skonsultujemy się z bratem, szwagrem, kimś znajomym z pracy, kto akurat niedawno też brał kredyt.
1: W tych sprawach finansowych my pytaliśmy o zaufanie do instytucji finansowych i do właśnie rodziny, znajomych i też do samego siebie. I muszę powiedzieć, że to, co zaobserwowaliśmy w tych badaniach, ponieważ to badanie już 17 lat prowadzimy, taki monitoring tych różnych postaw i tego, jak ludzie właśnie myślą o finansach. I ciekawe jest to, że w tej poprzedniej edycji zauważyliśmy, że trochę wreszcie mniej zaczęliśmy ufać samym sobie. I myślę, że to jest bardzo pozytywny taki, prawda, no bo nie wszyscy jesteśmy finansistami, nie wszyscy musimy się na tym znać. Ja też mam swój pogląd, bo też w rodzinie też można mieć oczywiście specjalistów, ale też można mieć ludzi, którzy no, miło z nimi porozmawiać, tak? Więc warto tutaj zauważyć ten pozytywny trend, że rzeczywiście zaufanie do instytucji zaczęło wyglądać lepiej. Do instytucji, do osób, do ekspertów, którzy mogą nas wspomóc w dobrych decyzjach. No i też myślę, że to widać, że też jednak mimo wszystko, ale w bankach też siedzą ludzie, którym zależy na tym, że jak już bierzemy kredyt, to żebyśmy mogli go spłacić. Więc mam nadzieję, że to też jest taki sygnał płynący z tego badania, że jednak traktujemy też pracowników banku jako osoby, do których możemy zaadresować pewne pytania, no a nie tylko myśleć, że chcą na nas zarobić.
0: To też jest bardzo taki chyba budujący wniosek. Cieszę się, że przywołała go pani na zakończenie tej części naszej rozmowy. Chociaż przyznam, że w kolejnych wolałabym skupiać to, o czym mówiłyśmy kilka minut temu. Mianowicie te potrzeby analizy własnego budżetu, analizy finansów, takiego spokojnego zastanowienia się nad tym, na co mogę sobie pozwolić, a na co niekoniecznie, bo wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który zbuduje nasze zdrowie finansowe. Czym jest to zdrowie finansowe? W jaki sposób ono może działać na naszą korzyść lub nie? To pytanie będę kierowała w dalszym ciągu do pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która przyjęła zaproszenie i dzisiaj jest waszym i moim gościem. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami dzisiaj już po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj panią Annę Bichtę, prezeskę Fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach Polaków. Brzmi to może trochę enigmatycznie, trochę zagadkowo, ale ci z was, którzy słuchali pierwszej części tej audycji, wiedzą, że mówiłyśmy o bardzo praktycznych informacjach, które trochę pozwalają nam zrozumieć, jak my się w tym świecie finansowym jako Polacy, jako społeczeństwo odnajdujemy i jakie mamy sposoby na funkcjonowanie w nim. Natomiast pytanie, którym pozwolę sobie otworzyć tę część naszej rozmowy, które już troszkę zapowiedziałam, a które wydaje mi się bardzo dobrym otwarciem po prostu. Co to jest zdrowie finansowe?
2: No, zdrowie finansowe to jest taki stan, w którym wiemy, co możemy, jak możemy funkcjonować w takich kwestiach jak pokrywanie naszych wydatków, planowanie naszych wakacji i w ogóle takie funkcjonowanie w takim dobrym myśleniu o tym, że my wiemy, jak te nasze finanse wyglądają. I tak naprawdę zdrowie finansowe bardzo mocno, znaczy ono jest filarem w ogóle naszego ogólnego dobrostanu i myślę, że warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jakaś taka dziedzina kompletnie oderwana. To po prostu te finanse są bardzo ważnym elementem naszego życia, naszej codzienności. I to nie jest tak, że to jest jakiś przykry temat, że o tym nie rozmawiać albo gdzieś w ogóle nie brać pod uwagę, unikać, bo tak naprawdę unikanie tego tematu i unikanie jakby takiego wejścia w te nasze osobiste finanse spowoduje dużo więcej innych frustracji, które potem się pojawią, bo nagle zostaniemy zaskoczeni, a raczej sami się zaskoczymy, że chcielibyśmy coś zaplanować, że potrzebujemy zrobić jakiś zakup, a tak naprawdę nie wiemy, czy nas na to stać i ewentualnie w jakiej perspektywie. Czyli zdrowie finansowe to jest taki stan spokojnego ducha, spokojnej myślenia o tym, że ja wiem, ile ja zarabiam, ile ja mogę wydać, jaką część mogę zaoszczędzić, jaką część mogę ewentualnie zainwestować.
1: Myślę, że to jest dobry klucz do myślenia o finansach, nie jako jakiejś zupełnie odrębnej dziedzinie, o której mogę powiedzieć, ja się na tym znam, ja się na tym nie znam, tylko jako pewnej drodze do tego, co pozwala nam się spełniać, pozwala nam odpoczywać,

0: pozwala nam się rozwijać, no bo przecież jeżeli te finanse nie będą stabilne, czy przynajmniej pod naszą kontrolą, nie pójdziemy na studia podyplomowe, nie pojedziemy na wakacje, nie będziemy mogli podejmować różnych aktywności, które być może w danym momencie będą nam potrzebne, być może nie będziemy mogli na przykład w odpowiednim czasie zareagować, kiedy coś zacznie nam dolegać. Natomiast mam też wrażenie, że trochę jesteśmy nawet kulturowo zblokowani, bo tak na szybko sobie pomyślałam, że jest cała masa zupełnie nieszkodliwych pozornie powiedzonek, które sprawiają, że finanse, rozmawianie na ten temat wydaje się niezręczne. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. To nie jest temat dla kobiet. Pieniądz lubi ciszę. Cała masa hamulców, które mamy trochę zaciągnięte, które sprawiają, że rzeczywiście trudno się rozmawia o pieniądzach. Nawet z bliskimi osobami. Kto wie, może nawet przede wszystkim bliskimi, bo to też jest wniosek z jednego z Państwa raportów, że bardzo wiele osób pozostających w związkach małżeńskich nie wie, ile zarabia ich partner.
1: No właśnie, więc to są takie tematy tabu często w rodzinach i też niestety ulegamy temu też w stosunku do dzieci, bo bardzo często unikamy rozmów też z dziećmi na tematy finansowe, a potem się dziwimy, że dziecko spodziewa się, że pieniądze to wybieramy ze ścian, bo nie wie na przykład, jak to działa, albo prawda, zastanawiamy się, dlaczego przychodzi do nas nasze dziecko i prosi o to, żeby sfinansować jakąś tam wycieczkę czy wyjazd. No po prostu nie dopuszczamy często naszych dzieci do tego, żeby rozmawiać o finansach. I wcale to nie chodzi nawet o to, żeby mówić, że ja zarabiam X, mąż zarabia tyle. To nawet nie chodzi o to, ale chodzi chociażby o takie uświadomienie różnych wydatków, które wiążą się z prowadzeniem gospodarstwa domowego. I myślę, że to jest niesamowita lekcja też dla naszych dzieci, żeby te wydatki pokazywać, bo wtedy to urealnia im się w ich funkcjonowaniu. Oni wiedzą, że dostają jakieś kieszonkowe, wiedzą, ile kosztuje

zdrowego. I myślę, że to jest niesamowita lekcja też dla naszych dzieci, żeby te wydatki pokazywać, bo wtedy to urealnia im się w ich funkcjonowaniu. Oni wiedzą, że dostają jakieś kieszonkowe, wiedzą, ile kosztuje

0: też, jaki to jest udział tego wszystkiego w ogólnych wydatkach. Też poznają i są w stanie powiedzieć, ile kosztuje życie, że jest, są takie opłaty jak komorne, jak benzyna, którą trzeba wlać do samochodu, czy naprawa samochodu. Poza tym dzięki temu uczą się i to nie jest tak, że w momencie, gdy przychodzą po pieniądze, to jakby w inny sposób zupełnie o te pieniądze proszą i pytają. Mają świadomość tego, że rodzice mają, powiedzmy, różne elementy tego budżetu i że mają na przykład jakąś rezerwę na nagłe naprawy, że mają jakąś rezerwę na zdrowie na przykład, więc zupełnie inaczej ten dialog na temat pieniędzy przebiega w domu, ale no to my jako dorośli musimy wpuścić dzieci do tego świata finansów po to, żeby one więcej rozumiały i żeby więcej wiedziały. I wcale nie należy się tutaj obawiać tego, że młody człowiek zapyta: mamo, to ile ty zarabiasz? Nie obawiajmy się tego, jeśli nie chcemy powiedzieć wprost jakiejś kwoty, to naprawdę zacznijmy od chociażby listy wydatków, żeby pokazać młodemu człowiekowi, jak to wszystko wygląda i na co wydajemy pieniądze i ile to wszystko kosztuje, ponieważ no nie mają młodzi ludzie tej świadomości, jeśli nie zarabiają. W momencie, gdy zaczynają zarabiać już jakieś najmniejsze nawet pieniądze, już mówię tutaj o takich, powiedzmy, nastoletnich, już bardziej takich samodzielnych osobach, no to do tego czasu trudno jest im zobaczyć, ile ten pieniądz tak naprawdę i na co się przekłada.
1: To chyba powinny być bardzo przemyślane decyzje. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy podoba mi się pomysł, żeby dawać dziecku kieszonkowe albo żeby płacić mu, czy tam dawać jakiś ekwiwalent finansowy za wykonanie jakiejś domowej czynności, jakiegoś obowiązku domowego, tylko kwestia tego, jak to może zaprezentować na naszą korzyść lub nie. To znaczy, to są moim zdaniem trudne decyzje, zwłaszcza, że chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że wielu ze współczesnych, aktualnych rodziców edukacji finansowej nie otrzymało, więc to są fundamenty, które budujemy sami.
0: Trochę budujemy sami. Ja też warto, żebym wspomniała o tym, że trochę to wszystko zaczyna się od momentu, kiedy pomyślimy o tym, jakie my mamy relacje z pieniędzmi. Co te pieniądze dla nas oznaczają i też co my komunikujemy na przykład naszym dzieciom odnośnie tego, po co są pieniądze. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ jest taka pułapka wychowania młodych osób, które bardzo mają takie materialistyczne podejście. To jest bardzo delikatny temat. Trzeba dołożyć pewnej staranności do tego, w jaki sposób my w ogóle rozmawiamy o pieniądzach, jak się komunikujemy na temat pieniędzy, ale też jak po prostu tłumaczymy naszemu młodemu człowiekowi w domu, że pieniądze to nie wszystko, że jednak w życiu są inne wartości też ważne, żeby nie postrzegali siebie przez pryzmat pieniędzy i żeby też nie pozwalali na to, aby inni w ich środowisku, bo są różne środowiska też wśród młodzieży, osób bardziej zamożnych, mniej zamożnych i też różne tam są zachowania, różne sytuacje, żeby nie pozwalali na to, żeby ten pieniądz decydował o tym, na ile oni się czują dobrze, na ile się czują dowartościowani. Także tak naprawdę myślę, że dla rodziców to jest taka nieustająca praca, nieustający taki projekt w takim obszarze budowania pewności siebie, młodych ludzi, ale właśnie bez włączania, znaczy z takim mądrym włączaniem tych kwestii finansowych, bo te finanse są, one są we wszystkich możliwych tematach, również i wśród młodzieży. Ja kupiłam to, a ja kupiłem to, a ja mam takie buty, a mam takie. To nas nie określa i myślę, że no warto po prostu poświęcać temu dużo w takich rozmowach, żeby jednak mówić o tym i po prostu o tym rozmawiać. Nie byliśmy tego uczeni. Rzeczywiście temat tabu, finansów, nie nauczyliśmy się tego, więc teraz można powiedzieć, że jako społeczeństwo też dojrzewamy do tego, żeby budować jakiś dialog w rodzinie, żeby rozmawiać o tych finansach. To, co pani zapytała mnie na początku. Nie wiedzą partnerzy o tym, ile zarabiają. Nie wiedzą, ale jednak jakiś wspólny budżet pewnie prowadzą, ale no nie wiedzą, nie rozmawiają. No uważają, że jest to delikatny temat, albo temat do przemilczenia. To jest taka zmiana w postawie, no jest to potrzebne, dlatego mówimy o tym zdrowiu finansowym, żeby wskazać, że to jest potrzebne do takiego spokoju, który możemy wewnętrznie uzyskać i o który powinniśmy zadbać, a druga rzecz to jest taka możliwość realizowania dzięki temu różnych celów, no bo nie chodzi o to, żeby oszczędzać, odmawiać sobie wszystkiego, można to zaplanować, czyli zdrowie finansowe opiera się też na tym, żeby planować swoje cele, cele, które są naszymi celami. Czy to jest inwestycja w jakiś kurs rozwojowy, czy to jest odkładanie pieniędzy na wyjazd na przykład. No to już inaczej wtedy wygląda, że mamy jakiś cel, że na niego oszczędzamy, ale żeby na niego oszczędzać, to musimy policzyć. Musimy policzyć to, co mamy, to, co do nas przychodzi.

0: To są nasze przychody, ale również i nasze wydatki. I to już nas uczy takiego innego postrzegania pieniędzy i daje takie podwaliny pod dobry nawyk pod tytułem analizuję, liczę i podejmuję decyzję.
1: Jestem jeszcze trochę przy tym, co pani mówiła o pewnej niezręczności, którą może w nas wywoływać mówienie o pieniądzach, pytanie nawet tej najbliższej osoby o to, ile zarabia, jaki jest jego budżet. I to jest pytanie trochę poza konkursem, bo dotyczy już takich spraw, powiedziałabym, bardzo miękkich, wewnętrznych. No bo zaczęłam się już jakiś czas temu zastanawiać, skąd ta niezręczność się bierze, co w nas to pytanie wywołuje. Mogę powołać się na swój przykład, bo na swoim przykładzie siłą rzeczy to analizowałam, że miałam wrażenie, że poruszanie tematu finansów wiąże się z odbiorem osoby, która te pytania zadaje, jako wyliczonej, takiej wyrachowanej, która sobie tę rzeczywistość trochę przelicza na pieniądze. Zdaje się, że wiele osób podczas rozmowy o pracę również czuje, że pytanie o zarobki, wtedy, kiedy jeszcze one nie były określane widełkami, również miało wrażenie, że to zostanie źle odebrane. Tak jakbyśmy w pewnym momencie dotarli do punktu, w którym zarówno osoba ubiegająca się o pracę, jak i potencjalny pracodawca mieli poczucie, że no nie przychodzimy do pracy, żeby zarabiać, skoro nie chcemy o tym rozmawiać.
0: Myślę sobie tak, że rzeczywiście ta niezręczność chyba ma takie konotacje jednak, jak kulturowo jesteśmy i gdzie tutaj te finanse są w naszej kulturze i to się zmienia na szczęście. My to obserwujemy też i w naszych projektach i też i w badaniach. I są wciąż takie osoby, dla których to jest cały czas wyzwanie, ale dlatego my mówimy o tym zdrowiu finansowym i namawiamy do tego, żeby traktować te finanse jako naprawdę normalny temat, żeby znaleźć taką przestrzeń i spokojnie o tym porozmawiać, żeby też ten temat został odpowiednio zaopiekowany, żeby też nie rozmawiać o tych pieniądzach w przelocie. Wracam z zakupów, rzucam siaty na podłogę i mówię, o rany, ile ja kasy znowu wydałam, słuchaj. Powiedz mi, czy ty mi tyle, powiedzmy, możesz dorzucić, czy tyle. I to jest w takiej atmosferze jakichś nerwów. Tak nie umówiliśmy się na spotkanie, a może właśnie powinniśmy się umówić spokojnie z naszym partnerem i powiedzieć, słuchaj, no ja po prostu chciałabym porozmawiać o tych sprawach finansowych, bo czuję gdzieś jakiś niepokój i może się okazać, że wyznaczenie sobie takiej przestrzeni do takiej rozmowy i pomyślenie o tym razem, no będzie takim wstępem do tego, że razem zaczniemy z naszym partnerem o tych finansach rozmawiać, liczyć i uspokoimy się w tym sensie, że zobaczymy, że mamy informacje, bo bardzo często brak informacji już doprowadza nas do jakiegoś lęku, do jakiejś frustracji, do przeżywania jakiegoś stresu, a może się okazać, że właśnie jak z tym kalkulatorem przysłowiowym, oczywiście teraz to się robi w Excelu i nie ma problemu, tak, ale jednak usiądę i po prostu sobie przeanalizuję. Ta analiza wydatków, czy powiedzmy nawet tam zbieranie paragonów, no różne są na to sposoby, ale przede wszystkim posiadanie tej wiedzy. I to nas może po prostu zatrzymać przed zdenerwowaniem, czy też zachęcić do takiej rozmowy. Więc wydaje się, że jest to temat do takiego rozpracowania w związku, w rodzinie, ale myślę, że coraz więcej osób już zaczyna ten temat normalnie traktować i myślę, że też w ogóle pojawianie się takiego tematu w przestrzeni nawet spotkań różnych towarzyskich też jest potrzebne. To my też tak mamy, nie? Że myślimy sobie, Boże, ktoś mnie pyta, czy ja inwestuję, ale w różnych środowiskach już zaczyna ten temat normalnie funkcjonować i to jest takie przełamywanie naszych takich przekonań, takie rozkruszanie tej myśli, nie? Że ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś tajemnica, że nie powinnam, że to w ogóle się o tym nie mówi i tak dalej. To są nasze przekonania. Przekonania, które no niestety nas wyhamowują, bo one nie dają nam możliwości dowiedzenia się więcej czegoś. A możemy usłyszeć, że ktoś ma jakiś super sposób, albo że ma jakieś interesujące, nie wiem, jakieś podejście do pewnych tematów finansowych i warto się zderzyć z nim, ze swoimi jakimiś wątpliwościami i po prostu połączyć w jakimś wspólnym myśleniu o tym lepszym zdrowiu.
1: To już jest bardzo dobra wskazówka, ale przed momentem mówiła pani o różnych metodach, patentach, jakie ludzie mają, żeby trochę nad finansami, nad tym domowym budżetem zapanować. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że są wśród naszych słuchaczek i słuchaczy osoby, którym się ten budżet trochę wymyka spod kontroli. Nawet nie chodzi o to, że on się nie spina, tylko po prostu on żyje sobie swoim życiem. Od czego w takim wypadku warto zacząć? W takim tu i teraz. Nie odwlekam czegoś na jutro, na pojutrze, na za dwa tygodnie mam umówioną wizytę w banku, tylko już dzisiaj chciałabym zacząć coś robić. I co to może być?
0: Wchodzę na konto swoje w banku i tam, no w tej chwili te wszystkie aplikacje są bankowe też, ale w ogóle no, samo nasze konto jest różne narzędzia wyposażone. Można sobie zrobić przeszukanie informacji, na jakie wydatki. Nawet korzystając z tego naszego konta bankowego, które mamy, powiedzmy, w formie takiej elektronicznej dostęp i możemy sobie po prostu pewne rzeczy zobaczyć.

zobaczyć. Więc wydaje mi się, że chyba najważniejszy krok to jest znaleźć sobie taki moment, na przykład w weekend jakiś taki, zaplanować sobie taką godzinę albo półtorej i po prostu usiąść z dobrą kawą przy tym komputerze i zobaczyć,

wygląda. Zadać sobie tam jakiś termin, powiedzmy ostatnie 3 miesiące i zobaczyć, ile wpływa mi na konto, na co je wydaję, jakie, powiedzmy, wydatki realizuję kartą, czy są jakieś jeszcze inne wydatki, jak to wszystko wygląda i no chyba zacząć jednak od tego, a potem można prowadzić bieżącą analizę, czyli część też rzeczy płacimy gotówką, więc można sobie też tam przyjrzeć się, na co ta gotówka idzie, no i zobaczyć, że na przykład na koncie, no mamy jakieś pieniądze, które tam są i może wtedy się trzeba zastanowić, jeśli one zostają w danym miesiącu, jakie jest to saldo na koniec każdego miesiąca i czy tam właśnie nie tworzy się pewna rezerwa do tego, żeby z tego zrobić stałą kwotę odprowadzania na takie inne konto, subkonto. I jeszcze powracając do analizy tych wydatków, to oczywiście jest

0: właściwie możemy zrezygnować, a w ten sposób troszeczkę sobie odłożyć i zbudować tę poduszkę finansową.
1: Czuję się teraz jak bohater kreskówki, któremu odpalił się wewnętrzny kalkulator, dlatego że, no umówmy się, kawa kosztuje mniej więcej około 2 dych, złotówkę w te, złotówkę we w te. No więc jeżeli pomyślimy sobie o takim wydatku przez te 365 dni w roku, no to już nawet w perspektywie roku robi się to bardzo konkretna suma. Pewnie gdzieś w tle pojawia się to pytanie, że ta kawa to jest ten mój moment miły w ciągu dnia, no ale to jest kwestia wyborów, decyzji, jakie podejmujemy lub nie. Panowanie nad domowym budżetem, zdrowie finansowe, to były wątki, które podejmowałyśmy w tej części naszej rozmowy. Mówię my, bo tej rozmowy, tego spotkania nie byłoby bez obecności pani Anny Bichty, prezeski Fundacji Think, która dzisiaj odpowiada na moje, mam takie wewnętrzne poczucie, nasze pytania. Przed nami jest jeszcze trzecia część rozmowy. Bardzo się cieszę, że jeszcze jedna została. W niej będziemy zastanawiać się nad wiedzą, o której już trochę porozmawiałyśmy. Przydają nam się pewne kompetencje, które w pewnym momencie dobrze jest nabyć. Jakie nabyć? Czy to się dzieje w szkole, czy to się dzieje w domu? Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, bo już za moment wracamy na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków. Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spina.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
5: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
6: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Jesteśmy w tym samym składzie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi pani Anna Bichta, prezeska fundacji Think, z którą rozmawiamy o finansach. To jest bardzo szerokie pojęcie, myślę, że trochę upraszczające, bo z bardzo wielu perspektyw na te finanse takie osobiste można patrzeć. Myśmy do tej pory skupiły się na tym, w jaki sposób myślimy o swoim budżecie, czy nad nim panujemy, co możemy robić, żeby nad nim zapanować, no i też, czy jesteśmy w stanie dzielić się tą wiedzą i jesteśmy w stanie racjonalnie do tego podchodzić. No ale u podstaw tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, stoi jakaś wiedza, jakieś kompetencje i umiejętności. No i zapewne miejscem, w którym większość z nas szukałoby lekcji czy wskazówek tego, w jaki sposób różne działania warto wykonywać, no to jest szkoła. Ja zadałam sobie pytanie, czy coś takiego jak edukacja finansowa w szkole jest. Za moich czasów, jakkolwiek to brzmi, był taki przedmiot i zdaje się, że on nadal w różnych wariantach funkcjonuje. To się nazywało podstawy przedsiębiorczości, ale taka właśnie wiedza finansowa oparta na świadomości w ogóle, czym jest pieniądz, w jaki sposób on pracuje na nas, jak my pracujemy na niego, w jaki sposób nim gospodarować. Czy tego można się w polskiej szkole nauczyć?
2: Myślę, że się dużo zmienia w tym obszarze i teraz ten przedmiot, o którym pani wspomniała, nazywa się biznes i zarządzanie i rzeczywiście tam jest, są pewne elementy edukacji finansowej. Jak patrzymy na inne przedmioty w szkole, to właściwie też te finanse mogłyby mocniej zaistnieć. To znaczy myślę, że dużo tutaj też się w tym obszarze dzieje, no ale na przykład to, co myślę jest jeszcze do zrobienia, to jest chociażby wprowadzenie takiego nauczania bardziej kontekstowego w przypadku na przykład matematyki, gdzie wiele zadań, które no, uczniowie unikają, nie lubią tej matematyki, boją się matematyki i bardzo często jak ich zapytamy o to, co tam się dzieje, to pojawia się, no bo ja nie wiem, po co mi to. Więc myślę, że jesteśmy na etapie w tej chwili dużych zmian w szkołach i myślę, że jest taki moment przebudzenia i pewnych takich zmian w tym zakresie. I my też w fundacji w tej chwili realizujemy taki projekt Matematyka Praktyczna i staramy się ułatwić takie praktyczne pokazanie tego kontekstu zastosowania matematyki w praktyce. Natomiast no, to jest, myślę, ważny punkt, bo w ogóle edukacja finansowa, edukacja ekonomiczna buduje taką odporność naszego społeczeństwa już od najmłodszych lat. I to jest coś, co było przez wiele lat robione jakby przy okazji, albo tak trochę nawet powiedziałabym zaniedbane. Teraz zaczyna się to zmieniać, zaczynamy coraz więcej o tym rozmawiać, coraz więcej szkół interesuje się tymi programami i chce współpracować z organizacjami pozarządowymi, żeby wdrażać różnego rodzaju właśnie warsztaty, lekcje, bardziej poglądowe, bardziej takie ujęcie tych aspektów praktycznych. Bo szkoła właściwie powinna nas przygotowywać do takiego praktycznego funkcjonowania. Człowiek po szkole średniej powinien wyjść z tej szkoły i wiedzieć, co to oznacza kredyt, jak on w ogóle działa, co to są podatki, jak jest w ogóle zbudowany budżet, powiedzmy też państwa, po co my te podatki płacimy. Jest szereg w ogóle takiej wiedzy ekonomicznej, różnych aspektów, które powinien młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej rzeczywiście wiedzieć i powinien tego się nauczyć w szkole. Natomiast no, szkoła poza tym, że przekazuje wiedzę, no też jest tych przedmiotów bardzo dużo różnych, więc trudno tutaj wszystko kierować do tego, że szkoła powinna nauczyć. No, człowiek nie wszystkiego uczy się w szkole jednak. Poza szkołą jest dom, jest środowisko, są różne inne właśnie inicjatywy, w które można się zaangażować i widać, że coraz więcej tych inicjatyw też się pojawia. A w szkołach myślę, że to, co jest najcenniejsze, co się wydarza, to projekty. Realizowanie projektów. I to zostało już no, dobre kilka lat temu wprowadzone. I praca metodą projektową i w ogóle realizowanie przez młodych ludzi projektów już wprowadza ten element finansowy, ponieważ każdy projekt musi zostać zaplanowany, rozpisany, ale też trzeba się zastanowić, jakiego finansowania potrzebuje. Czy to jest, nie wiem, jakiś wyjazd szkolny, czy to jest jakaś akademia, czy jakiś konkurs. I tu już młodzież zaczyna uczyć się. I to nawet właśnie w szkole podstawowej, czyli metoda projektu. To zostało wprowadzone i myślę, że to jest taki ważny element edukacji finansowej.
1: To ciekawe, co pani mówi o tej pracy projektowej, no ale też kiedy zwróciła pani uwagę kilka minut temu, że łatwo jest nam wychodząc ze szkoły mówić, że to nam się na pewno nie przyda. przypomniało mi się, jak w szkole uczyliśmy się geometrii i też mieliśmy takie poczucie, po co nam są te wszystkie wzory, kiedy my będziemy musieli liczyć pole powierzchni jakiegoś prostopadłościanu, a myślę, że wszyscy, którzy później robili remont i musieli wyliczyć, ile mają kupić płytek do łazienki, to z pokorą przypominali sobie te wzory i do tych obliczeń wracali, więc ja przestrzegam również na bazie własnego doświadczenia przed takim lekkim myśleniem, że coś nam się na pewno w życiu nie przyda. Mówiłyśmy w drugiej części rozmowy dużo o tym, że no sporo jest też po stronie rodziców, po stronie tego, jak w domu się o finansach rozmawia, jak w domu się tym budżetem gospodaruje, co jest tematem tabu, a co nie jest. Natomiast również zwróciłyśmy uwagę na to, że gro z nas takiej jakiejś solidnej edukacji finansowej, systemowej nie odebrało, bo nie miało takiej możliwości. Na naukę nigdy nie jest za późno i tu się pojawia pytanie, skąd wiedzę czerpać? Pytam o to z dużą świadomością i z pełną odpowiedzialnością,

tabu, a co nie jest. Natomiast również zwróciłyśmy uwagę na to, że gro z nas takiej jakiejś solidnej edukacji finansowej, systemowej nie odebrało, bo nie miało takiej możliwości. Na naukę nigdy nie jest za późno i tu się pojawia pytanie, skąd wiedzę czerpać? Pytam o to z dużą świadomością i z pełną odpowiedzialnością, dla

0: źródeł jest kluczowa do poruszania się chociażby w internecie. Publikacji na różne tematy jest całe mnóstwo samozwańczych ekspertów. Często takim najbardziej dostępnym miejscem, z którego czerpiemy wiedzę w różnych zakresach, są media społecznościowe, a to już na różnych polach, w różnych dziedzinach okazywało się, że nie zawsze warto ich słuchać i czasem trochę wnikliwiej sprawdzić, kto nam tych porad udziela. Gdzie te pierwsze kroki postawić, chcąc swoją wiedzę w zakresie chociażby finansów zwiększyć?
1: Myślę, że bardzo dużą, dobrą robotę robią organizacje pozarządowe. My, tworząc organizację pozarządową, wiemy, w jaki sposób zbliżyć się do człowieka i jakie rzeczywiście tematy warto przepracować. Jesteśmy bliżej ludzi i to daje nam pewną szansę budowania programów, które uzupełniają te luki. I jest sporo organizacji pozarządowych, które zajmują się edukacją finansową i myślę, że to jest po prostu pierwszy krok, to znaczy zmapowanie sobie tych organizacji, które w tych obszarach finansowych działają. Są to fundacje, są to właśnie organizacje powołane do tego, żeby projektować takie programy wiedzowe, przygotowywać materiały, zainteresować tymi materiałami odbiorców. Też ważne jest to, że do odbiorców trzeba docierać poprzez kanały, w których ci odbiorcy są. I teraz, jeżeli my myślimy, że na przykład możemy tak po prostu internet wyłączyć albo powiedzmy nie być z tą edukacją w Instagramie czy nie być na przykład na Facebooku, to też jest błąd, bo jednak ludzie tam siedzą, też zasięgają informacji, w związku z tym trzeba zmapować sobie grupy, zmapować kanały, którymi można do nich dotrzeć i takim dobrym przykładem takiego działania była kampania Bezpieczne Złotówki, którą my akurat realizowaliśmy ze środków Ministerstwa Finansów i to jest taki przykład podam, gdzie pozyskaliśmy środki na to, żeby stworzyć materiały edukacyjne dla ludzi w obszarze zabezpieczania swoich finansów w sieci i bardzo dużo powstało materiałów w bardzo różnych formach, w formach filmów, w formach animacji, artykułów również, czyli dla każdego coś, bo nie każdy jest zainteresowany artykułem, ale ktoś będzie zainteresowany bardziej poradnikiem, czy jakimś powiedzmy nawet posłuchaniem rozmowy, czy obejrzeniem filmu. Myśląc o tej edukacji, najważniejsze jest to, żeby nawet po prostu poszukać, ale też i weryfikować, bo to krytyczne myślenie w przypadku dobierania tych źródeł informacji jest konieczne. I myślę, że jeżeli wchodzimy na jakąś organizację i nas zainteresowała, to zawsze organizacja pozarządowa ma wylistowane projekty oraz grantodawców i można sprawdzić, czy to są organizacje, które rzeczywiście funkcjonują, którym można zaufać i też z kim one pracują. Jakich ekspertów mają, z jakimi współpracują, z jakimi tworzą tę wiedzę. I tu, jeśli chodzi o te organizacje pozarządowe, o których ja mówię, my jesteśmy takim uzupełnieniem. Zarówno w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, również i w stosunku do dorosłych, jesteśmy po prostu takimi społecznościami, które uzupełniają tę wiedzę, bo wszystkiego nie da się zrobić w szkole, bo szkoła działa ileś tam godzin w ciągu tygodnia i więcej się już też tej wiedzy nie wtłoczy, prawda, człowiekowi. Więc poszukiwanie przede wszystkim poprzez organizacje i też w momencie, gdy widzimy w internecie jakiś, o tym pani wspomniała, że rzeczywiście widzimy w internecie jakiś pojawia się film i trudno po prostu nam, można sprawdzić zawsze, kto jest tym nadawcą i też co on mówi. Możemy też poszukać informacji i troszeczkę sprawdzić to, co on tam nam doradza, czy to jest w jakichś innych źródłach potwierdzone. Także przede wszystkim weryfikacja, sprawdzanie, zanim zrobimy jakiś krok, ale to w kwestii na przykład inwestycji. Natomiast w kwestii w ogóle takiego poszukiwania informacji i rozwoju, myślę, że jest bardzo, to też mogę powiedzieć, jest bardzo dużo kursów różnego rodzaju, w które możemy wejść. Kursów bezpłatnych dla nas, które pomogą nam pewne tematy zgłębić i tego jest naprawdę sporo. Chociażby na stronach różnych organizacji pozarządowych, które można na przykład wyszukać też wpisując organizacja pozarządowa, edukacja finansowa i wyskoczą nam organizacje pozarządowe, które zajmują się tą edukacją finansową, edukacją ekonomiczną, edukacją taką związaną z przedsiębiorczością. To nam się pokaże. Poprzez projekty można przejrzeć, jakie te organizacje robią i po prostu sobie skorzystać z kursów, z materiałów, obejrzeć filmy. Naprawdę kontentu jest bardzo dużo.
0: Padło to magiczne.

0: można się w Państwa stronę kierować?
1: Przede wszystkim my dostarczamy kontentu rzeczywiście sprawdzonego, wypracowanego z ekspertami, z ludźmi, którzy przedstawiają różne dosyć złożone tematy w sposób bardzo przystępny, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że w ogóle finanse to jest temat zarezerwowany dla ekspertów. To jest temat dla każdego z nas i w ten sposób my o tych finansach opowiadamy. Inspirujemy, skłaniamy do tego, żeby właśnie skorzystać, żeby trochę swojego czasu poświęcić, że jeżeli lubimy czytać książki, no to dobrze znaleźć w tej przestrzeni czytania w ogóle książek, też czas na taką edukację finansową, na to, żeby zadbać o to zdrowie finansowe i troszkę tutaj wzbogacić swoją wiedzę w tym obszarze. Zawsze można sobie to jakoś podzielić. Lubię czytać, no to poczytam to, co lubię tutaj ileś czasu, a tę resztę czasu na przykład sobie przeznaczę na to, żeby wejść, zrobić jakiś kurs. Więc rzeczywiście zapraszam do tego, żeby wejść na stronę. Jeśli chodzi o edukację finansową, to jest zdrowiefinansowe.pl. Bezpieczne złotówki, to jest też www.bezpiecznezłotówki, oczywiście bez polskich znaków. Też strona internetowa pełna kontentu, filmów i materiałów o tym, jak chronić nasze pieniądze. Zachęcam też do odwiedzenia strony rozwijamy.edu.pl. Tam jest też mnóstwo inspiracji, łącznie z tym, jak liczyć takie tematy z finansami przedsiębiorców też związane, więc po prostu jest to mnóstwo kontentu, także serdecznie zapraszam. Też jesteśmy w trakcie uruchamiania różnych programów, bo fundacja to nie tylko tworzenie kontentu, ale robienie różnych spotkań. I właśnie w kwietniu realizowaliśmy duże wydarzenie pod hasłem Jak zyskać finansową odporność i zapewnić sobie lepsze życie. I o oszczędzaniu, o inwestowaniu. Również takie spotkanie w Warszawie duże. Ponad 250 osób wzięło udział w tym wydarzeniu. Więc robimy też wydarzenia, warsztaty, webinary po to, żeby przybliżać temat finansów i żeby dbać o nasze wspólne zdrowie finansowe.
0: Finansowa odporność i lepsze życie. Może było to hasło pewnych ukierunkowanych Państwa działań, ale sądzę, że to są jakieś cele, które warto, żebyśmy mieli przed sobą. Tym bardziej zachęcam Was do tego, żeby interesować się swoimi finansami i odpowiednimi źródłami, miejscami, w których wiedzę można zdobyć. Myślę, że takim miejscem jest Fundacja Think, której prezeska pani Anna Pichta była dzisiaj Waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Pożegnałam już gościa dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście ta rozmowa dobiegła już końca. No, gwoli ścisłości powiem, że gdybyście chcieli do niej wrócić, a myślę, że warto, dlatego że sporo podpowiedzi, sporo wskazówek tam się znajdzie. Sądzę, że podlinkowanie jej też komuś bliskiemu, komu trochę domowy budżet przecieka przez palce, komu różne rzeczy trochę uciekają, może być dobrym pomysłem. Nic prostszego, zajrzyjcie na nasze kanały na Spotify, na YouTubie. Polecam Wam także naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie staramy się być na bieżąco z tym, kto i kiedy nas będzie w radiowym studiu odwiedzał. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Sporo ważnych, też takich trochę konfrontujących zdań dzisiaj padło. Myślę, że warto jakoś się troszkę nad tym zastanowić i ja też potrzebuję, dlatego teraz już się z Wami pożegnam, no ale niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ale sztosy.
7: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.

0: Orlen. Stop Cafe.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce

0: Warszawie. Kierunek do nowych technologii Inżynier Motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
1: Reklama.
2: Dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Reklama.